0: SK2 Toruń.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i...

0: godność, a ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby stracić to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: kapelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Renata Grudzińska. Prohibicja w Toruniu już od 1 lipca. Na ostatniej sesji Rady Miasta odbyło się głosowanie nad uchwałą.

przy dużo droższych cenach, co jest jakby dyskryminujące dla klientów, ale także jest to niesprawiedliwością dla przedsiębiorców, którzy, jak już wiemy, niektórzy zdeklarowali się, że zamkną szybciej swoje sklepy, też zwolnią pracowników, ale także to jest niekorzystne dla turystów odwiedzających nasze miasto. I

0: mówić, gdzie co i w jakich godzinach ma kupić. Są inne metody walki z alkoholizmem, to jest przez jakąś, nie wiem, naukę, edukację, profilaktykę, leczenie i w tą stronę bym szła, a świadomość społeczeństwa się zmienia w tej kwestii, coraz mniej osób pije.
1: Z kolei od głosu wstrzymał się Maciej Koziołocki, również radny klubu PiS.
2: Badania nie wskazują na obniżenie spożycia alkoholu w tych miastach, w których został ten zakaz wprowadzony. Także no, kolejny argument, kolejny kamyczek do ogródka. Natomiast no, jest to taka sprawa dość ważka, no i jest to taki trochę konflikt pomiędzy wolnością gospodarczą, a dbaniem o trzeźwość i wychowanie w trzeźwości. No dlatego ja osobiście się wstrzymam, także ja tutaj nie mam jednoznacznego zdania.
1: Za uchwałą opowiedział się Klub Radnych Wspólny Toruń, mówi Marcin Czyżniewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
3: Na temat ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach rozmawiamy w Toruniu od bardzo dawna. Jeszcze zanim pojawił się projekt tej uchwały, to w wielu innych miastach w Polsce takie rozwiązania przyjęto, więc w naturalny sposób o nim rozmawialiśmy. Ja parę dni temu byłem na spotkaniu przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich i tam również ten temat się pojawiał. I no, mogę stwierdzić, że przedstawiciele wszystkich miast, w których wprowadzono takie ograniczenie, jednoznacznie stwierdzili, że przyniosło ono pozytywne konsekwencje. Czyli poprawił się poziom bezpieczeństwa w rejonie sklepów, no zwłaszcza dotyczy to oczywiście historycznych centrów miast, zmniejszyła się liczba interwencji i straży miejskiej, i policji, i pogotowia. Nie pogorszyły się w istotny sposób wskaźniki dotyczące przedsiębiorców, co jest też istotne w przypadku Torunia, bo w Toruniu właściwie nie ma całodobowych sklepów stricte monopolowych, a więc takich, które sprzedają wyłącznie w nocy alkohol. Więc ja i mój klub wypracowaliśmy już wcześniej takie stanowisko, że będziemy te ograniczenie popierać.
1: Prohibicję poparł także Klub Radnych KO, mówi przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz.
4: To sprawa dotyczy tak naprawdę przecież profilaktyki zdrowotnej naszych mieszkanych i mieszkańców, ale również tego wątku bezpieczeństwa.

0: Toruniu właściwie nie ma całodobowych sklepów stricte monopolowych, a więc takich, które sprzedają wyłącznie w nocy alkohol. Więc ja i mój klub wypracowaliśmy już wcześniej takie stanowisko, że będziemy te ograniczenie popierać.
1: Prohibicję poparł także klub Rannych KO, mówi przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz.
2: To sprawa dotyczy tak naprawdę przecież profilaktyki zdrowotnej naszych mieszkanych i mieszkańców, ale również tego wątku bezpieczeństwa.

0: które wystosowaliśmy jako Rada Miasta również do prezydenta po tragedii, która miała miejsce w Parku Grazia. Niebawem będziemy obchodzili rocznicę tego smutnego wydarzenia. No, między innymi zawierało taką prośbę w tym apelu skierowanym do prezydenta, żeby takie typu działanie wprowadzić i zrealizować. No i dzisiaj finalizujemy ten proces, który w naszym mieście od 1 lipca powinien zafunkcjonować. Wygląda na to, że niestety nie jednogłośnie, co nas trochę zaskakuje, że radni, którzy mienią się być radnymi konserwatywnymi, tego typu projektu nie chcą poprzeć. Dla nas to jest zaskakująca sytuacja, no ale no, każdy radny ma prawo takiej decyzji.
1: Choć głosować nie mógł, to za uchwałą był także prezydent Paweł Gulewski.
2: Ja uważam, że po pierwsze poprawi bezpieczeństwo, wejdziemy do, ja nie chcę mówić o elicie miast, które już tego typu uchwały mają, bo to jest, nie jest nic nowego. W zasadzie kilka miast prezydenckich również z Kujawsko-Pomorskiego ma tego typu uchwały i zakazy, więc to wszystko jest skoordynowane z tą taką polityką profilaktyczną, którą realizujemy na terenie gminy miasta Toruń w kontekście przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu i ja mam nadzieję, że to jest drugie czytanie, że jak najszybciej radni to zagłosują za i będziemy mogli mówić o tej uchwale, która już funkcjonuje na terenie gminy miasta Toruń, która te zakazy od 22 do 6 rano wprowadza.
1: Podsumowując,

0: miasta w długiej perspektywie. Tereny Torunia zostały podzielone m.in. na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usług, komunikacji, zieleni, ogródków działkowych czy infrastruktury technicznej. Takie tereny wyznaczono na przykład w miejscu targowiska miejskiego przy szosie Chełmińskiej i jego okolicach. Był to główny temat poruszany na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości poddali w wątpliwość, czy w związku z tym, że teren targowiska został określony jako strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jest on w przyszłości zagrożony i targowisko zostanie zlikwidowane. Na stronie miasta pojawił się artykuł dementujący te opinie i potwierdzenie, że targowisko zostanie na swoim miejscu. W pierwszej kolejności, aby skupić się na tym, co zakłada dokument i czym jest, porozmawialiśmy z Anną Stasiak z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która go przygotowywała.
1: To bardzo ważny dokument, to ustawodawca wprowadził zmianę prawa w całym kraju, wracając do ustaleń sprzed 20 kilku lat, dokumentów ustawowych, które miały wtedy kształtować ład przestrzenny. Ustawodawca się wycofał z planów ogólnych jako aktów prawa miejscowego. Obecnie w 2023 roku wróciliśmy do planów ogólnych, które mają związywać wszystkie działania w mieście, czyli jako akty prawa miejscowego mają być wytycznymi do warunków zabudowy, do planów miejscowych, do warunków inwestycji celu publicznego. Myślę, że taka polityka jest dobra. Tak powinno być, że plan pokazujący dane strefy planistyczne będzie musiał być kontynuowany w tym zakresie, w decyzjach o warunkach zabudowy i w planach miejscowych. Skoro robiliśmy go w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, nie mogę powiedzieć nic innego, tylko oceniam ten dokument bardzo dobrze, tym bardziej, że kontynuuje rozwiązania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium było już w trzech

tereny lasów. Zmiany w tym planie ogólnym są naprawdę, uważam, kosmetyczne i nie mają wpływu zasadniczego, by zmieniać przestrzeń miasta albo robić krzywdę jakiejś przestrzeni. Znowu to jest taki szeroki wątek, ponieważ ustawodawca sam powiedział, że na terenie miasta plan ogólny posługuje się głównie strefami wielofunkcyjnymi i mamy takie podstawowe dwie strefy wielofunkcyjne z zabudową wielorodzinną i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. I większość miasta została włączona do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Tak jest na Bydgoskim Przedmieściu, Jakubskim Przedmieściu, tak wygląda całe Chełmińskie Przedmieście, tereny Rubinkowa. W strefie wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną, jak sama nazwa wskazuje, wiele funkcji, występuje wiele funkcji, czyli usługi, zieleń, komunikacja i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Sam kolor tej strefy, wskazujący z przyzwyczajenia na zabudowę wielorodzinną, czyli brązowy, informuje nas tylko, że jest to strefa wielofunkcyjna, w której może funkcjonować mieszkaniówka oraz usługi, czyli targowisko miejskie. Taka strefa daje nam na przyszłość

większe możliwości dokonywania zmian planu, pozwoleń na budowę. To, co się dzieje dzisiaj na bazie uchwały Rady Miasta na nowym centrum po terenie dawnego Uniwersamu. Czyli skoro mamy dziurę po terenie dawnego Uniwersamu, którą wszyscy mieszkańcy się interesują, nie mogą na nią patrzeć, chcą tę przestrzeń przekształcić w nowoczesne centrum miasta i chcemy tam podjąć działania, by w pewnych proporcjach prowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku

właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku

tej burzy obecnej zastanawiam się, skąd się bierze. Można całe miasto pociąć w poszczególne obszary, tam gdzie są tereny sklepów, szkół, przedszkoli, można wyciąć jakby w formie usług, a resztę pozostawić jako funkcje mieszkaniowe. Ale plan ogólny nie jest na rok ani na dwa lata. Plan ogólny ma być na kilkanaście lat. Mam nadzieję, że tyle będzie. Oczywiście zmiany planu są też możliwe. Strefa wielofunkcyjna daje na kilka lat do przodu możliwości większej jakby elastyczności w dobieraniu funkcji na danym terenie. O ile dolny teren jest własnością prywatną i tam pewne rzeczy się już dzieją, to teren północny, targowiska, stanowi własność gminy. Skoro gmina i prezydent mówią, że nie będą likwidować targowiska,

0: dowierzyć jest plan miejscowy dodatkowo i rada będzie decydować, jak wygląda ostateczny kształt tego miejsca i może się nigdy nie zgodzić na inne funkcje.
1: O szczegółach dokumentu mówi również prezydent Paweł Gulewski.
2: Plan ogólny gminy miasta Toruń, on determinuje w zasadzie, to jest plan konstytutywny, jeśli chodzi o całą gospodarkę i politykę przestrzenną. Zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w zasadzie mówi o tym, co w danej przestrzeni, w danym osiedlu, jakie funkcje będą realizowane i w zasadzie w każdej dziedzinie będzie wywierał swoje oddziaływania, ale taka jest ustawa, musimy uchwalić. Plan ogólny dla Torunia jest dokumentem, uważam, kompromisu i on był wielokrotnie wykładany, konsultowany. Mamy ponad 500, prawie 600 wniosków w ramach procedury wyłożenia planu ogólnego zebranych na część, spora część jest uwzględnionych i głosy poszczególnych mieszkańców i właścicieli analizowaliśmy pojedynczo.

0: Politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Mówi o nich Michał Gazda.
1: Na targowisku miejskim możliwe jest, zgodnie z przyjętym propozycją planu, możliwe będzie lokalizowanie budownictwa wielorodzinnego. I to wysokiego, bo 36-metrowego. Kolega radny Michał Jakubaszek wspomniał już o naszych wątpliwościach w kontekście oceny tego projektu planu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Otóż, szanowni państwo, miasto Toruń z wpisaną starówką na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, które sobie za punkt honoru bierze obronę naszego dziedzictwa od pokoleń, a plan ogólny jest nieuzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Inaczej mówiąc, wojewódzki konserwator zabytków jako jedyny zaopiniował projekt tego planu negatywnie. Procedura planistyczna związana z przyjmowaniem planu ogólnego obejmuje konsultacje i uzgodnienia z całą masą instytucji, z Wodami Polskimi, z Lasami Państwowymi, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wszystkie te instytucje zaopiniowały plan ogólny pozytywnie. Jedyną instytucją, która zaopiniowała ten plan negatywnie, był wojewódzki konserwator zabytków. Z perspektywy mieszkańców, zaliczam się również do mieszkańców Torunia, taka sytuacja jest niedopuszczalna. Pójście na wojnę z konserwatorem zabytków w sytuacji, kiedy miasto Toruń szczyci się wpisem na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, nie jest dobrą drogą i tego się po prostu bardzo obawiamy, że to jest początek jakiejś walki, drogi, konfliktu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, gdzie w mieście takim jak Toruń, tutaj w tym kontekście nie powinno być nigdy sporu.
0: Za przyjęciem planu ogólnego Torunia zagłosował również klub Wspólny Toruń. Jednak nie pochwalał przepychanek klubu radnych PiS i KO, które miały miejsce na sesji Rady Miasta, szczególnie w kontekście targowiska miejskiego.
2: Ja mam niestety takie poczucie, że jest to wątek, który jest wykorzystany do jakichś lokalnych sporów politycznych. Z tych zapisów, które są przedstawione w planie, z zapowiedzi i prezydenta, i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie targowiska, nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania targowiska. Nie ma chyba nikogo w Toruniu, kto uważałby, że to targowisko powinno zostać zlikwidowane. Plan ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter bardzo ogólny. On nie decyduje ani o istnieniu, ani o nieistnieniu czegokolwiek. Jest jedynie wytyczną do konkretnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc jestem przekonany, pewny, że żadnego zagrożenia dla istnienia targowiska nie ma, bo nie ma takiej woli, żeby to targowisko w jakiś sposób ograniczać czy likwidować. Mogę jedynie apelować do kolegów i koleżanki, żeby nie próbować tego bardzo wrażliwego społecznie tematu wykorzystywać do zupełnie niepotrzebnego konfliktu, w mojej opinii, stricte politycznego.
0: Plan ogólny Torunia został przegłosowany na sesji Rady Miasta. Dokument w pełni dostępny jest na stronie torun.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Radne Koalicji Obywatelskiej Dominika Walichniewicz i Aneta Wierzbowska wybrały się na targowisko miejskie, by, jak mówiły, wesprzeć lokalnych sprzedawców i zapewnić ich, że targowisko nie zostanie zamknięte. Kupiły m.in. warzywa, które potem przed sesją Rady Miasta cały klub KO przekazał radnym z klubu PiS. Przedstawiamy więc trzy strony sprawy. Opinie radnych klubu KO, zdanie radnych klubu PiS oraz nasze rozmowy ze sprzedawcami targowiska, dla których, jak podkreślają, obecnie najważniejsze jest otworzenie trasy staromostowej. Jako pierwsi w sprawie głos zabrali radni klubu Koalicji Obywatelskiej. Mówią kolejno przewodniczący klubu Bartłomiej Jóźwiak, radne Aneta Wierzbowska i Dominika Walichniewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz.
3: W przestrzeni medialnej, publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, radnych Rady Miasta Torunia. Uważamy, że funkcjonowanie w ten sposób i kreowanie takich fake newsów jest wysoce naganne i szkodliwe i niekorzystne dla funkcjonowania życia publicznego w naszym mieście. W chwili obecnej trwają prace nad planem ogólnym, w zasadzie zakończyły się prace merytoryczne i dzisiaj projekt planu ogólnego będzie omawiany na posiedzeniu Rady Miasta Torunia. Radni będą go rozpatrywali. Uchwalenie planu ogólnego wynika z obowiązku ustawowego, który każda gmina musi podjąć. Ma to kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju naszego miasta. Ustalamy tam tereny mieszkalne, tereny gospodarcze, tereny usługowe i każda gmina z tym zadaniem musi się zmierzyć. W chwili obecnej dla terenu targowiska, które zostało wywołane przez radnych PiS, uważamy w sposób nieodpowiedzialny, funkcjonuje obowiązek. Obowiązujący jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dzisiaj dopuszcza zabudowę różnego typu. Chciałem rozwiać fake newsy i nieprawdziwe informacje wykreowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie zamierzamy wprowadzać tam innych funkcji niż targowisko. Wymóg uchwalenia planu ogólnego jest wymogiem ustawowym i jako gmina dzisiaj, mam nadzieję, ten plan przyjmiemy z korzyścią dla dalszego rozwoju naszego miasta. Teraz chciałbym oddać głos naszym paniom radnym i jeszcze panu przewodniczącemu. Panie radne były dzisiaj na targowisku, rozmawiały zarówno z kupcami, jak i z osobami dokonującymi zakupów na targowisku. Oddaję wam głos, dziewczyny.
4: Dokładnie tak, jak powiedział przewodniczący.

0: bronić, więc jeszcze raz z naszej strony zapewnienie, że targowisko było, jest i będzie.
1: Wszyscy jesteśmy świadomi tego, jak targowiska oddziałują na naszą lokalną społeczność i na miasto. Oczywiście targowisko miejskie, o którym dzisiaj byliśmy, rozmawialiśmy, przekonywaliśmy osoby, które tam pracują o tym, że nie mają się czego obawiać i tak długo jak my będziemy tutaj przedstawicielami miasta, tak długo nie pozwolimy na to, aby targowisko było likwidowane. Plan ogólny absolutnie tego nie zakłada i za naszej kadencji nie będzie zakładał. Oczywiście chodzi w tej sprawie akurat o targowisko miejskie, ale ja na przykład też na swoim okręgu mam Manhattan, który również jest i będzie chroniony przez miasto, jest w tej chwili pod zarządem spółki miejskiej Urbitor i są inwestycje na nim dokonywane i mamy świadomość tego, jak ważne jest to miejsce dla mieszkańców i na pewno naszym celem nie jest i nie będzie jego likwidacja.
2: Za chwilę naszym kolegom i koleżankom z klubu radnych PiS będziemy chcieli wręczyć zakupione warzywa. Z jednej strony po to, żeby pokazać się im, że rzeczywiście targowisko nie jest zagrożone wbrew ich narracji, a z drugiej strony też trochę wzmocnić ich pod kątem witamin, bo mam wrażenie, że trochę być może tych witamin brakuje, drodzy Państwo, i to powoduje być może problemy z postrzeganiem pewnej rzeczywistości. Rzeczywiście targowisko nie jest zagrożone wbrew ich narracji, a z drugiej strony też trochę wzmocnić ich pod kątem witamin, bo mam wrażenie, że trochę być może tych witamin brakuje, drodzy Państwo, i to powoduje być może problemy z postrzeganiem pewnej rzeczywistości.

0: w bardzo szczegółowym opisie wyjaśnialiśmy, z czego to wynika, z czego wynikają te nasze podejrzenia. Obejrzeliśmy też wczoraj nagranie architekta miasta, głównego architekta miasta, który, mówiąc delikatnie, też w mojej opinii mija się z prawdą, ale może zacznę od najważniejszej rzeczy. Szanowni Państwo, weźmy na mapę ogólną naszego miasta miejsce, gdzie jest targowisko.
1: Proszę Państwa, tą czerwoną linią zaznaczone jest targowisko. Jesteśmy na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Powiększam ten teren. I co mamy napisane? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Mamy teren usług, teren komunikacji, zieleni urządzonej, ogródków działkowych, teren infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tego terenu w przyszłości, za kilka lat, po uchwaleniu miejscowych planów zasad gospodarowania przestrzennego, może być właśnie takie, jakie jest w tym planie ogólnym, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Co więcej, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na maksymalną wysokość zabudowy. 36 metrów. To jest na terenie targowiska miejskiego, to jest na terenie Cinema City i to jest na terenie tego parkingu, który znajduje się przy Cinema City, a także teren po Uniwersamie. Jeżeli ktoś przewiduje maksymalną wysokość zabudowy 36 metrów i przeznaczenie tego terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne, to jaka będzie przyszłość, proszę Państwa, targowiska? Gdzie tu jest zagwarantowany interes mieszkańców Torunia, interes kupców, interes tych osób, które żyją z tego targowiska, które przechodzi absolutny renesans. Co więcej, chciałbym pokazać Państwu jeszcze jeden, w moim przekonaniu, skandaliczny zapis, który znalazł się w tym planie ogólnym. To jest ten fragment nad targowiskiem w kierunku północnym. Co my mamy tutaj zapisane, proszę Państwa? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie to jest, proszę Państwa, najbardziej ciekawe w tym wszystkim. Wysokość zabudowy 55 metrów. Proszę Państwa, ktoś powiedział, że w tym miejscu może powstać tak zwana wieża Urbański Tower. Tak, proszę Państwa, budynek o wysokości powyżej 55 metrów traktowany już jest nie jako wieżowiec, ale jako wysokościowiec.
2: Nasza reporterka Maria Nowak w czwartkowy poranek przed sesją Rady Miasta wybrała się na targowisko miejskie przy szosie Chełmińskiej.

0: ich zarobki.
1: Jak tutaj biznes idzie względem przede wszystkim budowy trasy staromostowej?
2: Jeszcze gorzej. Jeszcze jest gorzej to wszystko, proszę panie, bo nie ma gdzie samochodu postawić, nie mają gdzie ludzie przyjeżdżać. Trasa jest zrobiona już od jakiego czasu, dlaczego nie wpuszczają? Jak klienci mają do nas dotrzeć? Połowa jest klientów, połowa, bo nie mają gdzie przyjechać, gdzie stanąć i to wszystko w temacie. Dopóki droga nie będzie zrobiona, dopóki nam nie będą dawać podwyżek, bo już są zaplanowane znów, że mamy płacić podwyżki, to no padniemy sami. Sami z tego targowiska pójdziemy. I ja mówię tak, ja tu jesteśmy z kolegą już od 30 lat, że prędzej czy później, ale na pewno prędzej zamkną nas tutaj. Może nie tyle, że zamkną, ale spowodują tak, że my sami pójdziemy stąd. Czy tu młodzi ludzie handlują? Zostaliśmy my, stara elita. Młody każdy ucieka, bo nie jest w stanie się utrzymać na targowisku. Kup towar, zapłać ZUS, zapłać kolosalne miejsca stawki. Kontrola, urząd skarbowy biega codziennie i nas, Boże, żeby tylko paragon wystawić, bo zaraz mamy mandaty. O co to chodzi? Malutki parking, który tu jest? Nawet my nie mamy gdzie samochodów postawić. My też mamy płacić za parking. Ja przyjadę samochodem i muszę uciekać z nim. Nawet na nas nie ma, więc o czym tu rozmowa jest?
3: Znaczy spadek sprzedażowy jest bardzo duży. Oni, a tym bardziej, że tutaj nie przybywa nowych sprzedawców. Od tam 10-15 lat nie ma wcale. Nie? Ci sami sprzedawcy cały czas są i ten sprzedawcy ten starzeją się i ten odchodzą. A nowi niestety no nie przybywa. No to jak widać, nie? A to też się rozkłada właśnie na dochód, jaki jest on, nie? Nie ma zysku, nie ma sprzedawców, no bo każdy też umie liczyć, nie?
4: W ogóle władze tego rynku robią wszystko, żeby ten rynek zniszczyć.
1: Nie wyciągają do państwa ręki w tym czasie?
4: Nie wszyscy bynajmniej. Jest taka walka o miejsca, po prostu jest miejsce, obiecają, że to jest pana miejsce, za chwilę, że będzie przetarg, a się okazuje, że już to miejsce poszło.
5: Jak nastroje? Czekamy, za otwarciem.
1: Ale jest lepiej, jest gorzej?
5: No na pewno nie jest lepiej, od kiedy zostało zamknięte z tej strony przejście. Tutaj mamy 3 bramy. Zabiegaliśmy o to, żeby były nadal tak, jak są. I to się akurat udało osiągnąć. Czekamy za otwarciem, aczkolwiek no jest dużo obaw, jak to będzie dalej, bo też ten trudny czas był, kiedy Staromostowa była w budowie. Mieliśmy przedtem dużo miejsc parkingowych dla klientów, takich na dzikim terenie, ale bardzo fajnych, bo bezpłatnych, prawda? Nikt nie narzekał, wszyscy parkowali, nikt się nie musiał spieszyć. Tutaj bolączką na pewno z tej strony jest to, że 150 zł kary

0: czas.
1: A jak ktoś już zapłacił karę, to na pewno
0: raczej będzie ciężko, żeby wrócił.
2: Sama też tutaj przychodzę, widzę, że jest mniej ludzi, jest mniej wystawców, nie ma na przykład młodych ludzi, którzy tutaj chcą sprzedawać.
1: Na pewno to jest taki mechanizm samozapędzający się, no bo jeżeli nie przychodzą klienci, to też sprzedający tracą nadzieję i też takie dni nietargowe wolą już nie przyjeżdżać. Zbierają się na takie dni, kiedy jest wtedy więcej klientów, powiedzmy to jeszcze targowe, jak piątek, sobota. To są dni, kiedy jeszcze się najbardziej coś dzieje na targowisku. Wtorek też już nie jest taki handlowy, jak był do tej pory. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Nie poddajemy się i będziemy walczyć.
2: No tutaj też w planie ogólnym jest plan po prostu deweloperki, budowy osiedla i też są takie głosy, że to po prostu może wchłonąć targowisko.
1: Dobrze znamy tę tematykę z prezydentem Golewskim dosyć blisko. Byliśmy na spotkaniach dwóch. Pierwsze spotkanie, jak prezydent nastał, chciał się pokłonić w naszą stronę, z każdym środowiskiem się spotykał. Aczkolwiek zabiegaliśmy o co? No miejsca parkingowe. Mówiliśmy wprost do pana prezydenta. Jeżeli nie będzie parkingu, to rynek zginie, no bo zabierzmy miejsca parkingowe marketom, cóż wtedy będą markety bez parkingów, znaczy, prawda? Tak samo też była odpowiedź w kierunku zielonej, że trzeba się pokryć. No ale no oczywiście, no jesteśmy za zielenią, tym bardziej, że sami gdzieś tam w tematyce blisko. Produkujemy dużo swoich tutaj produktów, aczkolwiek no żadne takie głosy nie docierały, bo miały pozostać, dużo zieleni miało pozostać. Jak zobaczyliśmy, co po przygotowaniach, po wycince zostało tak naprawdę prawie nic. Drugie spotkanie mieliśmy właśnie po tym już, jak ta wycinka nastąpiła i mówimy, no to zróbmy nasadzenia, ale może w innym miejscu. Chętnie pomożemy jakąś akcję też zorganizować, bo przecież jesteśmy za zielenią, prawda? No ale ostatecznie widzimy, ile tych miejsc jest i jakby będziemy musieli się w tych warunkach odnaleźć, będziemy zabiegać o to, co można jeszcze, już nie będziemy się jakby nad rozlanym mlekiem rozczulać. Trzeba zabiegać, myślę, o to, żeby tą politykę chociaż parkingową dobrze zorganizować. Taka godzina darmowa parkingu z tej strony czy z tej również obiecane mieliśmy w magistracie, żeby nie zrealizowano. No zobaczymy. Myślę, że jeszcze jest kilka pozycji, które można gdzieś tam pozytywnie zrealizować. Jeżeli ktoś jest za targowiskiem, to myślę, że nie będzie problemu, żeby to w Radzie Miasta przegłosować.
3: Podsumowując, radni Klubu Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że targowiska miejskie nie są zagrożone zamknięciem. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma co do tego wątpliwości, a sprzedawcy czekają przede wszystkim na otwarcie trasy staromostowej. Po jej udostępnieniu na pewno wrócimy na targowisko, aby sprawdzić, czy sytuacja się zmieniła. Trasa staromostowa w Toruniu w końcu ruszyła. Pierwsi kierowcy mogli nią pojechać już wczoraj od godziny 14. O szczegółach technicznych trasy mówi Wojciech Krajewski, kierownik budowy.
4: Ukończony jest odcinek trasy staromostowej, długości około 460 metrów. Mamy tutaj wykonane nowe jezdnie, nowe skrzyżowanie typu rondo w środku odcinka, chodniki, ścieżki rowerowe po obu stronach, parkingi, oczywiście też jest przebudowana cała infrastruktura podziemna. Prace wykonano zgodnie z planowanym terminem. Termin ten oczywiście został wydłużony ze względu na zmianę koncepcji, która została wprowadzona, ale zasadniczo termin planowany został dochowany.
3: Dlaczego tak długo trzeba było czekać z otwarciem, skoro trasa została ukończona już na początku maja? Sprawę tłumaczy Agnieszka Kobus-Peńsko z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
5: Trasa staromostowa, ta ulica została zakończona na początku maja, jednak cały czas no, mogliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego ta ulica nie jest udostępniona dla ruchu. Otóż brakowało nam najważniejszego dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie tej ulicy. Takie pozwolenie wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ponieważ jest to droga wojewódzka, więc taki organ takie pozwolenie wydaje. To pozwolenie już mamy, w związku z tym ulica jest udostępniona dla ruchu. Dość spora inwestycja, zbudowana na odcinku prawie 780 metrów. Pojawiła się infrastruktura dla pieszych i rowerzystów i co istotne, w ramach projektu dokonano bardzo wielu nasadzeń różnorodnej roślinności, która będzie, no mam nadzieję, zdobiła bardzo to miejsce. Jest cała ta zieleń wyposażona w system nawadniania, co na pewno będzie wpływało na jej lepszą kondycję i na to, że będzie ona mogła rozwijać się. No i rzeczywiście sprawić, że ta przestrzeń będzie miła i przyjazna nie tylko dla osób, które będą jeździły samochodem, ale które będą spacerowały czy jeździły tutaj rowerem.
3: Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 18 milionów złotych. Realizacja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dyskusje na temat Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego imienia profesora Jana Czochralskiego nadal trwają. Temat został podniesiony na czwartkowej sesji Rady Miasta, przede wszystkim przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, który swoją opinię w tej sprawie przedstawił już ponad tydzień temu. Wtedy złożył również apel do przewodniczącego Rady Miasta Torunia, Łukasza Walkusza, o przyjrzenie się tej sprawie. Wspomniane już Centrum Czochralskiego, utworzone przez marszałka Piotra Całbeckiego, jest spółką. Jak sam tłumaczył, ma ono funkcjonować jako koordynator badań prowadzonych w regionie. Chodzi przede wszystkim o technologię, badania i wdrożenia, a także

0: Polsatom i pozostałe uczelnie w regionie. Te jednak sprzeciwiły się takiemu rozwojowi spraw i odmówiły współpracy. Obecną sytuację komentuje przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz.
1: Koledzy radni również zaproponowali apel, który został wprowadzony do porządku obrad zgodnie z ustawą w sprawie sposobu rozdysponowania środków unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury badawczej i naukowej w województwie. Nie ukrywam, że jak powziąłem informację o tym apelu, wystąpiłem do marszałka województwa z pismem z zapytaniem, jaki jest problem. No i otrzymałem w dniu wczorajszym odpowiedź, że w zasadzie problemu żadnego nie ma, bo po pierwsze marszałek jest w nieustannym dialogu z uczelniami, a sentencją tego apelu było to, żeby marszałek wystąpił do Komisji Europejskiej z propozycją o zmianę poziomu dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe. No i okazuje się, że zanim radni zrobili ten briefing swój i chcieli zaistnieć, radni PiS-u, no to już marszałek wystąpił do komisji, więc w zasadzie ten apel jest bezprzedmiotowy. Dlatego chciałbym również zwrócić uwagę na ten wątek, że mam wrażenie, że no ich konferencja po pierwsze była mocno spóźniona, a po drugie była w zasadzie bezprzedmiotowa, bo te rzeczy, o które oni zaproponowali w apelu, już dawno się zadziały. Także chciałem też zwrócić wątek na tą sprawę, no, która dzisiaj staje w porządku obrad w punkcie dotyczącym właśnie tego apelu. Dzisiaj jesteśmy absolutnie w posiadaniu wiedzy, że dialog z uczelniami będą, jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę, to poziom finansowania tego typu przedsięwzięć ma szansę wzrosnąć do 85%, a w niektórych przypadkach nawet do 95%, więc to naprawdę będzie oznaczało bardzo wysoki poziom wsparcia uczelni, no i to będzie kwestia jakby teraz decyzji Komisji Europejskiej, także to nie jest na poziomie nawet regionalnym, ale te działania, które marszałek województwa powinien podjąć, no to już podjął przed tym apelem, więc no otrzymałem jasną deklarację, że tak naprawdę no na dzisiaj ten apel, no można powiedzieć, jest bezprzedmiotowy, bo on jest też taki no bardzo ogólny, drodzy Państwo, no wszyscy wiemy, że uczelnie w regionie są naszym skarbem i między innymi UMK no ma duży potencjał badawczo-rozwojowy i do tego przecież nie musimy się przekonywać.
0: Po wystąpieniu Łukasza Walkusza na konferencji przed sesją Rady Miasta głos zebrali radni klubu PiS, którzy złożyli apel, mówi przewodniczący Adrian Mul.
2: My również chcieliśmy, aby ten głos uczelni, ale przede wszystkim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dzisiaj wybrzmiał na sesji Rady Miasta. I czy wybrzmi, tego nie wiemy, ponieważ pan marszałek przekazał nam pismo, w którym twierdzi, że cała ta sytuacja z uczelniami nie jest wcale zaogniona, że wszystko jest w porządku. My informacje z uczelni, szczególnie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pewnie o tym też Michał później powie, ale mamy zupełnie inne. Jesteśmy zbulwersowani

zaogniona, że wszystko jest w porządku. My informacje z uczelni, szczególnie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pewnie o tym też Michał później powie, ale mamy zupełnie inne. Jesteśmy zbulwersowani.

0: infrastruktura, którą można byłoby w pewnym sensie też oczywiście rozbudowywać, jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i nie ma potrzeby budowania nowej, a mam tu na myśli Instytut Czochralskiego, który de facto miał być organizacją sieciującą, bo takie informacje otrzymujemy, czyli pośredniczyć w przekazywaniu tych środków dla instytucji badawczych, dla uczelni w naszym regionie. Dlaczego wojewoda też uważa, że ten temat jest nadal obowiązujący, nadal jest bardzo ważny dla naszych uczelni? Szanowni Państwo, a co jeśli któraś z uczelni napisze do Komisji Europejskiej, że marszałek województwa jako jedyny w kraju rozdał te środki w trybie niekonkurencyjnym? To co wtedy? To stracimy te wszystkie pieniądze z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na badania i rozwój? Ja nie wiem, czy pan marszałek to rozważa, czy nie, natomiast uważam, że to jest bardzo poważny problem. Pan marszałek w sposób nieudolny próbuje uciec przed tym problemem. Zobaczymy, bo pewnie Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, skoro ona się nadal odbywa, no to ten problem jest. To nie jest tak, że tego problemu w tej chwili nie ma. A proszę mi wierzyć, zresztą wczoraj przedstawiciele również UMK byli na ogólnopolskim proteście w Warszawie. Tych pieniędzy na badania nie ma w naszym, nie ma w Toruniu, nie ma w regionie. I co z tego, że wybudujemy nowy obiekt, nowe laboratoria, jak nasi naukowcy nie będą mieli środków na badania w tych ośrodkach. Tu jest klucz problemu.
1: Ostatecznie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w czwartek w Bydgoszczy, w tym samym czasie co sesja Rady Miasta Torunia. Zwołał je wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, który zainteresował się sprawą po sprzeciwie i apelu uczelni wyższych w regionie, m.in. UMK, UKW i Politechniki Bydgoskiej. Jeszcze 2 tygodnie temu marszałek Piotr Całbecki twierdził, że nie pojawi się na posiedzeniu, ponieważ według niego nie ma żadnego sporu, który na takiej Radzie Dialogu musiałby być rozwiązany.

0: Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
1: Tradycyjnie czerwiec, piękna pogoda, na którą oczywiście liczymy i znakomity repertuar tegorocznego Święta Województwa, zarówno uroczystości koncertowe, naprawdę sporo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie i właściwie w takim miejscu, które sobie wybierze, ponieważ bardzo szeroko rozlewamy to nasze Święto Województwa na Kujawsko-Pomorskie i zaczynamy od wielkich koncertów już od pierwszego weekendu, zaraz po Bożym Ciele. A więc po pierwsze niebo nad Toruniem zakwitnie kolorowymi balonami, bo po raz kolejny fiesta balonowa, a więc zaczynamy 5 czerwca w piątek, sobota, niedziela, więc można się nastawić na ciekawe widoki za oknem i z balkonu, więc bardzo prosimy o robienie pięknych zdjęć i przesyłanie na nasz profil. Naprawdę będzie się wiało bardzo mocno balonowo, a jednocześnie 6 czerwca, to jest sobota, na Placu Cyrkowym kolejny raz najstarszy koncert w kategorii tych koncertów z okazji Święta Województwa, czyli koncert pod wspólnym niebem. Koncert pod wspólnym niebem, który będziemy organizować na Placu Cyrkowym, to jak zwykle nawiązanie do naszych tradycji spoglądania w niebo, bo jak Toruń, to oczywiście Kopernik i spoglądanie w niebo. W tym roku wszystkie koncerty organizujemy również z pewnym elementem filmowym. Mamy rok filmu, w związku z tym będzie się to pojawiało i przewijało w repertuarze naszych wykonawców, a tych w Toruniu naprawdę mamy wyjątkowych. Po raz pierwszy Ralf Kamiński, myślę, że sporo osób na niego czeka, ale będzie także Mela Koteluk, będą chłopaki z Faktofoniki, będzie Chyży, będzie Kaja, naprawdę będzie się działo. Także godzina 20:30, Plac Cyrkowy 6 czerwca. A po koncercie tradycyjny przejazd spalnikami. Nasi balonierzy jak zwykle zapewniają nam mnóstwo atrakcji. Pierwszy weekend czerwca to koncerty w Toruniu pod wspólnym niebem oraz koncert we Włocławku Fajansowe Sny. Koncert we Włocławku, który będziemy organizować na bulwarach Józefa Piłsudskiego, idealnie dopasowany do klimatu miasta i do jego fajansowych tradycji. Między innymi Ania Dąbrowska, Andrzej Piaseczny. To wokaliści, na których możemy liczyć podczas tego wyjątkowego koncertu. I jeszcze raz zapraszamy do Włocławka wieczorem na bulwary Piłsudskiego. Święto Województwa i to jest dokładnie 7 czerwca, więc idealna pora na Święto Województwa. Ten rok upływa pod kujawsko-pomorskim niebem jako rok filmu Ludzi z Kujaw i Pomorza i ten akcent bardzo mocno wybrzmi, zwłaszcza na koncercie, który od lat jest organizowany na Bydgoskiej Wyspie Młyńskiej, mianowicie Wyspa Kina. Nawiązujemy z jednej strony do tradycji kujawsko-pomorskiej kinematografii, ale dajemy i pokazujemy nowe aranżacje, oczywiście z tym filmowym akcentem. W tym roku w urokliwej scenerii z Wyspy Młyńskiej wystąpi m.in. Fukaj, bracia Kacperczyk, wystąpi Kasia Lins, triumfatorka ostatniej gali Fryderyków, prawda? Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Rafał Szatar, Renata Przebyt oraz Sundance Grace. Ten weekend to nie tylko Bydgoszcz, to również Grudziądz, Inowrocław. Od kilku lat ustaliliśmy, że naszymi formatami

Więc jest to Przystań Wolności w Grudziądzu, Łańska Fantazja, która tutaj się kłania, a jednocześnie Inowrocław, czyli Miasto na Soli, a więc koncert na Soli. W Grudziądzu w tym roku to 13 czerwca o godzinie 19, a więc niezwykły spektakl muzyczny Przystań Wolności. Malownicze bulwary nadwiślańskie tym razem na tle zachodzącego słońca będą gościć największe przeboje największych artystów w Polsce. Zobaczymy i usłyszymy Michała Szpaka, Ewelinę Flintę, modelki Natalię Nykiel, Vicky Gabor, Nataszę Margaret i Sebastiana Fabiańskiego. To ciekawa sytuacja, bo Sebastian jeszcze nie występował na naszym święcie, a więc będzie się działo. Wszystkie koncerty organizowane w tym roku są inspirowane filmem, mają w repertuarze elementy filmowe, bo mamy rok filmu i to będzie można usłyszeć.

W Toruniu rodzaj astronomicznej gry miejskiej, która zaczyna się właściwie, mamy takie dwa punkty, Wola Zamkowa, czyli w okolicach Domu Grosówny i plac przed Urzędem Marszałkowskim, a po drodze jeszcze dwie czy cztery atrakcje na mieście, które trzeba odhaczyć, zwizytować, po to, by otrzymać pieczątki i na podstawie potem tego paszportu kosmicznego odebrać wyjątkowe nagrody. Staramy się ten format astrofestiwalu co roku przebudowywać. Oczywiście no wszystko się zmienia, więc i potrzeby, i oczekiwania naszych, zwłaszcza małych uczestników, bo to przede wszystkim wydarzenie familijne, więc dopasowujemy się do tych nowych oczekiwań, a więc mnóstwo obserwacji, mnóstwo zabaw, warsztatów. Oczywiście można będzie sobie robić zdjęcia z rycerzami z Gwiezdnych Wojen, także zapraszamy, będzie kolorowo, 6 czerwca. Zaczynamy od godziny 15, czyli popołudnie z astrofestiwalem, a wieczór plac cyrkowy i koncert pod wspólnym niebem. W piątek 12 czerwca zapraszamy wszystkich na trzecią edycję przystanku JP2. To wydarzenie, które już wpisało się oczywiście w nasze święto województwa. W tym roku mamy bardzo ciekawych gości, poczynając od znanego wszystkim w Polsce robota Edwarda, będzie odpowiadał na

0: sportowych, atrakcji warsztatowych, śpiewania, rywalizacji konkursowych. To wszystko na Woli Zamkowej 12 czerwca, a wieczorem kończymy festiwalem Song of Songs w nieodległych przecież ruinach Zamku Krzeckiego.
1: Przypominamy, że wszystkie koncerty i wydarzenia w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego są bezpłatne. Z kolei Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego obchodzone jest 7 czerwca, ponieważ jest to rocznica papieskiej pielgrzymki na Kujawę i Pomorze. Papież dwukrotnie odwiedził region. W 1991 roku przebywał we Włocławku, a w 1999 roku odwiedził Bydgoszcz i Toruń. Jan Paweł II został ustanowiony patronem województwa kujawsko-pomorskiego w marcu 2017 roku. Rower miejski w Toruniu, czas start. W tym roku

0: powinny być dostępne już od marca. O tym, jak to wygląda w tym sezonie, opowiedziała nam Agnieszka Kobus-Peńsko z Miejskiego Zarządu Dróg.
1: 250 nowoczesnych rowerów czwartej generacji będzie je można wypożyczać na jednej z 60 stacji. To już zadzieje się w Toruniu od 1 czerwca, kiedy mieszkańcy i turyści odwiedzający Toruń ponownie będą mogli przesiąść się na dwa kółka. Tego też dnia oficjalnie wystartuje nowy sezon toruńskiego roweru miejskiego. Warto powiedzieć, że tegoroczny sezon potrwa do końca listopada, a od przyszłego roku sezon zacznie się od 1 marca i będzie realizowany do końca listopada. Za toruński rower miejski odpowiada firma Next Bike Polska. Operator ten jest już od ponad 15 lat na polskim rynku. Umowa z nim została zawarta, przypomnę, na 3 sezony, czyli aż do roku 2028. Istotne jest może to, że partnerami systemu w 2026 roku jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kolegium Medicum imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i grafiki promocyjne będą znajdowały się w tym sezonie na wszystkich rowerach. System działa w takim dogodnym i wygodnym modelu Scan and Ride, dzięki któremu rower można wypożyczać w kilka sekund bezpośrednio przez aplikację. Nowe jednoślady wyposażono w technologię 4G oraz taką inteligentną blokadę z modułem GPS, która jest zamontowana przy tylnym kole. Na stronach i w mediach społecznościowych jest dostępna instrukcja, jak wypożyczać toruński rower miejski dla osób, które planują

0: aktywnie zwiedzać miasto. Przygotowaliśmy taryfę turystyczną 24-godzinną. Rower trzeba zostawić w pobliżu stacji, jednak nie będzie go, tak jak w poprzednim roku, trzeba wpinać do zamka, tylko na obszarze stacji będzie trzeba ten rower pozostawić.
1: Testowo rowery miejskie można już sprawdzać. Oficjalnie system rusza w poniedziałek. Wszystkie informacje o rowerze miejskim znajdziecie na stronie torun.pl. Rekrutacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rusza już w poniedziałek 1 czerwca. Na studentów czeka wiele kierunków, a uczelnia w tym roku przygotowała także nowe. Wśród nich studia w języku angielskim. O tym, jak wygląda rekrutacja i co czeka na kandydatów, naszej reporterce Marii Nowak opowiedział Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK w Toruniu.
2: Od 1 czerwca startuje rekrutacja na UMK. Czekacie na nowych studentów, macie nowe propozycje w kierunkach i tych kierunków jest ponad 100 na UMK.
3: Tak, kierunków jest ponad 100. Mamy najszerszą ofertę w naszym województwie, zarówno na kierunkach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych, magisterskich, także kierunki w języku angielskim, część z nich w naszym kampusie bydgoskim, a reszta w toruńskim. Mamy też nowe kierunki, jest to oferta skierowana dla tych, którzy szukają nowości. Jest to elektroradiologia, ratownictwo medyczne, a także kierunek w języku angielskim, intercultural leadership.
2: Powiedzmy tym, którzy będą to robić pierwszy raz, jak to wszystko wygląda, bo ono odbywa się internetowo.
3: Chciałbym uspokoić kandydatów, że rekrutacja jest bardzo prosta. Znajdziecie Państwo filmiki instruktażowe, gdybyście mieli jakieś kłopoty. Rejestrujecie się przez taką stronę internetową, rejestr kandydatów, tak zwana IRKA, i tam krok po kroku zostaniecie pokierowani. Zobaczycie, jakie są terminy, bo nie wszystkie kierunki mają takie same terminy składania dokumentów. W niektórych przypadkach jest troszkę inna opłata za kierunki, a także dowiecie się, kiedy jesteście poinformowani o tym, czy zostaliście przyjęci, a także o drugiej rekrutacji, ponieważ taka też dla tych, którzy czekają na przykład na wyniki matur aż do sierpnia, tacy też pewnie będą, to nie rezygnujcie ze studiowania, znajdziecie informację.

0: na UMK.
1: Tak jest. Trzeba trafić do w tej chwili budynku rektoratu na ulicy Gagarina, gdzie zostaną złożone dokumenty i to się odbędzie w połowie lipca, więc każdy już zobaczy też kampus, gdzie w przyszłości będzie studiował.
2: Wszystkie informacje na temat rekrutacji, a także filmiki instruktażowe znajdują się na stronie portal.umk.pl. Jak spędzić weekend w Toruniu i okolicach? Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu stworzyła aplikację pod nazwą Lasy Kujaw i Pomorza. Za jej pomocą można stworzyć własne szlaki leśne, zarówno piesze, jak i kajakowe, rowerowe czy konne.

0: Głównej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Jest wiele aplikacji, map, różnych narzędzi, które współcześnie pozwalają nam zaplanować te krótsze wycieczki i długie wyprawy, ale staraliśmy się dać Państwu, którzy wybieracie się na odpoczynek na łono natury, dodatkowe narzędzie, które będzie nieco inne od pozostałych, ale jednocześnie trzeba było zadbać o taką podstawową funkcjonalność tej aplikacji. Myślę, że udało nam się coś oryginalnego stworzyć, co być może, taką mamy nadzieję, będzie pomocne w tych wyprawach, a zbliża się lato, więc mamy nadzieję, że Państwo będziecie chętnie pobierać aplikację. Jest darmowa, pracuje także w trybie offline, czyli jeżeli obawiamy się, że w naszym ulubionym miejscu, gdzieś w lesie głęboko, nie ma zasięgu, to możemy wcześniej pobrać mapę z odpowiednimi naniesieniami, czyli poprzez filtrację nanieść obiekty i korzystać z niej do woli. Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza to aplikacja, która oczywiście daje podkłady mapowe i pokazuje, którędy przemieszczać się w lesie, ale nie tylko. Będąc na przykład w Toruniu, jeżeli ją uruchomimy, to też zobaczymy nasze położenie. Dlaczego? Bo żeby korzystać z aplikacji, trzeba się zarejestrować. A rejestracja wymaga także określenia naszej lokalizacji, oczywiście zaakceptowania regulaminu tej aplikacji. No a dalej to już według uznania, co kto lubi, czyli jeżeli lubimy spacerować, to postarajmy się wyszukać sobie szlaki i piesze. Jeżeli interesują nas miejsca pamięci, no to też takie obiekty są dostępne. Najróżniejsze. Może czasami ktoś, kto nie ma sprecyzowanych swoich ulubionych miejsc czy obiektów, które chciałby zobaczyć w terenie, może po prostu wybrać się przed siebie. Aplikacja też, myślę, że nie pozwoli mu się zgubić w naszych lasach. Co dalej? Oprócz tego, że możemy zobaczyć obiekty punktowe i liniowe, czyli miejsca ciekawe, ale też szlaki w tej aplikacji, to czym ona się wyróżnia, to między innymi możliwość zgłaszania nam na przykład takich nieoczywistych sytuacji, na przykład porzuconych śmieci w lesie, pożaru albo na przykład niebezpiecznie pochylonego drzewa. Las jest potężny, my leśnicy staramy się weryfikować wszystkie miejsca, przeglądać, monitorować, nie tylko dla bezpieczeństwa przyrody, nie tylko w trosce o tę przyrodę, ale także dla bezpieczeństwa ludzi, którzy przebywają w tych lasach, bo lasy w Polsce są w zdecydowanej większości udostępnione i otwarte dla wszystkich, więc to naszą rolą leśników jest zadbać o Państwa bezpieczeństwo. No ale nie zawsze, wszędzie, szczególnie po na przykład wichurach, nie wszędzie nam się udaje być. Czasami zdarza się, że naturalnie drzewo się pochyli. Warto zgłosić nam takie miejsce, napisać, co się stało, można dorzucić fotografię. No i oczywiście lokalizacja tego miejsca następuje przez lokalizację użytkownika, który nam to zgłasza. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone według regulaminu zgłoszeń, więc prosimy też o cierpliwość. Jeżeli będzie wiele różnych zgłoszeń, to administrator wśród wielu innych swoich zadań na pewno dojdzie również do tego zgłoszenia, które Państwo dacie, ale nic nie zostanie pominięte. Czym również wyróżnia się ta aplikacja, jeżeli na przykład coś jest zorganizowane, jakieś wydarzenie społeczne, szczególnie to otwarte, na które mogą przyjść niemal wszyscy zainteresowani. Wówczas możecie Państwo też poprzez aplikację zgłosić nam właśnie, że coś jest planowane, podać miejsce, podać krótki opis, a wówczas po weryfikacji tego zgłoszenia przez administratora lokalnego, czyli dla danego nadleśnictwa, być może administrator zamieści informację, która będzie tą, że inni użytkownicy aplikacji

0: akcji. Czasami ich znajomi, rodziny również wezmą udział chętnie w takim wydarzeniu, więc myślę, że inne aplikacje tego nie mają. Warto aplikację pobrać, jest darmowa, korzystać z niej. Być może okaże się, że ma jeszcze dodatkowe zalety, o których może my nie wiemy, a Państwo odkryjecie.
1: Powiedzieliśmy, że trzeba się zarejestrować w aplikacji, zalogować, więc może teraz tylko krótko spróbujemy opisać słuchaczom, jak taka aplikacja dokładnie wygląda, jak już się zalogujemy, jakie po prostu mamy dostępne opcje, jak się poruszać w tej aplikacji.
0: No przede wszystkim trzeba pobrać aplikację na swój telefon, a później zarejestrować się jako użytkownik. Oczywiście podajemy prawdziwe dane. Później aplikacja jest już do naszej dyspozycji. Logujemy się i mamy m.in. taki kafelek jak miejsca, które pokazuje nam też najbliższe nadleśnictwa. Tu jest cała lista nadleśnictw wszystkich i otwierając konkretne, które nas interesuje, my na przykład teraz otworzymy mapę nadleśnictwa Toruń, proszę, jest też postać człowieka na mapie, która pokazuje, gdzie akurat mój telefon jest zlokalizowany. Następnie można skorzystać z kolejnego kafelku bądź na dole w pasku narzędzi jest taka opcja, która ma oznaczenie taką ikonką kierunkowskazów. Ta będzie nam pozwalała na mapie przedstawić przebieg szlaków turystycznych. One mają różne kolory, boi oznaczają różne typy szlaków. Pamiętajmy, że są do dyspozycji w lasach naszego regionu nie tylko szlaki piesze, również rowerowe, nordic walking, kajakowe, konne. Warto przejrzeć może Państwo rysowania takie rekreacyjne w dotychczas nieznanym kierunku, więc warto popróbować. Mamy także na głównej stronie kafelek taki wykrzyknik, który pozwala nam zgłosić zdarzenie, które na przykład chcielibyśmy zakomunikować administratorowi, ale także innym użytkownikom. Na przykład porzucone śmieci, pożar, czy na przykład pochylone drzewo. Inne jest także kategoria inne. Wówczas prosimy o krótko opisać, ale jednoznacznie, żeby nie było wątpliwości, o co chodzi. Można w tej funkcjonalności także dodać zdjęcie na przykład miejsca czy obiektu, który opisujemy. Co więcej, tutaj jest też możliwość zgłoszenia nam takiego miejsca, które na przykład Państwo uznacie za bardzo atrakcyjne turystycznie, a dla nas leśników jeszcze do tych kategorii ono nie awansowało. Wówczas zastanowimy się, odpowiednio opiszemy i po prostu dodamy na mapie, żeby inni też mogli zachwycać się tym pięknem przyrody w danym miejscu. Przechodząc dalej, mamy także możliwość dodania wydarzeń. Pojawia się terminarz, kalendarz i tutaj możemy na przykład nadchodzące wydarzenia czy obserwowane wydarzenia zaznaczyć, podając oczywiście datę, dopisać, gdzie ono się znajduje, jakieś szczegóły dotyczące tego wydarzenia i takie zgłoszone wydarzenie również pojawia się w postaci zgłoszenia administratorowi. Wówczas on decyduje o tym, czy ono pojawi się w ogóle w aplikacji, najczęściej oczywiście tak będzie. Wówczas inni użytkownicy zobaczą, że na przykład w najbliższą sobotę gdzieś jest organizowana wspaniała plenerowa jakaś impreza, uroczystość, na przykład otwarcie ścieżki biegowej albo zorganizowany wspólny spacer po lesie czy na przykład plener malarski. Też warto o tym się dowiadywać i dzielić taką informacją. Jest też panel, który pozwala nam zaplanować naszą wycieczkę. Jeżeli jesteśmy na przykład piechurami z dużym doświadczeniem i możliwościami tej kondycji fizycznej i ciekawi nas nasz region, to możemy sobie w osobnym tutaj kafelku znaleźć możliwość zaplanowania trasy poszczególnych miejsc na kolejne dni. No i ostatni to jest nasz profil, czyli opisuje użytkownika, który zarejestrował się wcześniej pobierając aplikację. Tu są mapy offline i informacja o aplikacji. Mapy offline dlatego, by pobrać sobie mapę i nie być zależnym od zasięgu gdzieś głęboko w lesie.
2: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest darmowa, a z map można korzystać również offline.

0: Właśnie w baśni braci Grimm jest powiedziane, że królowa nie ma dziecka, bardzo chce mieć dziecko. No i pojawia się żaba, która przepowiada jej, że wkrótce urodzi królewnę. No i ta żaba stała się takim punktem wyjścia w naszej historii do tego, żeby rozszerzyć tę postać. I u nas żaba również po wielu latach cały czas jest przy naszej królewnie, która rośnie, jest nastolatką. No i ma takiego przyjaciela. Właśnie to jest żaba, która ma na imię Rex. Nie chcę zdradzać za dużo, ale w naszej śpiącej królewnie są też inne motywy z innych baśni braci Grimm. Między innymi z takiej bajki też Żabi Król. Jest też taka opowieść. Więc no zobaczycie, o co w tym chodzi, ale tak, ta żaba rzeczywiście w pewnym momencie przestaje być żabą. Śpiąca królewna jest trochę opowieścią o miłości i u nas ta miłość wyrasta z przyjaźni właśnie. Dlatego mamy przyjaciela, którego główna bohaterka ze sobą cały czas zabiera w różne miejsca, z którym rozmawia, który jest też taką dramaturgią tej naszej opowieści, taką postacią właśnie, której można się zwierzyć. No a co ważne, ponieważ tym przyjacielem Róży, czyli śpiącej królewnej, jest żaba, a żaby, co nie wszyscy wiedzą, również zapadają regularnie co roku w sen, no to ten nasz właśnie przyjaciel może trochę Róże oswoić z tym tematem i przygotować ją na jej 100-letni sen, którego ona się boi. Właśnie ten sen ma wiele znaczeń dla mnie. Przede wszystkim jest takim wydarzeniem, które jest trochę przerażające. No jest czymś, co przyjdzie, jest nieuniknione, mimo tego, że rodzice naszej bohaterki próbują za wszelką cenę odwrócić los historii, wydając m.in. mnóstwo zakazów i kontrolując swoje dziecko. Ale ona, czyli Róża, wie, że w jakimś sensie no, nie da się tej klątwy odwrócić i że ten sen wcześniej czy później przyjdzie. Ten sen to może być choroba, na przykład to może być trudne wydarzenie w naszym życiu, to może być rozwód rodziców na przykład, albo no, jakiekolwiek wydarzenie, pójście do szkoły czy do przedszkola, coś, co jest dla nas czymś, co się stanie, czego się boimy. I opowiadamy trochę o tym, że można się z taką sytuacją oswoić, można się na nią przygotować. No i pokazujemy też, co jest później, co się dzieje, kiedy przetrwamy taką trudną rzecz, kiedy wejdziemy w nią głębiej, no i wyjdziemy z niej w jakimś sensie nowi i odmienieni. To nie jest moja pierwsza realizacja w Teatrze Lalek, bardzo lubię to środowisko, no i od właściwie, można powiedzieć, dwóch sezonów. Większość spektakli, które robię, to są właśnie spektakle w Teatrach Lalek. Bardzo dobrze mi się pracuje i z aktorami, lalkarzami, ale też i z formą. No i mam nadzieję, że to nie jest ostatni spektakl i że jeszcze jakieś przedstawienie w lalkach zrobię.
1: Czy młodzi odbiorcy spektaklu będą mogli na nowo poznać historię Śpiącej Królewny?
2: Marta Parfieniuk-Białowicz w spektaklu Śpiąca Królewna gram rolę Róży. Z pewnością odkryciem dla naszego stałego widza będą lalki, takie prawdziwe lalki, których bardzo dawno w naszym teatrze nie było. Są to lalki bunraku, prowadzone przez dwie, czasem nawet trzy osoby. I myślę, że jest to coś, co może przyciągnąć tych stęsknionych właśnie za lalką i ożywioną formą w naszym teatrze, bo lalka gra tutaj pierwszoplanową rolę i pierwsze skrzypce.
3: Mariusz Wójtowicz, rola żaby. Myślę, że też dosyć nowym może być potraktowanie tego tematu. Chodzi nie tylko o taką zwykłą baśń, ale też o to, co możemy z niej odczytać. I rzeczywiście ta baśń jest pełna symboli i myślę, że wielu rodzicom może się zupełnie inaczej kojarzyć. Niektóre rzeczy mogą się inaczej kojarzyć i na pewno inaczej dzieciom. Każdy zatem jakby zyska coś dla siebie, myślę.
4: Krzysztof Grzęda, rola króla. Historia opowiedziana bardzo spokojnie, bardzo wręcz leniwie, w odróżnieniu od innych naszych spektakli, gdzie musi się coś dziać głośno, musimy atakować widza dźwiękiem i obrazem. Tutaj jest ten klimat, ten spokój taki widoczny ze sceny i to może być dobre, to może być plusem tej opowieści, że ona jest po prostu bardzo, bardzo spokojna, bardzo wyważona, bardzo taka dająca wytchnienie widzowi i dzieciom. Trochę boimy się, że mogą dzieci nie utrzymać tego spokoju, którego teraz tak brakuje w świecie, gdzie obrazki zmieniają się szybko, bardzo, bardzo mija wszystko, a tu jednak ten czas leci powoli, ten czas niby szybko, ale jednak powoli wszystko płynie.
5: Grażyna Rutkowska-Kusa, królowa. W spektaklu można zastanowić się nad rzeczywistością, nad tym, co jest ważne, nad słowami, bo nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych myślę, że będzie coś ciekawego. Nam przyjemność sprawia granie lalką. Naprawdę, ja już tu wiele lat pracuję w teatrze i taki powrót do rzeczywistości lalkowej jest bardzo mi bliski, chociaż lalki nie są łatwe, ale praca spokojna.
6: A

0: czytacie na stronie bajpomorski.pl.
1: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Rozdział pierwszy. Czerwone gitary. Anno Mario, nie zadzieraj nosa. Trójmiejski tygiel muzyczny. Mówimy czerwone gitary, a myślimy Seweryn Krajewski. Chociaż lidera istniejącej do dziś grupy nie ma w jej składzie od 1997 roku. Wielbiciele zespołu nigdy też nie zapomnieli, jaką rolę w jego dziejach odegrał Krzysztof Klęczon, mimo że odszedł z formacji po 5 latach wspólnej działalności. Jednak grupa zapewne nigdy by nie powstała, gdyby nie śpiewający gitarzysta Jerzy Kosela. Należał do składu zaledwie przez 2 lata, ale wracał w jej szeregi jeszcze 3-krotnie. Zespół był jednak jego projektem, a Kosela bardzo konsekwentnie realizował swoje plany. Grupa powstała w Gdańsku, gdzie na początku lat 60. miała miejsce wręcz eksplozja talentów muzycznych. Nie tylko zresztą w Grodzie Neptuna, gdyż zespoły młodzieżowe powstawały także w Gdyni i Sopocie. Z tego powodu uważano Trójmiasto za kolebkę polskiego big beatu. W marcu 1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot odbył się koncert grupy Rhythm and Blues i właśnie ta data uważana jest za początek polskiego rocka. W Gdańsku rozpoczęli działalność czerwono-czarni, a w Gdyni niebiesko-czarni. W Trójmieście debiutował także Czesław Niemen, który początkowo

Niemczyny największą rolę w powstaniu europejskiego roka odegrały Liverpool i Hamburg. Duże miasta portowe były odwiedzane przez tysiące marynarzy z całego świata, co miało decydujące znaczenie w kwestii przepływu i wymiany nowych trendów muzycznych. Poza tym członkowie załóg statków podczas pobytu w porcie zawsze lubili się zabawić, a do tego potrzebowali lokali z wyszynkiem i muzyką na żywo. Także w Trójmieście był znacznie łatwiejszy dostęp do płyt zachodnich wykonawców, które mimo horrendalnych cen znajdowały nabywców. Poza tym, od czego słynna pomysłowość Polaków? Skoro do kraju trafiały wydawnictwa z zachodu, zaczęły powstawać niewielkie prywatne firmy kopiujące poszczególne przeboje na pocztówki dźwiękowe. Odtwarzano je na gramofonach. Jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. O stereofonii nikt jeszcze wtedy nie słyszał, ale w zamian nośniki były relatywnie tanie. Początkowo rejestrowano na nich tylko jeden utwór, potem produkowano pocztówki z dwiema piosenkami. Oczywiście takimi drobiazgami jak prawa autorskie nikt się nie przejmował. Było to klasyczne piractwo, podsumował Wojciech Mann, ale usprawiedliwiam je z uwagi na pożytki z niego płynące. Dzięki prywaciarzom pocztówkowym melomani mogli zaopatrywać się w substytut prawdziwych płyt gramofonowych z ulubionym repertuarem. Nieuświadomionym wyjaśniam, że pocztówki były nośnikiem podłej jakości dźwięku, zapisanego na tworzywie pokrywającym widokówkę albo wizerunek pięknego kwiatu. W środku była dziurka i po umieszczeniu na przykład zdjęcia Wawelu na talerzu gramofonu z głośnika chrypiał Elvis Presley. Jeszcze większą rolę odgrywały zachodnie rozgłośnie muzyczne z legendarnym Radiem Luksemburg na czele. Na początku lat 60. stacja kierowała swoją ofertę do młodych słuchaczy, emitując bezpośrednio z płyt muzykę z czołówek list przebojów. Program nadawano na falach długich i średnich, dzięki czemu audycji najlepiej słuchało się w Polsce po zmroku, co było jednocześnie najlepszym czasem antenowym. Z tego też powodu po latach Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfekt, śpiewał w autobiografii Był Luksemburg, chata, szkło, co doskonale oddawało nastroje panujące wśród ówczesnej polskiej młodzieży. Na początku lat 60. znany z tej piosenki wiatr odnowy przestał wiać, a w dorosłość wkraczało pokolenie niepamiętające wojny. Młodzi ludzie nie chcieli już dźwigać bagażu ideologicznego, który nachalnie oferowano im podczas szkolnych akademii. W zamian pragnęli żyć i się bawić. Wszelkie mody muzyczne, które przyszły z zachodu, miały posmak zakazanego owocu, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wprawdzie władze oficjalnie zwracały się przeciwko imperialistycznej zgniliźnie moralnej, jednak jazz i rock uznawano za swoisty wentyl bezpieczeństwa. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Polska młodzież miała śpiewać polskie piosenki, natomiast sam styl muzyczny nazwano mocnym uderzeniem, czyli big beatem. Nazwa rock'n'roll nie była tolerowana. Jednak nakaz śpiewania wyłącznie polskich piosenek nie do końca był przestrzegany. Wprawdzie niemal każdy początkujący zespół usiłował komponować własne utwory, ale w repertuarze dominowały przeboje z zachodu. Elvisa Presleya, Cliffa Richardsa, The Beatles, Rolling Stones, Animals i innych. Często z polskimi tekstami, gdyż angielska wymowa naszych wokalistów bywała problematyczna, a poza tym starano się nie zaogniać sytuacji. W pierwszej połowie lat 60. przez trójmiejską scenę muzyczną przewinęło się kilkadziesiąt zespołów. Większość z nich funkcjonowała bardzo krótko. Grupy rozpadały się i łączyły. Dochodziło do roszad, muzycy grali w dwóch lub trzech składach naraz, a w cenie byli ci, którzy dysponowali własnym sprzętem. Zapotrzebowanie na zespoły grające do tańca było wówczas znaczne. Jak wiadomo, jeżeli jest popyt, jest też podaż. W szkołach na wybrzeżu, wspominał Jerzy Kosela, także w podstawówkach zazwyczaj w soboty odbywały się wieczorki taneczne i zabawy szkolne. Trwały 3 do 5 godzin. Współorganizowały je dyrekcje szkół i komitety rodzicielskie, których przedstawiciele ustalali budżet takich imprez. Bilet wstępu kosztował 5 zł. Uczniowie z obcych szkół płacili 2 razy tyle. Trzej panowie K. Jerzy Kosela zaczynał karierę estradową w efemerycznej grupie Elektron, a później wraz z Franciszkiem Walickim założył Niebiesko-Czarnych. Walicki, dziennikarz muzyczny nazywany ojcem polskiego rocka, to on stworzył określenie Big Beat, był opiekunem wielu początkujących grup, z Rhythm and Blues na czele, a do tego kompozytorem i autorem tekstów. Nie zawsze jednak udawało mu się znaleźć wspólny język ze swoimi podopiecznymi. Choć stworzył Czerwono-Czarnych, to po nieporozumieniach z dążącymi do większej samodzielności

członkami grupy, postanowił zorganizować im mocną konkurencję. Właśnie wtedy trafił na utalentowanego gitarzystę i wokalistę Jerzego Kosele. Ten miał jednak własne pomysły i wizje. Pragnął stworzyć zespół złożony z dobrych instrumentalistów i wokalistów, którego repertuar opierałby się na autorskich piosenkach. Podobnie jak to zrobili Beatlesi, którzy powoli odchodzili od grania standardów rockowych czy rock'n'rollowych. W Niebiesko-Czarnych poznał swojego rówieśnika, zdolnego gitarzystę Krzysztofa Klęczona, który dodatkowo dysponował barwą głosu nieco zbliżoną do tembru Johna Lennona. Z Niebiesko-Czarnych wywodzili się także Bernard Dornowski, gitara, i Henryk Zomerski, gitara basowa. Natomiast za bębnami miał zasiąść Jerzy Skrzypczyk. Nowa grupa otrzymała nazwę Pięciolinie, ale jej skład nie był jednak ustabilizowany, gdyż założyciel trafił do zasadniczej służby wojskowej.

Jerzy Skrzypczyk. Nowa grupa otrzymała nazwę Pięciolinie, ale jej skład nie był jednak ustabilizowany, gdyż założyciel trafił do zasadniczej służby wojskowej.

realizacji projektu. Poza tym w składzie brakowało jego gitary i dlatego do formacji dołączyli bracia Tadeusz i Roman Mrozowie, co niebawem miało doprowadzić do pewnych kłopotów. Na próbach i koncertach pojawiał się także pewien mocno wyciszony młody wokalista, niejaki Seweryn Krajewski. Uczęszczał do klasy skrzypiec w średniej szkole muzycznej. Przyjaźnił się ze starszym o rok Konstantym Andrzejem Kulką. Natomiast skrzypczyk uczył się tam w klasie perkusji. Stwarzało to pewne zagrożenie dla pięciolinii, gdyż statut placówki zakazywał uczniom brania udziału w koncertach rockowych. Zatem zdarzało się, że gdy podczas imprezy muzycznej pojawiał się ktoś z kadry pedagogicznej, grupa traciła nagle jednego z wokalistów i perkusistę, gdyż obaj salwowali się ucieczką. Dla Koseli był to jednak tylko etap przejściowy, bowiem gitarzysta traktował zespół jako swoisty poligon doświadczalny. Dążył do powołania właściwej formacji. Zależało mu na wyselekcjonowaniu muzyków, którzy są nie tylko zdolnymi instrumentalistami, lecz także będą śpiewać i komponować. Analogie z The Beatles były oczywiste. Nic dziwnego, czwórka z Liverpoolu imponowała wtedy wszystkim na świecie. Koncepcje Koseli zdecydowanie odbiegały od ówczesnych obyczajów panujących nad Wisłą. Nikt nie wyobrażał sobie koncertu, by na scenie występował tylko jeden wykonawca, bez pomocy grupy solistów, konferencjerów czy nawet bez przerywników w postaci komików, parodystów, a do tego prezentował wyłącznie własny autorski repertuar. Kosela był jednak konsekwentny i ostatecznie czerwone gitary powołano do życia na początku stycznia 1965 roku w kawiarni Krystal w Gdańsku Wrzeszczu. Miejsce, w którym zapadła ta decyzja, wybrano dość przypadkowo, a zadecydowała o tym awaria zasilania. Spotkanie miało się odbyć w niedalekim klubie Ster, wspomina Jerzy Skrzypczyk. Był to nasz sponsor, klub Stoczni Gdańskiej, czyli bardzo bogatej firmy, która nas ubierała i kupowała sprzęt. Tylko że w Sterze akurat zgasło światło. Cóż było robić? Szukaliśmy więc miejsca, gdzie można by tę kawę wypić. Okazało się, że 150 metrów dalej jest kawiarnia Krystal i tam poszliśmy, gdyż mieli kawę i światło. Co ciekawsze, na spotkaniu pojawili się także ludzie raczej nie kojarzeni później z zespołem, jak chociażby Czesław Niemen. Był także Franciszek Walicki, który nawet zaproponował nazwę grupy. Jego pomysł okazał się zresztą znacznie lepszy niż propozycja Koseli, który chciał, by formacja przyjęła nazwę Maskotki. Z kolei pomysł Walickiego nawiązywał do mody na kolorowe nazwy zespołów, a poza tym wskazywał najważniejsze instrumentarium. Inna sprawa, że jedynymi dostępnymi wówczas na rynku gitarami były czeskie Jolany, które oferowano wyłącznie w jednym kolorze, oczywiście czerwonym. Pierwszy koncert miał miejsce niewiele później w klubie stoczniowców w Elblągu. Zespół zresztą wystąpił jako pięciolinie, gdyż doszło do pomyłki przy drukowaniu plakatów. Pewnym zaskoczeniem była natomiast wiadomość, że w gdyńskim klubie Kolejarza zapowiedziano koncert innego zespołu o tej samej nazwie, który stworzyli byli gitarzyści kapeli Tadeusz i Roman Mrozowie. Poszliśmy tam wszyscy, wspominał Jerzy Kosela, i o mało nie doszło do mordobicia. W końcu osiągnęliśmy kompromis. Zespół, w którym grali bracia Mrozowie, zmienił nazwę na Pięć Linii. Kilka dni później czerwone gitary pojawiły się w sopockim Grand Hotelu. W okresie zimowym przenosił tam działalność klub Non-Stop, na co dzień mający siedzibę przy ulicy Drzymały w pobliżu plaży. Było to w tym czasie jedyne miejsce w Polsce, gdzie do tańca grały zespoły big beatowe z największymi gwiazdami tamtych lat. Kiedy zaczynaliśmy grać, wspominał Bernard Dornowski, mieliśmy bardzo podgórkę. Nie można było nosić długich włosów, nie można było głośno mówić, rock and roll czy big beat. Był to jedyny klub w Polsce, w którym młodzież spotykała się w wakacje i bawiła przy muzyce granej na żywo przez zespoły rock'n'rollowe. To był klub na miarę światową. Współpraca z Walickim nie trwała jednak długo. Ojciec chrzestny polskiego rocka nie wyobrażał sobie zespołu bez kilku solistów czy konferencjerów. Poza tym doszło do ponownych animozji z Koselą, ponieważ także pan Jerzy był typem człowieka, który wszystko chciał kontrolować. Na przykład gdy skrzypczyk musiał uciekać ze sceny, bo na salę wkroczył jeden z jego nauczycieli, Kosela sam zasiadał za perkusją. Inna sprawa, że był typem technokraty. Opracował nawet regulamin dla zespołu, liczący 9 paragrafów i kilkanaście punktów. Uwzględnił także kary finansowe za spóźnienia lub niesubordynację, z alkoholem włącznie. I na swój sposób cel osiągnął, gdyż czerwone gitary uchodziły za najbardziej zdyscyplinowane.

uznawany zespół w Polsce. Wprawdzie Kosela zawsze twierdził, że w grupie panowała demokracja, a decyzje podejmowano większością głosów, ale jego zachowanie coraz bardziej przypominało dyktaturę. Nie chciał się z tym pogodzić Clenchon, który jako kompozytor większości materiału w coraz większym stopniu czuł się liderem. Dwóch liderów to jednak zbyt wiele jak na jedną grupę. Zwłaszcza, że niebawem pojawił się trzeci. Na miejsce Zomerskiego, który miał problemy ze służbą wojskową, do zespołu na stałe dołączył Seweryn Krajewski, który początkowo objął gitarę basową. Dużo komponował, był znakomitym wokalistą, co oprócz wielkich sukcesów wróżyło też poważne kłopoty. Historia nie jednej znajomości. Z klubem Non-Stop związane są też ważne wydarzenia z życia osobistego członków grupy, tam bowiem większość z nich poznała swoje przyszłe żony. Bernard Dornowski podczas jednego z koncertów wypatrzył w tłumie młodzieży interesującą dziewczynę. Chciał ją bliżej poznać, ale okazało się, że adorował ją także bardzo przystojny techniczny zespół. Jednak urodziwa 17-latka o imieniu Helena wybrała starszego o 5 lat muzyka, a pierwsza randka zakończyła się długim spacerem nad ranem po ulicach Trójmiasta, a nie do domu swojej wybranki, gdzie gościnnie podjęła go matka dziewczyny. Okazało się to znakomitym rozwiązaniem, gdyż był nie tylko głodny, lecz także bez grosza w kieszeni. Niespełna 2 lata później Bernard poślubił Helenę. Także Jerzy Kosela znalazł swoje szczęście w Non-Stopie. Jana, jego wybranka, założyła się z koleżankami, że poderwie tego najmniej przystępnego członka zespołu. Rychło jednak okazało się, że Kosela też miał rywala, samego Zbyszka Cybulskiego. Aktor ironicznie nazywał gitarzystę bałałajkarzem, ale mimo to przegrał starcie o względy dziewczyny, czego do końca nie potrafił zrozumieć. Ostatecznie uznał jednak swoją porażkę, ale zagroził, że jeżeli Kosela skrzywdzi Janę, nie puści mu tego płazem. Inna sprawa, że muzyk i jego partnerka nie spieszyli się zbytnio z zalegalizowaniem związku. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 6 latach. W ten sposób Kosela stał się szwagrem Dornowskiego, gdyż Jana i Helena Krasówny były siostrami. Również Jerzy Skrzypczyk poznał swoją przyszłą żonę w sopockim klubie. Maria była zafascynowana perkusistą. On również darzył ją uczuciem. Znalazła się jednak życzliwa dusza, która wysyłała anonimy do matki dziewczyny. Informowano w nich, że Skrzypczyk jest bigamistą, a do tego dorobił się jeszcze gromadki nieślubnych dzieci. Z zarzutu bigamii, wyjaśniał muzyk, wytłumaczyłem się łatwo. Pokazałem dowód osobisty, bez śladu matrymonialnych adnotacji. Ale jak panią matkę przekonać, że nie jestem winny ani jednego ojcostwa? Żaliłem się kolegom, na co Krzysiek Clenchon pospieszył z życzliwą radą: przyprowadź te dzieciaki, niech się jej matka przekona, że nie są podobne do ciebie. Krzysztof Clenchon także poznał swoją przyszłą żonę w Non-Stopie. Alicja Cywińska była zatrudniona w ekipie organizacyjnej klubu, a para zwróciła na siebie uwagę już w dniu pierwszego koncertu nowej grupy w tym miejscu. Gitarzysta wpatrywał się w dziewczynę, ale po koncercie nie podszedł do jej stolika. Alicja dostała jednak zaproszenie na kawę od członków zespołu. W hotelowej kawiarni, wspominała, byłam jedyną dziewczyną i kiedy siedziałam z nimi przy stoliku, miałam wrażenie, że chcą mnie poderwać. I to wcale nie Krzysztof, który był wtedy trochę dupowaty. Raczej Benek Dornowski, Skrzypczyk i Kosela. Potem pojawiły się tam 2 dziewczyny. Jedną była Jana Kras, późniejsza i do końca żona Jurka Koseli, oraz jej siostra Helena, która została żoną Benka Dornowskiego. To właśnie dla Alicji Clenchon napisał historię jednej znajomości i kwiaty we włosach. Chociaż tak naprawdę skomponował tylko muzykę, gdyż tekst napisali inni autorzy. Jednak zgodnie z zaleceniami kompozytora. Wiele osób z pewnością dobrze pamięta charakterystyczny fragment pierwszej z tych piosenek: szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Był pies, wabił się Betsy, wspominała Alicja. Krzysztof go wytrenował, żeby nosił gazetę. Jerzy Kosela, który napisał tekst, oparł go na szczegółach naszej znajomości. Właściwie każda z tych piosenek, z którymi się utożsamiam, była napisana dla mnie. Zresztą autorzy znali nas osobiście, także bardzo często nasza znajomość stanowiła kanwę tekstu. Początkowo tekst historii jednej znajomości miał stworzyć Marek Gaszyński, ale Kosela stwierdził, że sam zrobi to lepiej. Muzyka i słowa powstały w odstępie kilku miesięcy, a jedynym fragmentem napisanym przez kompozytora jest słynne siala la la la la,
otwierające każdą zwrotkę. Trudno by w tym miejscu nie nasunęły się skojarzenia z piosenką Baby It's You z debiutanckiej płyty The Beatles. Można wręcz mówić o inspiracji, chociaż utwór nie był autorstwa liverpoolskiej czwórki. Jednak John Lennon i jego koledzy odcisnęli na nim zdecydowane piętno. Natomiast humorystycznym akcentem jest tu fakt, że wspomniany pies nosił w pysku gazetę będącą organem prasowym KWPZPR w Gdańsku. Dziwne, że żaden cenzor nie uznał tego za skandal i piosenka bez większych problemów ukazała się w marcu 1966 roku na trzeciej epce, czwórce podwójnym singlu zespołu, a potem na pierwszym longplayu. Obecnie uważana jest przez melomanów za jeden z utworów z tryptyku o nadmorskiej miłości, w skład którego wchodzą jeszcze Wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego i Spacer dziką plażą Stana Borysa. Gdy jeden z autorów niniejszej książki, jeszcze jako licealista, po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę, to jako romantyczny i wrażliwy młody człowiek był święcie przekonany, że fraza o psie niosącym w pysku głos wybrzeża dotyczy szumu fali wiatru, że jest to poetycka przenośnia, a zwierzak zanosi się radosnym szczekaniem z powodu pięknych okoliczności przyrody. Jakież było jego rozczarowanie, gdy okazało się, że autorowi tekstu piosenki chodziło o partyjną gazetę. Alicja i Krzysztof pobrali się w Katedrze Oliwskiej w Boże Narodzenie 1967 roku. Świadkami mieli być Ada Rusowicz i Czesław Niemen, którzy wówczas tworzyli parę. Jednak wokalista nieoczekiwanie wycofał się w ostatniej chwili. Pojawiły się więc pewne komplikacje. Na 3 dni przed ślubem, wspominała pani Alicja, Czesiek zadzwonił do Krzysztofa i mówi: słuchaj, ja mam problem. Czy Ada będzie świadkiem na twoim ślubie? Co za pytanie, przecież wszystko ustalone, jutro przyjeżdża. W takim razie ja nie mogę być świadkiem. I zaczęli się kłócić przez telefon. Musieliśmy na gwałt znaleźć kogoś innego. Na szczęście zgodził się Benek Dornowski. Alicja i Krzysztof uchodzili za zgodne małżeństwo. Rozłączyła ich dopiero przedwczesna śmierć gitarzysty. Natomiast zdecydowanie bardziej dramatyczne okazało się życie osobiste Seweryna Krajewskiego. Przez 2 lata był związany z Urszulą Sipińską. Plotkowano nawet o ich ślubie. Potem spotykał się z Ireną Jarocką, ale i ta znajomość nie przetrwała. Być może zdecydował o tym fakt, że Krajewski doczekał się wówczas córki z 18-letnią fanką. Przez lata nie chciał jej uznać. Ostatecznie jednak sąd w 1976 roku potwierdził jego ojcostwo i zasądził alimenty. Kilka lat temu muzyk podważył te ustalenia, powołując się na testy DNA. Sprawa do dzisiaj nie znalazła rozstrzygnięcia. W 1974 roku Krajewski poślubił młodszą o 8 lat Elżbietę, ale małżeństwo nie przetrwało rodzinnej tragedii. Gdy w 1990 roku w wypadku samochodowym zginął ich młodszy syn Maksymilian. Małżonkowie przez lata pozostawali w separacji i ostatecznie rozwiedli się w 2017 roku. Na szczycie. Kosela mógł być dyktatorem, ale miał też znakomity zmysł organizacyjny. Doskonale wiedział, jaki przekaz kierować do młodzieży. Slogan reklamowy, że grupa gra i śpiewa najgłośniej w Polsce, był prawdziwym strzałem w dziesiątkę, chociaż ze względów cenzuralnych został poprawiony. Początkowo brzmiał bowiem, że czerwone gitary grają i drą się najgłośniej. Grupa szybko uzyskała ogólnopolski rozgłos, do czego przyczyniły się pierwsze nagrania radiowe. Dokonano ich w maju i we wrześniu 1965 roku, a ich emisja zapewniła formacji zainteresowanie fanów w całej Polsce. Utrwaliły je 3 czwórki, które ukazały się w okresie od listopada 1965 do marca następnego roku. Zespół grał także wiele koncertów w kraju, czego przykładem jest 3-miesięczna trasa po miastach i miasteczkach 10 województw. Członkowie kapeli nigdy zresztą nie ignorowali nawet niewielkich miejscowości, co jeszcze bardziej podnosiło ich popularność. Jednak najważniejsza chwila nadeszła w październiku 1966 roku, gdy zespół zarejestrował materiał na swój pierwszy longplay. Podobno zadecydował o tym fortel Jerzego Koseli. Ten człowiek miał jednak głowę na karku i wiedział, jak z niej korzystać. Czerwone gitary grały od 2 lat, wspominał Jerzy Skrzypczyk, i w związku z tym obejrzały nas setki tysięcy ludzi. I ci ludzie zaczęli do nas pisać prośby o nasze piosenki, o nagrania. Skąd je wziąć? Przecież nie my decydowaliśmy o nagraniu longplaya.
Wtedy cwany lisek Jurek Kosela zebrał te wszystkie listy do worka i wysłał to do dyrektora Polskich Nagrań. Gdy ten zobaczył, że święty Mikołaj przyniósł mu 13 kg listów, a wszystkie dotyczyły nagrań, łaskawie zezwolono nam nagrać płytę. Mieliśmy na to 2 dni. Obecnie wydaje się, że nagranie płyty w 2 dni jest niemożliwe, ale wówczas technika nie była jeszcze tak skomplikowana. Zamiast wielośladów, tylko wąska taśma w dwuścieżkowym magnetofonie. W efekcie na jedną ścieżkę nagrywano podkłady muzyczne, a na drugą partie wokalne. Całość wyglądała bardzo prymitywnie, ale warto pamiętać, że w podobny sposób 4 lata wcześniej Beatlesi rejestrowali swój debiutancki album. Zajęło im to zresztą jeszcze mniej czasu, gdyż uwinęli się w zaledwie 10 godzin. Czasy wielomiesięcznej pracy w studiu nagraniowym miały dopiero nadejść. Szybkie tempo pracy czerwonych gitar może wzbudzać uznanie, ale jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że album ukazał się już po 2 miesiącach. To było coś wyjątkowego, gdyż dotychczas takiej sprawności wydawniczej gospodarka socjalistyczna jeszcze nie zanotowała. Inna sprawa, że starano się zdążyć przed gwiazdką, bowiem zbliżające się Boże Narodzenie miało wywindować sprzedaż. Nie obyło się jednak bez pewnego humorystycznego akcentu, który można docenić dopiero po latach. Płytę tłoczono bowiem na zlecenie wytwórni Polskie Nagrania w zakładach chemicznych imienia bohaterów Studzianek w Pionkach. Firma była bardziej znana z produkcji prochu, amunicji i materiałów wybuchowych, a płyty, które tam powstawały, nosiły logo Pronitu. Ich dystrybucją zajmowały się Polskie Nagrania, a później także inne przedsiębiorstwa państwowe – Wifon, Ton Press. Jak przystało na płytę powstałą w zakładzie o tak specyficznej specjalizacji, materiał zamieszczony na niej był prawdziwie wybuchowy. Czy zresztą mógł być inny, skoro zarejestrował go zespół grający i śpiewający najgłośniej w Polsce? Longplay otrzymał tytuł To właśnie my i zawierał 14 utworów, które łącznie trwały niespełna 40 minut. 5 piosenek Krajewskiego, 4 Klęczona, po 1 Koseli i Dornowskiego oraz utwór niezwykle wówczas popularnego w kraju włoskiego piosenkarza Marina Mariniego, znany z przeboju Nie płacz, kiedy odjadę. Do tego jeszcze 2, pod którymi wspólnie podpisali się Krajewski i Klęczon, a najwięcej tekstów obok Koseli napisał Marek Gaszyński. Płyta okazała się największym hitem w dotychczasowych dziejach polskiej fonografii. Jej pierwsze wydanie rozeszło się w nakładzie 175 tysięcy egzemplarzy. Pierwsze pęknięcie. Gdy fani szturmowali sklepy muzyczne, by zakupić debiut płytowy zespołu, kwintet czerwonej gitary zamienił się w kwartet. Na odejście zdecydował się bowiem jego założyciel Jerzy Kosela. Uznał, że jego obecność w składzie stała się zbędna i 10 dni po wydaniu pierwszego longplaya ogłosił swoją rezygnację. Zrobił to zresztą jak najbardziej oficjalnie, wręczając Dornowskiemu, będącemu sekretarzem formacji, pisemną dymisję z funkcji kierownika grupy i jej członka z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pan Jerzy zawsze przywiązywał wagę do spraw formalnych. Faktycznie pozostał w składzie do 20 marca następnego roku, kiedy to w Poznaniu po raz pierwszy wystąpił na estradzie z zespołem. Od tamtej pory koncentrował się już na innych projektach. Trudno jednoznacznie wyjaśnić przyczyny decyzji Koseli. Jedną z nich był zapewne konflikt z Klęczonem, któremu zarzucał niepoważne traktowanie spraw organizacyjnych. Czarę goryczy przepełniły 2 koncerty odwołane w grudniu 1966 roku z powodu sprzeciwu gitarzysty. Klęczon nigdy nie ukrywał, że nie podoba mu się, iż Kosela, jako kierownik zespołu, dostaje wyższe stawki niż reszta grupy. Poza tym nie aprobował dyscypliny narzuconej zespołowi przez pana Jerzego. Miał duszę rockmana ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zdecydowanie wolał luz i improwizację, a nie sztywne ramki regulaminów. Natomiast gdy do grupy dołączył Krajewski, stało się jasne, że to właśnie rywalizacja między nimi będzie tam motorem napędowym. Jednocześnie Klęczon nabrał też zwyczaju, by negować wszystkie decyzje kierownika kapeli. Nie analizował ich, nie chciał dyskusji, tylko sprzeciwiał się dla samej zasady. Rozkwitał twórczo i czuł się przez kolegę bardzo skrępowany. Natomiast pan Jerzy tylko grał i powoli zamieniał się w biurokratę. Miałem do wyboru 3 możliwości, tłumaczył po latach Kosela. Usunąć Klęczona z zespołu, znosić to wszystko dalej albo odejść. Gdybym usunął Klęczona, to miałby do mnie żal do końca życia, lecz zespół bez niego dałby sobie radę. Na tyle dobrze komponował już Krajewski. W sytuacji drugiej chyba bym zwariował.
Zresztą wtedy wyrosły mi pierwsze siwe włosy.

No i wybrałem trzecie wyjście. Pozostali członkowie grupy mieli na ten temat własne zdanie, a każdy z nich inaczej tłumaczył przyczynę odejścia Koseli. Krajewski uważał, że szef zrezygnował z powodów muzycznych, gdyż nie sprawdzał się jako gitarzysta i zaniżał poziom. Podobno Klęczon ostro go strofował, twierdząc, że chyba już dosyć tego kiepskiego grania. W efekcie Kosela miał zostać psychicznie zmuszony do tego, by odejść, gdyż Klęczon miał odwagę, by mu powiedzieć, że jest za słaby. Inne zdanie wyrażał Jerzy Skrzypczak. Nie sądzę, żeby Kosela odszedł ze względów muzycznych. Na gitarze dawał sobie radę, nawet z Klęczonem prowadzili udane gitarowe dialogi.

0: Owy, gwałtowny, ale gniewał się tylko przez 15 minut. Potem przepraszał i zapominał, a Kosela był bardziej pamiętliwy. Chyba jednak nie do końca, gdy bowiem w czerwcu 1994 roku zorganizowano koncert poświęcony muzyce zmarłego 13 lat wcześniej Krzysztofa Klęczona, pojawił się na estradzie, jako jedyny z członków Czerwonych Gitar. Jerzy Kosela po odejściu od macierzystego zespołu założył własną grupę, bez większego powodzenia. Był też promotorem innych artystów. Komponował, otworzył nawet własne studio nagrań. Przez 15 lat pracował jako prezenter dyskotekowy. Niespodziewanie w 1991 roku ponownie pojawił się w składzie Czerwonych Gitar, ale dwa lata później odszedł z powodu konfliktu z Krajewskim. Jednak gdy Seweryn zrezygnował ze współpracy z grupą, Kosela znów znalazł się w jej składzie. Ostatecznie musiał jednak zrezygnować w 2016 roku ze względu na stan zdrowia. Zmarł w styczniu następnego roku.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
3: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka

0: 90. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka.

Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją. Kiedy nikt

Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności. Ja

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przyjdzie, jak zwierzę.

okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją

do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

Wcześniej oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować

0: muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i BeReal, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

0: W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.
1: Mów

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały

równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia... SK2.

9 rano można się rozciągnąć, z kubkiem kawy wyjść na taras lub balkon, włączyć troszkę głośniej radio SK2. Niech sąsiedzi wiedzą, że się powodzi. Cześć, dzień dobry, Dawid Wajda, witam i zapraszam.

trofea od pana Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2. Grupa Tilaw już szykuje się do grania. A w sprawie trofeów to mam życzenia dla was z samego rana. Już myślę troszeczkę o tym, co będzie działo się później. Życzę wam, żeby dzisiaj rzeczywiście zdobyć złoty rosół na obiad. Tak na przykład.

Czasy się pozmieniały, bardziej obchodzimy urodziny niż imieniny, ale zawsze warto wiedzieć, komu ciepłe słowo powiedzieć, że tak człowiek nie czuje, jak rymuje. Kamila, Aniela, Petronella, Felix, Marietta, Noe, Witalis i Sylwiusz obchodzą dzisiaj 31 maja urodziny. Imieniny. Widzicie, jak człowiek myśli o tych urodzinach? Imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów.

0: Może ktoś z was ma ogródek do przekopania. Słyszycie, jak tutaj ostro pracuje perkusista Dali Zawiałow. Może, jakby tak jakiś kontakt do takiego perkusisty znaleźć, to taki ogródek byłby przekopany raz i dwa. Albo jak będziemy to w rytmie takich dobrych polskich utworów robić, to też szybko to się wszystko zrobi. Dobra polska muzyka z naszych głośników płynie w tej godzinie. Jeszcze Ania Wyszkoni pojawi się także Mezo z Liberem. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bajchmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci Gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bajchmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ten utwór Mezo i Libera ma już 23 lata. W 2003 roku został wydany i myślę tak, że wielu z nas już albo jeszcze chodziło wtedy do szkoły. I zobaczcie, tyle lat minęło, a kredyt na mieszkanie dalej niespłacony.
1: Reklama.

0: okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Marta Łazarska, jutro co prawda Dzień Dziecka, ale w ten weekend atrakcji dla najmłodszych Torunian zdecydowanie nie brakuje. Możecie ruszyć na Miejski Dzień Dziecka na Fosie Zamkowej. Tam dmuchańce, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki. Godzina 11 to też okazja, żeby zajrzeć do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Tam Dzień Dziecka z Kopernikiem na miejscu. Warsztaty plastyczne, pokazy i ciekawe prezentacje.
3: No i dziesiąta. Dziesiąta to już nie przelewki. O dziesiątej trzeba coś zmienić. Na przykład z prawej na lewą, z lewej na prawą. Jeśli ktoś ma dwie nogi założone na siebie, bo nic nie robi. To jest ten czas, że nic nie robimy. Zazdrościmy oczywiście tym, którzy odpoczywają sobie, rzecz jasna, w rytmach najlepszych polskich hitów. Do tego małą cegiełkę taką dokładamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Nowsza persona na polskim rynku muzycznym to Marisa i jej utwór Odkochaj. No właśnie, zakochać się prosto, a odkochać to już nie tak łatwo. Proces odkochiwania się trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Większość psychologów jednak szacuje, że podstawowy czas na wygaszanie głębokich emocji to minimum 3 do 6 miesięcy. Każdy z nas pewnie to przeżywał w wcześniejszym albo późniejszym czasie swojego życia. Życzymy, żeby oczywiście to trwało jak najkrócej, jeśli już nie ma zupełnych szans na żaden powrót. Ale zawsze można zakochać się na nowo, to pamiętajcie. Z każdego minusa da się zrobić plus. Szymon Wydra i Carpe Diem już teraz.

Za 27 dni niektórzy będą mogli powiedzieć nareszcie, bo wtedy rozpoczyna się pierwszy koncert tegorocznego cyklu męskiego grania. To hymn oczywiście tegoroczny w Radiu SK2, a 4 dni temu pierwszy raz w historii zaprezentowano drugi singiel promujący tę trasę koncertową. Coś myślę, że jeszcze u nas na antenie podwójne męskie granie się pojawi. Teraz Sylwia Grzeszczak.

0: No, dzisiaj trochę chmurek nad naszym pięknym krajem może być i gdzieniegdzie może popadać. Bardziej w tej wschodniej części kraju, w Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie, w Rzeszowie można spodziewać się opadów, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to ciągle. Pada i tylko ciągle pada, pojawia się na antenie radia SK2. Miejmy nadzieję, że nigdzie indziej tego na chmurach nie zobaczymy. W tej godzinie jeszcze Jonathan z PZM Liwką, będzie także grupa Hej.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: I po reklamie.

0: rozkręca się, ale herbata stygnie, kto sobie już jakiś czas temu ją zaparzył. Jedno jest pewne, praca sama się nie zrobi, ta w kuchni. Za chwilę będziemy pozdrawiać tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesne

0: Opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesne

11 godzina, czyli mamy naszą stałkę w niedzielnym programie. Muszę uderzyć ręką w stół w tym momencie i pozdrowić kotleciarzy, którzy już tłuką to, co będzie później na stole, czyli pyszne schabowe. Pozdrawiamy was czule, zróbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Gosia Andrzejewicz i ten jej pieprzyk, który zna cała Polska. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oskar Cyms już za chwilę na naszej antenie, a kontynuując wątek schabowego, przypomniałem sobie tydzień temu, nie mówiłem o tym SMS-ie, ktoś napisał, że jest schabowego z ryżem. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj napiszecie SMS na 726 826 826 z czym innym nietypowym jeszcze jecie schabowego. Dajcie znać.

I mamy to. Rzeczywiście dwie bajki. Nasz kraj podzielony jak zawsze na tych, którzy tradycyjnie schabowego jedzą z ziemniakami i surówką, ale są tacy, którzy w nietypowy sposób schabowego jedzą. Spływają SMS-y. Jest tak. Schabowy z keczupem, schabowy z pierogami i jeden z SMS-ów, który też mnie zadziwił, to z kwaśną śmietaną osiemnastką. Jem to tak samo jak placki ziemniaczane, czyli schabowy jak placek ziemniaczany, ale z drugiej strony schabowy z osiemnastką. No, w doborowym towarzystwie.

0: godzinie jeszcze pani Beata Kozidrak pojawi się, także Maciej Musiałowski, wiem, będzieś musiał Maciejowski, ale to pan Maciej, bądźcie z nami.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

Słuchając tego utworu, od razu czuć zbliżające się lato, a to tylko 22 dni zostało do kalendarzowego lata. 21 czerwca będziemy witać to lato, a chwilę później jeszcze rozpoczynać wakacje. Tak trzeba żyć. I tak staram się muzycznie was nastrajać. W tej

0: Kierowcy. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: No i masz. Słucham nowego utworu Macieja Musiałowskiego, zatytułowanego Flora, i przypomniałem sobie, że moje kwiatki chyba już dawno się domagają podlania. Słoneczko przecież przez szybkę praży i szybko ta ziemia wysycha. Trzeba to nadrobić, być może komuś też z was w tym momencie przypomniałem, że o kwiatki trzeba dbać, a nie potem mówicie po ludziach, że u was to żaden kwiatek nie przetrwa. Zbliżamy się do 12, czyli już za chwilę popołudnie.
1: Reklama.
2: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bay Chmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci Gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bay Chmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po, gdzie, kiedy?
8: Marta Łazerska, niezależnie od tego, w którym punkcie Torunia jesteście, myślę, że możecie załapać się na jedną z dwóch parad, które przejadą albo przejdą przez Toruń. Już za chwilę startuje parada jamników spod Kopernika. Jeżeli nie zdążycie, no to możecie ruszyć w okolice Loftu. Tam okazja, żeby świętować jamnikowe święto w Toruniu. Power Show, czyli zlot aut amerykańskich. Jeżeli na paradę nie zdążycie, to czujcie się zaproszeni o 13 na autodrom.
0: 12 na zegarach, nie wiem czy też tak macie, ale w niedzielę już po południu czas nam zdecydowanie przyspiesza, bo już bliżej tego końca weekendu, ale my będziemy grać tak, żeby chociaż na chwilę świat nam zwolnił. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Najpierw rozpieścił nas kwiecień. Później maj też podtrzymał te passy, choć bywało i chłodniej. Ale rzeczywiście, tak jak wspominałem niespełna godzinę temu, zbliżamy się do tego utęsknionego, nawiązując też do tytułu piosenki Sarsy, lata, które za 22 dni. No to pora się dobrze nastroić. Formacja Nieżywych Schabów już teraz i ich Lato. Miejmy je wcześniej, już teraz na antenie Radia SK2. Rzecz.

niedzielę dla niektórych może być bajka. Bez żadnego pośpiechu, bez żadnych obowiązków. I tak się spędza przyjemnie ten niedzielny czas. Oczywiście w rytmach najlepszych polskich hitów. Sanek za nami, Mysłowic już gra. Ja przeglądam różne raporty. Natrafiłem na taki o nazwie Indeks Miesięcznych Zakupów. W kwietniu miesięczny koszyk zakupowy dla jednej osoby kosztował już 770 zł i 17 groszy. To podobno o 7 zł i 9 groszy więcej niż w marcu i aż o ponad 36 zł więcej niż rok wcześniej. I słuchajcie, oni robią te badania, robią te sondaże. A mi się wydaje, że nas Polaków i tak to nie dotyczy. No nie wiem jak wy. Ja do wózka wkładam zawsze złotówkę. Ewentualnie dwa.

0: Gotowi na wszystko od Phil i Landberry w Radiu SK2. Jeśli już jesteście po obiedzie, to też jesteście gotowi na wszystko, bo co jest po obiedzie? Deser. Pochłoniemy go w każdych ilościach. Można jeszcze sobie kaweczki jakieś zaparzyć albo herbateczki, jeśli na to macie ochotę, i oczywiście zrobić radio głośniej, żeby to wszystko lepiej wchodziło i się później trawiło i spalało, żeby nie poszło w boki. W tej godzinie jeszcze Patrycja Markowska, pojawi się także grupa Sumptuasty.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.

0: Słupek. O, jak w takim tempie mijacie słupki, to znaczy, że w odpowiednim tempie jedziecie po autostradzie. To jest, to do tego utworu właśnie to zostało stworzone. Sub Tuastik opuszczony dla tych, którzy w trasie. Zostańcie z nami, bo po 13 kolejna porcja najlepszych polskich hitów do trasy, ale także do tarasu. To nawet podobne słowa są. Czy tu, czy tam, będzie dobrze, będzie wyśmienicie. Ja życzę udanej reszty części dnia. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Pięknego. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi.

0: Bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Mamy niezły pogodowy miks. Na zachodzie więcej słońca, temperatury przekraczają 20 stopni. W innych regionach już chłodniej. Lokalnie deszcz, a nawet burze z porwistym wiatrem. W domu jeszcze też burza i kuchenne rewolucje. Obiad lada moment na stole, rosół skóry, kura z rusztu. A na deser to co najlepsze.
9: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
8: SK2. Kto pozmywa po obiedzie? No, weź nie pytaj. Paweł Domagała.
10: Ciągle

0: Ajajaj, life is brutal. Lady Punk i sztuka latania w ST2. Miało być to tak pięknie. Urodzinowy prezent się szykował. Iga Świątek jednak wraca do domu. Latała po korcie jak błyskawica, ale nie udało się. Przegrała na wielkoszlemowym French Open z Ukrainką Martą. No i nie zagra dalej.
1: SK2.
0: Ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest dzień na świeczki, prezenty i tort. Iga kończy 25 lat. Najlepszego. Dlatego właśnie, Iga, nie na kort, ale dawaj na tort.

0: Doda Wesce 2, no to dobra, szybciutko żegnamy się i pakujemy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto ma 38 lat? Rączka do góry, bo lądujemy w roku narodzin zakazanego owocu. W 1988. W Koninie. Najlepszy polski tekściarz Jacek Cygan, taki sam kompozytor, też najlepszy, Krzesimir Dębski, wyhaczyli podczas festiwalu dziecięcego

0: Damy się i pakujemy do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Kto ma 38 lat? Rączka do góry, bo lądujemy w roku narodzin zakazanego owocu. W 1988. W Koninie. Najlepszy polski tekściarz Jacek Cygan, taki sam kompozytor, też najlepszy, Krzesimir Dębski, wyhaczyli podczas festiwalu dziecięcego 15

0: Drogę za Topolinie czytam, przeszedł właśnie estoński kaskader Jan Rozé, 180 metrów nad ziemią, po linie zawieszonej między Pałacem Kultury i Nauki, a Warsaw Tower przeszedł bez niczyjej pomocy sam. I to w 30 minut. Naprawdę podziwiam gościa. To chyba jeden z niewielu facetów, którzy lubią stąpać po cienkiej linie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogar świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson.

0: Jak wykrzykniki, tak głośne gitary, bo to zresztą ulubiona piosenka nauczycieli języka ojczystego. Human i Polski w SC2. U nas nie tylko dobre, najlepsze hity, które wyrosły na naszym podwórku, a my razem z nimi. I wracamy do nich po newsach o 14 w SC już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25%!

0: na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Marta Łazerska, już dziś miasteczko Kibica startuje przed Moto Areną. Do godziny 16.30 spotkania z żużlowcami, dmuchańcy i animacje. No i jest to dobry początek przed meczem, który o godzinie 17.00 Presse Toruń podejmie GZ Stal Gorzów. To moja pierwsza propozycja, druga to może kino i straszny film, który wchodzi do kin także w Toruniu. Mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
3: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
4: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
3: Informuje Ewelina Gromek-Oćwiaja ze Stołecznej Komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów w samym centrum Łodzi. Trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
5: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
3: Mówiła jedna z uczestniczek, a właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy niewidzialne koszty marki osobistej.
6: Warsztaty makijażowe, fajna sprawa.
3: Zdecydowanie, poszłabym sama.
6: Na niedzielny obiadek do rodzinki zrobić sobie i strzelić taki makijaż, dlaczegożby nie? A czy wracacie z weekendu teraz? Czy przemierzacie miasto autobusem, składacie pranie, albo może właśnie poprawiacie makijaż? Mam dla Was to, co najlepsze.

Rozciągnąć też można się wygodnie na kanapie. My jesteśmy razem z wami. Ktoś musi dopilnować, żeby ta niedziela za szybko się nie skończyła. Ania Dąbrowska zrobi to na początek w SC2.

0: Kompletka i jej dwa dni w SC2, a nie dwa. Nie dwa dni, tylko aż cztery. Tyle potrwa festiwal w Opolu. Zbliża się wielkimi krokami. Na tym festiwalu również będziemy z wami my, SK2. Widzimy się w naszym mobilnym studiu przed Filharmonią Opolską 5 czerwca. Zapiszcie sobie, będziemy tam z wami i opolskimi gwiazdami, które wystąpią na scenie. A wśród nich jest też Andrzej Krzywy z Demono.
1: SK2.
0: To proste, 5 czerwca widzimy się w Opolu.

Lor w SC2. Nie ma to jak niedzielne powroty, są przyjemne. I fajnie, gdyby jeszcze zdarzył się cud. Taki cud jak w północnych Włoszech. Kierowcy czy tam przecierali oczy ze zdumienia przez błąd systemu. Na jednej ze stacji benzynowych cena diesla spadła z około 2 euro do, wow, niecałych 20 eurocentrów za litr. SK2. Z 2 euro do 20 eurocentów. To się nazywa dopiero CPN. Cuda przyciągają natychmiast. Takich stacji wam dzisiaj życzę w te niedzielne popołudnie.

0: Dawid Podsiadło i trójkąty oraz kwadraty, jego muzyczny kwadrat. No kwadrat to taka mapa do niedzielnego leżenia, idealnie dopasowana teraz. Trójkąt to niech będzie taki trójkącik pizzy, który mówi chodź, a dieta mówi stop. A za chwilę przyjdzie Wiktoria Kida ze swoim kawałkiem trójkątnym, naiwna, ja w SC2.
1: Emocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
1: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
1: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bej Chmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babcigieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bej Chmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: I po reklamie.

0: Luma w ST2, już za chwilę najważniejsze newsy. Sporo dzieje się na trasach, m.in. poważny wypadek autokaru z osobówką. O tym już za chwilę Agata Chruściak o 15 w ST2 i najważniejszych informacjach.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
3: Tłumaczy redaktor naczelny magazynu Tenis, klub Adam Romer. A przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 7-5, 6-1, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
5: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane, działania trwają.
3: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, rosomak czy symulator dochowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
0: Ostatni dzień, 31 maja i to jeszcze niedziela. Dzisiaj w kalendarzu są święta nietypowe, m.in. dzień bociana białego. Agata, czy ty widziałaś w

0: W tym roku bociana.
1: No, nawet widziałam.
0: Lecącego czy stojącego?
1: Lecącego.
0: A, to znaczy, że ten rok przeleci ci bardzo szybko.
1: Znowu.
0: No, ja widziałem stojącego w sklepie na półce.

ale w gnieździe też widziałem stojącego, to znaczy, że będzie przestany. Każdy ma swoje gniazdko, kawałek podłogi, Dedenegra na Dzień Dobry, Wesel, dwa najlepsze polskie hiciory, 2 po 15, witajcie. Agata też leci na swój kawałek, znowu tam sprawdzać, co ciekawego w Polsce się dzieje.

Pięknie w saksofon dmie, elektryczne gitary i killer w SC2. Mnie po prostu czasami zabijają z wrażenia te obrazy, jakie generuje sztuczna inteligencja. Przewijam sobie rolki w telefonie i tak co chwilę. Jakiś tam obrazek pokoiku, łazienki, kuchni, wszystko zmienione przez AI. Tu półeczka, tam szafeczka, na suficie taka lampeczka i cyk, salon gotowy. A wszystko wystroiła na obrazku sztuczna inteligencja, no. Po takim remoncie ma się inteligentny dom.

0: Krzysztof Krawczyk, dobrze, że jesteście obok mnie, no bo teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I przenosimy się do roku 1980. Jesteśmy na Mount Everestie, bo to właśnie w tym roku Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi wdrapali się na Mount Everest zimą. A do sklepów? No ktoż go nie miał. Trafił kultowy Walkman firmy Sony. Zrewolucjonizował całe słuchanie naszej muzyki. Kto nie miał Walkmana, a w nim hit również z 1980 roku. Hit Izabeli Trojanowskiej, która była w tym czasie w szczytowej formie. Wszystko, czego dziś chcę, tak śpiewała, mając ponad 20 lat i to jeszcze w Opolu. Po latach przyznała, że gdyby dokładnie wiedziała, jak bardzo śmiały jest tutaj ten tekst, no to mogłaby go nie zaśpiewać, ale na pewno nie z taką swobodą.

0: Sylwia Grzeszczak tak bardzo lubi pożyczać w SC2 tylko najlepsze polskie hity, ale na pewno swoich zegarków nie pożyczą tak szybko niektórzy celebryci i celebrytki znane gwiazdy. Przeglądam jeszcze kolorową prasę. Noszą setki tysięcy na nadgarstkach. Taki jest nagłówek. I uwaga, Marcin Prokop, na jego ręku jest zegarek za 300 tysięcy złotych. Proszę. Hubert Urbański ma sikora za 100 tysięcy złotych, a Małgorzata Rozenek zegarek za 55 tysięcy złotych. Jejko, ja mam zegarek za darmo z komunii. SK2. A że szczęśliwi czasu nie liczą, to nie powiem, która godzina.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.

0: Reklamy.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po, gdzie, kiedy?
13: Marta Łezerska, jeżeli chcielibyście się załapać na jakieś klubowe wyjście w niedzielę, to jest jak najbardziej na to opcja. Możecie wybrać się do NRD na godzinę 22, tam gastroparty. A jeżeli wolicie aktywne zwiedzanie i poznawanie historii, no może nawet prehistorii, to mam dla Was zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, niedaleko Torunia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu. Jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
15: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
14: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 zdobyli mistrzowski tytuł.
16: A my w ST2 jesteśmy razem z Wami również mistrzami robótek ręcznych.
14: Agata, co masz na myśli?
16: Na przykład Ty jesteś mistrzynią w pisaniu.
14: O. No tak, można tak powiedzieć.
16: Można też być mistrzem ugniatania, mistrzem kierowania, czyli kierownicy, albo po mistrzowsku można też śmigać palcami po gitarze i to udowodni m.in. Janek Borysewicz z Lady Punk w tej godzinie oraz kolejne.

0: ST2 sezon ma najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło. Sezon również na rekordowe emerytury, które podaje ZUS. Na Śląsku jest taka najwyższa. Pan, który przepracował całe swoje życie, dostaje 51 tysięcy złotych brutto miesięcznie emerytury, podaje ZUS. Pracował pan 67 lat, zanim przeszedł na emeryturę. Chciałbym mieć takiego dziadka.
1: ST2.

0: Bardzo przyjemne, niedzielne granie na spokojne takie powroty z weekendu. Kuba i Kuba, dajecie też znać, co dzieje się na drogach. Autostrada A4, odcinek Opole-Katowice, są utrudnienia po wypadku. Trzymamy rękę na pulsie, wy na kierownicy.
1: SK2.
0: I łapiemy. Te ostatnie kilometry w trasie w dobrym rytmie.

0: do 19 siedzieć w takiej szklanej skrzyni wypełnionej kostkami lodu. I on siedzi teraz w tym lodzie, w samych slipkach. I do pobicia rekordu zostały mu tylko no tak około 2 godziny 20 minut. Aby czas szybciej mijał, proponuję nucić sobie pod nosem coś takiego.
1: Już taki jestem, zimny drak.
2: Eska 2.
0: Oczywiście.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

Three of Us, Wester 2, Szklane Sufity i Historia mrożąca krewy w żyłach teraz jeszcze, bo w tym momencie w Słupcy jest ustanawiany rekord Guinnessa. Mam odpaloną transmisję w internecie. Pan Wojciech Pruński patrzy na niego, znany jako człowiek lodu z Gdyni. Chce przez 5 godzin

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: najgorsze newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znasz już chmurkę, a teraz poznaj jej wieczorną odsłonę. Po zmroku Bajchmurka. Szewska 15/17 w Toruniu, ale po południu wszystko zmienia klimat. Za dnia speciality coffee i matcha. Wieczorem soczyste burgery, tatary, schaby babci gieni, autorskie mocktaile i comfort food. Klimatyczne wnętrze, dobry vibe i spotkania do późna. Po zmroku Bajchmurka. Kiedy kończy się dzień, zaczyna się smak.
1: I po reklamie.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial. Przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych i tak w bramce wracający po kontuzji Marcin Bułka. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
15: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
16: Najchętniej 3-0.
3: Na początek meczu o 17.30. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
17: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać. Zainspirować siebie.
3: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała Julia Niewiadoma.
18: Agata.
3: Tak.
18: 29 minut zostało i pierwszy gwizdek. Tak jak mówiłaś w newsach, dzisiaj Polska zagra towarzyski mecz z...
3: Ukrainą.
18: Koszulkę już wybrałaś? Biało-czerwoną?
3: Białą mam akurat na sobie.
18: Szalik też przygotowany, a słuchajcie, jak będzie gol, to już tu dmuchać będziemy w wuwuzelę.

0: A w SC2 tylko najlepsze polskie hity, kwadrans po 17 i ten od Gabriela Fleszarda, Bilet do nieba. A jutro dzieciaki będą czuły się jak w niebie. W końcu Dzień Dziecka, pamiętacie, nie? I z tej okazji mam dla was prezent. Radio dla waszych dzieciaków do odpalenia w aplikacji SK Toy Story Radio. Tylko tutaj sprawdzałem sam, pluszaki organizują tajne narady na półce, zabawki budują takie wieże pod sam sufit, a samochody, jak już jest ciemno, ustawiają się do wyścigów po dywanie. Tak właśnie brzmi świat SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl.
1: SK2.
0: Mówię wam, bo warto jutro. Dzień Dziecka. Odpalić wyobraźnię. Na pełen regulator. Dominik Dudek w SC2.

0: Wielkie paranoje. W którym to roku teraz lądujemy? W 1986. Co tam się wydarzyło? Dar młodzieży. Słynny polski żaglowiec wyruszył w swój pierwszy wielki rejs, opływając przylądek Horn. Polska himalaistka Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza kobieta w ogóle w historii, weszła na drugi co do wielkości i najtrudniejszy zresztą szczyt ziemi, K2. No a w świecie muzyki w 86. pojawił się singiel, który znalazł się na 9. albumie. Marka Grechuty, zatytułowany zresztą tak samo jak singiel z tej płyty. Wiosna, ach to ty.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I cieszmy się tą wiosną, póki jeszcze mamy na to czas. Jest odpowiednia pora, 21 dni wiosny zostało.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto,

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: Trzymamy kciuki, żeby słoneczne nastroje tak samo dzisiaj piłkarze nam zapewnili. Właśnie rozpoczął się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Pierwszy gwizdek za nami. A skoro jesteśmy przy gwizdaniu, o tej porze można już spokojnie gwizdać na wszystko.
1: SK2.
0: Zwłaszcza na pranie i prasowanie. I oby nie zabrakło nam pary, jak piłkarzom.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. Na Otomoto i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
19: I po reklamie.

0: przy takich hitach auto wraca do domu samo i to jak z automatu. Mysłowic i długość dźwięku samotności. Nie zostawiam was samych. Za chwilę Agata Chruściak wpadnie tutaj z najważniejszymi informacjami, a potem Michał Hanczak spędzi z wami wyjątkowe chwile i niezapomniane momenty w SC2.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Tego oczekują kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
18: Na kogo liczysz najbardziej?
19: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
18: Jaki wynik?
20: 3-1 dla Polski.
18: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
20: Zgranie generalnie większe.
17: Na razie jest 0-0, a nastroje przed meczem sprawdzą nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1, a trener Piotr Nierzyński uspokaja.
21: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
17: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Polska 2.
1: Jaki będzie wspólny mianownik pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu? Chwila, moment. To znaczy, nie biorę was na przeczekanie, tylko rzeczywiście chwile i momenty. To są słowa klucze, jeśli chodzi o dobór pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, zapraszam. Będziemy rzeczywiście mówili dużo o tym, żeby doceniać każdą chwilę i każdy moment. Jak się okazuje, wielu artystów inspiruje się tą myślą i bardzo często o tym nagrywa piosenki. Wybór był bardzo duży, postawiłem na 5 polskich hitów,

Które mam nadzieję znacie, albo poznacie i które całkiem lubicie, albo polubicie. No zaczynamy na pewno od takiego hitu, który zna chyba każdy, bo to jest piosenka, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i jest jednym z największych hitów z repertuaru zespołu Baim. To piosenka pod tytułem Ta sama chwila. Pochodzi z płyty Płomień z nieba z 93 roku, a tekst do tej piosenki napisała oczywiście Beata Kozidrak, która na każdym niemal koncercie przekonuje nas, że nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Prawda stara jak świat, ale trzeba sobie od czasu do czasu przypomnieć, że warto żyć chwilą i doceniać każdy moment w naszym życiu, zwłaszcza ten szczęśliwy, bo to rzeczywiście tylko moment, tylko chwila. Na szczęście te złe chwile też szybko mijają. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli macie do wykonania jakieś ciężkie zadanie w pracy. Beata Kozidrak i zespół Baim, no może nie co chwilę koncertują, ale rzeczywiście kalendarz koncertowy mają wypełnione i w wielu miejscach tego lata i tej wiosny jeszcze będzie można ich spotkać. Z tego co widzę na Instagramie zespołu Baim, w planach m.in. koncerty w Zgierzu, Świdnicy, Czeladzi, Iławie, Sopocie, Działoszynie czy Gliwicach. Zaglądajcie, sprawdzajcie, no i rzeczywiście budujcie te wspomnienia, bo te koncertowe z reguły zostają z nami na lata i zawsze przypominają nam coś miłego.

0: Polska 2.
1: Jestem ponownie, Michał Hanczak przy mikrofonie. Witam, wpadłem na moment, żeby trochę o momentach i chwilach poopowiadać, bo właśnie te słowa występują we wszystkich hitach, które wybrałem dla Was w tym tygodniu. Konkretnie w tytułach tych hitów. Tym razem postawię na odpowiedni moment, bo to odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o hicie Mroza i Zali pod tym właśnie tytułem. To kawałek, który towarzyszy nam już od kilku miesięcy, zapowiadając nadchodzący album Mroza, no a jak zdradzili mi artyści, pomysł na powstanie tego duetu i tej piosenki narodził się poniekąd przy śniadaniu. To znaczy, Zalia jadła śniadanie, kiedy Mrozu się do niej odezwał.
2: Jest, dokładnie.
1: Jak się okazuje, śniadanie to odpowiedni moment, żeby załatwić jakieś artystyczne biznesy. Zostańmy jeszcze trochę w temacie kulinarnym, bo teraz dwa słowa o teledysku do tej piosenki, nakręconym w Hiszpanii, a przy którego kręceniu dość ważną rolę odegrała kanapka.
3: To było tak, że byliśmy w takim barze, gdzie chcieliśmy nakręcić jedną ze scen. No i zapytałem się tutaj moich towarzyszy podróży, produkcji, dość małej tej ekipy, co by chcieli zjeść, czy kanapka jest okej. Okay, no każdy skinął głową. Poprosimy z chorizo. No i ja poszedłem sobie na chwilę, powiedzmy, przewietrzyć się na zewnątrz. Wracam. Oni na mnie patrzą. Łukasz, spójrz na stół. A tam jest 6 takich buł wielkich.
2: Znaczy przekrojonych po prostu takich ciabatek.
3: Tak. Mm-hmm. I jest rzeczywiście to chorizo, ale nie taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jest takie pokrojone salami, tylko normalnie pełna kiełbas w patelni.
2: w bułce. Bez niczego obok.
3: 6. Po prostu sucha buła z kiełbą.
1: Ale jaka dobra. Było pysznie. Pysznie to jest też na koncertach Mroza. Jeżeli ktoś jeszcze na żadnym nie był, to absolutnie powinien to nadrobić i wybrać się na taką prawdziwą muzyczną ucztę. Okazją mogą być letnie koncerty plenerowe, ale też trasa Odpowiedni Moment. Ona wzięła właśnie nazwę od tytułu piosenki, a ta trasa jesienią, w październiku. Wtedy Mrozu zagra w Łodzi, w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. No i na część z tych koncertów jeszcze można znaleźć bilety. Nawet jeżeli

0: Jesteście teraz w pracy, to może być odpowiedni moment, żeby zrobić sobie przerwę, posłuchać tej piosenki w Radiu SK2, a przy okazji poszukać wspomnianych wejściówek.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

2. Chwile i momenty. To słowa klucze, które łączą 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, mam dla was hit numer 3. Te słowa znajdują się w poszczególnych tytułach. No i jeśli chodzi o ten hit numer 3, to będzie to piosenka pod tytułem Na chwilę. Czyli pierwszy hit Grzegorza Chyżego. Dokładnie 12 lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Wtedy Grzegorz Chyży miał już zbudowaną popularność po udziale w programie X Factor, ale wiele osób czekało na to, co autor

0: Kwiatkowsko nam zaprezentuje. To była płyta pod tytułem Z całych sił, a piosenka, która promowała ten krążek, to właśnie Na chwilę, a za tą piosenką stał między innymi producent TAP. Sam Grzegorz Chyży opowiada, że to właśnie piosenka Na chwilę była związana z bardzo ważną chwilą w jego życiu, kiedy to po raz pierwszy usłyszał sam siebie w radiu.
1: O, to pamiętam pierwszy singiel, jechałem autem i czekałem bardzo długo na ten moment, no, bo wiedziałem, że to się wydarzy, mniej więcej koło którejś tam godziny i to było chyba między 15 a 16 i jechałem autem i słuchałem, jak już usłyszałem zapowiedź, to musiałem zwolnić, zjechałem na pobocze i cieszyłem się tym momentem.
0: Słuchacze pokochali tę piosenkę do tego stopnia, że zaczęli głosować na nią masowo na listach hitów, no i w pewnym momencie Na chwilę było nawet numerem jeden, jeśli chodzi o najczęściej odtwarzane piosenki w stacjach radiowych w naszym kraju. Grzegorz Chyży wielokrotnie podkreślał, że tekst nawiązuje do refleksji nad życiem, że zarówno te dobre, jak i złe chwile są nam dane na chwilę i nic w życiu nie trwa wiecznie, dlatego każdą z nich trzeba doceniać. Co ciekawe, drugi album Grzegorza Chyżego zatytułowany był Momenty i w sumie też spełnia kryteria 5 hitów na piątkę, które gram wam w tym tygodniu. Ale my teraz skupimy się na tym pierwszym kawałku, o którym opowiadałem, czyli Na chwilę, przy okazji wysyłając Grzegorzowi najlepsze życzenia, bo właśnie obchodzi urodziny.

0: O filmach często mówi się, że są w nich momenty. Jeśli chodzi o 5 hitów na piątkę w tym tygodniu, to mogę powiedzieć, że jest złożona z samych momentów. Dlatego, że słowo moment albo słowo chwila, czyli synonim, to jest kierunek i kryterium wyboru piosenek, które dla Was przygotowałem. Wszystkie mają w tytułach albo chwilę, albo momenty. I teraz właśnie przejdziemy do tego drugiego słowa i do nowej całkiem propozycji od Kasi Sienkiewicz, którą na pewno kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni. Na chwilę zespół zawiesił działalność, a Kasia postanowiła nagrać co nieco solo. Jeszcze w tym roku mamy usłyszeć całą nową płytę, a promowana jest od kilkunastu dni piosenką Były Momenty. No i jak Kasia mi zdradziła, no to jest taka słodko-gorzka piosenka.
1: Bo z jednej strony opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak no trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy,

0: uszczęśliwiają. I jeżeli mamy co wspominać, i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie.
1: I tego właśnie wam wszystkim życzę. Kasia Sienkiewicz, jej nowy hit na antenie Radia SK2 już teraz. Jeżeli były momenty przypadną wam do gustu, to wejdźcie na sk2.pl i zagłosujcie na ten hit w gorącej polskiej dwudziestce.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.

0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
2: To tu. Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i te

0: życiu piękne są tylko chwile? No coś w tym jest i nie tylko zespół Jam nagrywał o tym piosenki. Michał Hanczak, czas na kolejny z 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu sięgam po hity, które momenty i chwile mają w tytułach. Tym razem zaproponuję wam jeden z hitów Kamila Bednarka. Znacie tę piosenkę na pewno, bo to jest hit z 2014 roku, a nosi tytuł Chwile jak te. Później znalazł się na płycie pod tytułem Oddycham. Zresztą o powstaniu tej piosenki Kamil Bednarek sam opowie nieco więcej.
1: No i tutaj, słuchajcie, to jest historia... Było kawalerskie mojego szwagra.
2: Zaczyna się świetnie.
1: I pamiętam, że... Byłem taki szczęśliwy, bo miałem wszystkich ziomów w jednym miejscu, a ja wtedy bardzo dużo koncertowałem, to było ponad 200 koncertów rocznie i ja w ogóle się z nimi mijałem i to nie miałem okazji z nimi się albo spotkać na spokojnie, zazwyczaj ich zapraszałem na swoje koncerty, festiwale i miałem ich wszystkich w jednym miejscu i oczywiście świętowaliśmy i wziąłem gitarę do ręki i zacząłem grać na refren, jakoś jak mi do głowy to przyszło, takie chwile jak te i tam 90 osób, wszyscy nie dają się zbyt często, i kto mógł to śpiewał, północy to męczyliśmy i jakoś tak, kurczę, pamiętam ten refren, wszyscy go pamiętają, może ja to nagram, nie? Że taki euforyczny numer, żeby się kojarzył właśnie z taką chwilą, gdzie nie ma i właśnie w twoim życiu często i to była taka chwila.
0: Ale piosenka na szczęście została z nami dłużej niż na chwilę. To już 12 lat, kiedy Kamil Bednarek wykonuje ją razem z tłumem fanów na koncertach. No i oczywiście sięgamy też regularnie po tę piosenkę w radiu. W Radiu SK2 usłyszycie ją za chwilę. No, chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, to prawda. Czasami to dobrze, czasami niestety nie do końca, no bo na przykład ta chwila, kiedy dostajemy wypłatę, mogłaby zdarzać się częściej niż raz w miesiącu.
3: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Kto zwalcza ból?
3: Woldary!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Portfel, parasol, a nawet kołdra. To tylko niektóre z przedmiotów, które trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych Komunikacji Miejskiej w Toruniu. MZK przypomina, że w razie zgubienia czegokolwiek w pojeździe, warto jak najszybciej zadzwonić do dyspozytora. Sprawdziliśmy, jak wygląda ta procedura krok po kroku.
2: Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

0: Komunikacji miejskiej w Toruniu. MZK przypomina, że w razie zgubienia czegokolwiek w pojeździe, warto jak najszybciej zadzwonić do dyspozytora. Sprawdziliśmy, jak wygląda ta procedura krok po kroku.
1: Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

0: takich podpowiedzi, kilka wskazówek, co robić w takiej sytuacji. Otóż bardzo ważny jest taki pierwszy kontakt, pierwsze działanie. Jeżeli szybko zauważymy, że coś zostawiliśmy w autobusie bądź tramwaju, należy skontaktować się z dyspozytorem. W zależności od tego, jakim środkiem transportu jechaliśmy, należy zadzwonić do dyspozytora autobusowego albo tramwajowego. Numery do tych dyspozytorów są wskazane na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale znajdują się także na przystankach w gablotach, tam gdzie są rozkłady jazdy. Dlaczego do dyspozytora? Dlatego, że to właśnie dyspozytor ma stałą łączność z kierowcami, z motorniczymi. On może zadzwonić, skontaktować się z prowadzącym pojazd i zapytać, czy nic się takiego nie znalazło. Czasami jest tak, że prowadzący pojazd, kierowca bądź motorniczy znajduje coś na pętli podczas takiej rutynowej obsługi, takiego sprzątania na pętli właśnie, a czasami jest tak, że to pasażerowie, współpasażerowie coś oddają, coś co znaleźli. No i wówczas kierowca ma, czy motorniczy ma wiedzę na ten temat i powie dyspozytorowi: tak, jest taka torba czy taki plecak u mnie, będzie do odebrania w takim miejscu o takiej a takiej porze. Niestety często się zdarza, że pasażerowie, nawet jeżeli coś znajdą, to tego nie oddają, no i wówczas pole manewru jest naprawdę bardzo niewielkie. Nie wiem, no można spróbować ogłaszać się na jakichś grupach toruńskich, może znalazca się zlituje i po prostu jakąś ważną dla nas rzecz zagubioną odda. Dokąd należy się udać po zgubę? Najpierw od kierowcy czy motorniczego te rzeczy trafiają do dyspozytora, a właściwie tak po 24 godzinach trafiają do biura rzeczy znalezionych w komunikacji miejskiej. To biuro znajduje się w kasie biletowej przy ulicy Sienkiewicza 24-26 i to jest takie ostatnie ogniwo w łańcuchu tych rzeczy zagubionych w pojazdach komunikacji miejskiej. Pasażerowie mogą się zgłosić do kasy osobiście z pytaniem, czy ktoś znalazł taki przedmiot, czy to tam dana rzecz tam się znajduje, a mogą też zadzwonić pod numer 56 612 18 41. Każda taka znaleziona rzecz jest dokładnie opisana, jest zabezpieczona. Właściciel może ją odebrać po dokładnym opisaniu tego przedmiotu, czyli na przykład jeżeli szuka plecaka, to musi powiedzieć, jak plecak wygląda, co się w nim znajdowało i takie szczegóły ułatwiające identyfikację właściciela. No tutaj można dodać, że różne znaleziska nam się zdarzają. Od takich drobnych jak rękawiczki, czapki, parasole, po bardziej poważne rzeczy, na przykład worki ze strojem na WF dziecięce, plecaki, szkolne plecaki nawet, ale także zdarzała się biżuteria, aparaty słuchowe, ba, mieliśmy nawet kołdrę pozostawioną w autobusie lub tramwaju. To właściwie wszystko, co można zrobić w takiej sytuacji.
1: A co dzieje się z przedmiotami, które powiedzmy nie zostaną odebrane? Jaki czas spędzają one w tym biurze rzeczy znalezionych, a co dzieje się później?
0: No, znajdują się one u nas naprawdę długo. Właściwie rzadko prowadzimy taką akcję utylizacji takich przedmiotów. Natomiast inaczej jest w przypadku jedzenia, bo i takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli na przykład ktoś zostawi torbę z artykułami spożywczymi, to my tego nie przechowujemy, bo po prostu nie mamy do tego warunków. I takie rzeczy, czy jeżeli po prostu kierowca czy motorniczy zjeżdża z kursu, przekazuje to dyspozytorowi, one są po prostu utylizowane praktycznie od razu. Mam nadzieję, że ten nasz krótki poradnik tutaj w kwestiach zachowania się w przypadku zagubienia jakiegoś przedmiotu Państwu pomoże słuchaczom. Natomiast jeżeli już ktoś coś zgubił i boi się, wstydzi się zgłosić do nas po zwrot, to naprawdę zapewniamy, że nie ma się czego obawiać, nie ma się czego wstydzić, bardzo chętnie oddamy każdą rzecz, którą się zaopiekowaliśmy. Jeżeli coś nie zostało przez kogoś innego zabrane, przez współpasażera, to na pewno się u nas znajdzie.
2: Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 24/26. Jezus po raz kolejny zawita na toruńską scenę w klubie Od Nowa. A to wszystko za sprawą musicalu Jesus Christ Superstar. O tym, skąd taki wybór w Teatrze Muzycznym w Toruniu i czy zmierzenie się z klasyką to sama przyjemność, mówi nam reżyserka Agnieszka Płoszajska.
3: No, jeżeli chodzi o przyjemność, to jest taka mieszanka. Czasami się pojawiają również ambiwalencje. Jest trema, jest ciekawość. A jak znalazł się ten spektakl tutaj? No cóż, uznaliśmy, że po 10 latach twórczości w Teatrze Muzycznym w Toruniu na przepięknym, pięknej, cudownej, ale jednakowoż bardzo małej scenie kameralnej, naszym kochanym widzom, którzy przychodzą wiernie, kupują bilety i wypełniają tę przestrzeń, należy się porządny musicalowy klasyk. Od tego wyszliśmy. Jeżeli jesteśmy przy klasykach musicalowych, no to ciężko nie pomyśleć o Weberze. No i tutaj już prosta droga była do tego musicalu, który oczywiście jest już sztuką odkrytą i ciężko też spoilerować albo nie spoilerować, bo każdy wie,

historia się skończy prawdopodobnie, ale postanowiliśmy zinterpretować go po swojemu, odczytać na nowo i potraktować po prostu jako tekst, który jest uniwersalny, bo traktuje o hipokryzji i o tym, że każdą, nawet najpiękniejszą ideę jesteśmy w stanie źle pokierowani albo prowadzeni nędznymi instynktami, jesteśmy w stanie każdą, nawet najpiękniejszą ideę zniszczyć i doprowadzić do agresji, rozruby i krzywdy. Inspirowaliśmy się takim berlińskim klubem Berghain, więc przestrzeń, powiedzmy, jest inspirowana miejscami w tym stylu i staramy się dzięki temu bardzo dobrze wykorzystać przestrzeń klubu od nowa, jego też specyficzną charakterystykę. Natomiast to zanurzenie widzów nie polega na tym, że teraz wyciągniemy cię i każemy ci coś robić, także o to możecie być państwo spokojni, ale na przykład będzie się to różniło od tradycyjnego spektaklu tym, że najlepsze miejsca tym berlińskim klubem Berghain, więc przestrzeń, powiedzmy, jest inspirowana miejscami w tym stylu i staramy się dzięki temu bardzo dobrze wykorzystać przestrzeń klubu od nowa, jego też specyficzną charakterystykę. Natomiast to zanurzenie widzów nie polega na tym, że teraz wyciągniemy cię i każemy ci coś robić, także o to możecie być państwo spokojni, ale na przykład będzie się to różniło od tradycyjnego spektaklu tym, że najlepsze miejsca od tradycyjnego spektaklu tym, że najlepsze miejsca

0: telebimu, żeby dowiedzieć się, co przeżywają aktorzy, jakie są między nimi relacje, a tutaj będziemy tak naprawdę w tej historii.
1: Udział publiczności w spektaklu to nie wszystko. Każdy, kto wejdzie na salę, otrzyma słuchawki. Wszystko w rytm współczesnego trendu silent disco.
0: Przede wszystkim to jest tak, że ta nasza deska realizacyjna musi udźwignąć też bardzo, bardzo dużo ścieżek, ponieważ nie mamy takiego tradycyjnego podziału orkiestry w orkiestronie i dyrygenta, którego widzimy z każdej perspektywy. Trzeba to było rozwiązać w inny sposób, mianowicie nasz zespół wykonawczy, wszyscy grają na tak zwanych uszach, czyli ich odsłuchy. Każdy odsłuch każdej osoby jest strojony indywidualnie. W związku z tym to jest gigantyczne wyzwanie dla realizatora dźwięku, plus nie dość, że musi to tak wystroić, żeby każda osoba miała komfortową możliwość wykonywania swoich partii, no to jeszcze realizator jeszcze musi wystroić nam tak zwane przody, czyli to, co wszyscy razem mamy w uszach. No jest to niezwykłe wyzwanie, ale Krzysztof Kardas, który tutaj za to odpowiada, jest nieprawdopodobnie ambitny i odważny. Chyba nie wszyscy. Więc pracujemy non-stop właściwie. Samych aktorów mamy 23 osoby, 21 na scenie i dwie dublury. Bendu muzycznego mamy 11 osób i do tego jest tak naprawdę cały tłum ludzi, którzy nam pomaga, żeby to było widoczne, żeby była piękna scenografia, piękne kostiumy, światło, dźwięk, inspicjentki, charakteryzatorki. No jest to taka produkcja, o jakiej marzyliśmy, czyli taka produkcja, jaką powinien być pełnowymiarowy, pełnowartościowy musical, po prostu.
1: Produkcja ma dwie obsady. W Jezusa wciela się Rafał Szatan i Krzysztof Wojciechowski. Podobnie będzie z Judaszem. W tej roli zobaczymy Sebastiana Machalskiego i Marcina Wortmana. Łącznie na scenie obecnych będzie 21 aktorów. Jak wygląda ich współpraca?
2: Oliwia Drożdżyk, Maria Magdalena. No, jest niesamowicie. Jest też ciężko i wymagająco. Nie tylko choreografię, ale ta przestrzeń, w której musimy się odnaleźć, jest naprawdę sporym wyzwaniem.
3: Nikodem Bogdański, zespół. To chyba dla nas wszystkich jest taka nowa sytuacja i pierwszy raz znajdujemy się i w takiej przestrzeni, i w takiej realizacji z takimi pomysłami, i w takiej nowej wersji w sumie tego spektaklu, który już został wystawiany pewnie na tysiące różnych sposobów, a my tu jeszcze znajdujemy coś nowego w tym. I wydaje się, że to jest coś odkrywczego dla twórców, dla realizatorów, ale też dla nas, bo to jest taki proces, który z nas dużo bierze, wyciąga z nas jako młodych ludzi, mogę powiedzieć. I wydaje mi się, że to czerpie bardzo, bardzo, bardzo mocno z naszej energii, też z naszych jakichś takich doświadczeń, więc wydaje mi się, że to będzie taki wspólny, mocny pokaz naszych możliwości.
4: Ringo Todorowicz, zespół.
5: Doświadczenie jest ważną rzeczą, ale też przede wszystkim liczy się atmosfera i praca w zespole. Też z racji tego, że nasza reżyserka jest niesamowitą osobą, która daje nam kopa i daje nam taką motywację do tego, żeby działać. No i robić super robotę, jest niesamowita. Też jest przemiła, przekochana i za to ją uwielbiamy.
6: Wojciech Daniel,
7: Piotr.
6: Ja wolę pracować w dużej ekipie, bo wymiana energii jest fajniejsza. I zupełnie jest inna energia, kiedy się pracuje w 20 osób, a inna jest, kiedy się pracuje w 3. A jeszcze w takim spektaklu, gdzie to rzeczywiście ma być jakaś taka grupa, wspólnota, impreza. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ta ekipa mogła być mniejsza. Ja nawet chciałbym jeszcze większą.
2: Tak, wydaje mi się, że to, co Wojtek mówi o tym przepływie energii, jest bardzo ważne. To też jest tak, że każdy z nas jest taką odrębną indywidualnością. Jesteśmy bardzo jednak ekscentryczni, wyjątkowi, ale przez to, że właśnie Agnieszka, Michał dają tak fajną atmosferę i jest tak przyjemnie na próbach, to te indywidualności się uzupełniają, a nie wykluczają. I to jest niesamowite. Ekipa tutaj robi robotę. Ewidentnie to był dobry casting i reżyserka ma nosa co do po prostu właśnie takiej dobrej energii. To jest chyba najbardziej wymagająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca rzecz, którą robiłam, więc myślę, że to mówi dużo, jest bardzo emocjonalnie. Nawet jak o tym myślę, to się wzruszam, bo naprawdę te emocje są spore i pozytywne, i negatywne, ale rzeczywiście jest dużo. Dużo się dzieje i no i też to, że jest to silent disco, to, że jest to uwspółcześnione, myślę, że warto zobaczyć tę wersję. Mimo, że tyle tych Jezusów już w Polsce powstało, to naszej reżyserce udało się odkryć jeszcze kolejne nowe warstwy. Tak jak tutaj widzicie, mamy na przykład rurę na środku, więc moja postać trenuje pole dance, więc oprócz tego, że dużo potrzebowałam, żeby wejść w tę postać jakby emocjonalnie, to dużo też potrzebowałam treningów fizycznych i siłowych i to było naprawdę duże wyzwanie. Gdzieś tak od października chodzę na zajęcia, żeby wzmocnić to ciało, więc tutaj miałam jakby sporo wyzwań na różnych płaszczyznach, no ale przede wszystkim to jest tylko dodatek, jednak te emocje tej postaci, ja starałam się ją zrozumieć po prostu jako kobietę i jako człowieka i zrozumieć jej motywację i to, co nią kierowało i myślę, że to jest najważniejsze.
1: Wszystkich aktorów na scenie w Odnowie okiełznać musi choreograf Michał Cyran.
8: Nie mamy płaskiej sceny, więc w ogóle ta praca jest zupełnie odmienna, ale z drugiej strony daje super możliwości. Mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy od razu w przestrzeni tych rusztowań, więc mogliśmy sobie na dużo pozwolić, ale też tutaj niewątpliwą zaletą jest to, że mamy no, super artystów, też mamy jednego świetnego akrobatę,

0: i oni mogli realizować wszystkie moje najbardziej dziwne pomysły i naprawdę to robią. Są takie momenty w przedstawieniu, mamy zaplanowane, w których cała ekipa wchodzi pomiędzy widzów i mamy nadzieję, że wejdą wspólnie z aktorami w jeden puls i zaczną się bujać. No to by było nasze wielkie spełnienie, gdyby tak się udało. Dla mnie w ogóle ta produkcja jest też ogromną trudnością, ponieważ sam grałem w Jesus Christ Superstar w wersji warszawsko-białostocko-krakowskiej, czyli w tej ocialowej, więc dla mnie było ogromną trudnością w ogóle też oderwać się od tej wersji i zrobić coś na nowo, ale mam nadzieję, że się to udało. Tamta produkcja jest bardziej koncertowa, a ta produkcja mam poczucie, że jest w całości jakimś światem, jest opowieścią o konkretnych ludziach, o konkretnej społeczności znajdujących się w konkretnym miejscu. I to myślę, że jest zupełnie inny, a przede wszystkim no też ta scenografia no determinuje zupełnie inne rozwiązania inscenizacyjne, więc myślę, że to jest to, co ją wyróżnia.
1: Nie byłoby spektaklu bez muzyki. Tutaj mamy ją na żywo i płynie ona ze słuchawek wprost do uszu widzów. A odpowiada za nią Bartosz Staszkiewicz.
2: Troszeczkę inaczej kręciliśmy pewne brzmienia syntezatorowe, których jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że oryginalnie ten materiał powstał jako płyta koncepcyjna nagrana z orkiestrą symfoniczną. Ten musical grany jest na świecie w dwóch wersjach, albo z orkiestrą symfoniczną, co oczywiście w naszym wypadku byłoby niemożliwe, bo gdzie? Tu mielibyśmy się pomieścić. Albo w wariancie 11-osobowym, takim jak my go gramy. I całe to bogactwo orkiestry jest realizowane przede wszystkim przez aż trzech klawiszowców. Tam są setki brzmień. To była chyba jedna z najtrudniejszych, najbardziej żmudnych i drobiazgowych rzeczy, jakie robiłem w życiu pod tym względem, mimo że zajmuję się tym od 20 lat. I zazwyczaj unikamy kręcenia brzmień w słuchawkach, dlatego że słuchawki trochę przekłamują proporcje. Natomiast tutaj trzeba było to robić w słuchawkach, bo tak będzie to odbierane. Ale to są techniczne rzeczy. Poza tym jest to, to samo granie, ta sama energia, ta sama radość, te same wyzwania, bo to jest trochę polimetrii, trochę zmiennych tem wewnątrz utworu. Trzeba być bardzo czujnym, trzeba uważać na to, co się dzieje na scenie. Też jest to materiał bardzo emocjonalny, wywołujący także te emocje u nas, u grających. Ja wiem szczerze, że zagranie końcówki to jest spore wyzwanie, żeby wam się nie rozkleić, nie rozsypać. I też zmienia się bardzo tempo niektórych scen, zresztą od tego, co dany Jezus lub Judasz przeżywa, co czuje w tych naszych ostatnich scenach. Więc trzeba po prostu na to uważać, żeby za tym podążać. Muzyka ma 50 ponad lat, wszyscy go znają z bardzo wielu wykonań i są pewne elementy charakterystyczne, których mam wrażenie, że zmienić nie wolno. Była taka próba jedna w historii, to chyba nawet z błogosławieństwem kompozytora w 92 roku. Wersja australijska była bardzo radykalnie inna, bardzo próbowano zrobić z niej rzecz świeżą i na czasie i ta wersja bardzo źle znosi próbę czasu.

Przeciwieństwem kompozytora w 92 roku wersja australijska była bardzo radykalnie inna, bardzo próbowano zrobić z niej rzecz świeżą i na czasie i ta wersja bardzo źle znosi próbę czasu.

0: pozwalamy sobie na to?
1: Cały repertuar i dokładne daty znajdziecie na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu.
2: Magazyn lokalny.
3: Marta Łazarska, to będą dwa intensywne dni zwiedzania i poznawania toruńskiej historii. W weekend 6-7 czerwca możecie zaplanować sobie aktywne zwiedzanie w ramach 4. Święta Twierdzy Toruń. Na mieszkańców i turystów czeka wiele atrakcji przygotowanych przez zarządców toruńskich fortyfikacji. Co nas czeka w Muzeum Twierdzy Toruń, mówi Adam Kowalkowski.
4: Święto Twierdzy Toruń bez Muzeum Twierdzy Toruń no, nie może mieć miejsca. No i będziemy świętować. Tych obiektów fortecznych w Toruniu mamy bardzo dużo, ale często nie za wiele o nich wiemy i to też fajna okazja, żeby doświadczyć czasami życia fortecznego na własnej skórze.
5: Nie dość, że nie za wiele wiemy, co więcej, nie zawsze możemy do nich wejść. Święto Twierdzy to jest taki czas, dwa dni weekendowe na początku czerwca, dzięki którym będziemy mogli te obiekty zwiedzić, nawet te, które są na co dzień niedostępne. No i oczywiście dzięki przewodnikom, którzy tam będą oprowadzali, dowiedzieć się o nich bardzo, bardzo, bardzo wiele.
4: Które to są takie miejsca, które no, nawet przy okazji naszych wędrówek nie za bardzo na co dzień możemy odwiedzać?
5: Na pewno będzie to Fort 7, będzie to Fort 12, będzie to Fort 6. To są obiekty, które od czasu do czasu są otwierane, ale nigdy dla tak dużej grupy ludzi i bardzo rzadko z komentarzem przewodnika.
4: Jaki jest cel w ogóle świętowania w ten sposób?
5: Głównym celem święta jest promowanie fortyfikacji toruńskich, naszej toruńskiej twierdzy, ale też wyjście do ludzi nie tylko z ciekawą propozycją spędzenia wolnego czasu, ale przede wszystkim z przekazaniem wiedzy. To jest nasz nadrzędny punkt, którym się kierujemy, żeby te fortyfikacje ludziom pokazywać, ale jednocześnie o nich opowiadać.
4: Jeśli dobrze liczę, to jest czwarta odsłona Święta Twierdzy Toruń. Czy zauważyliście też Państwo jako organizatorzy, że chęć poznawania historii w taki, wydawałoby się, bardzo przystępny sposób i też w taki często aktywny, bo to nie tylko zwiedzanie, ale też w planie jest m.in. rajd rowerowy przez obiekty forteczne. Czy to zachęca mieszkańców Torunia do tego,

0: trzecim święcie mieliśmy spokojnie ponad 600-700 osób. Ja powiem szczerze, wszystko zależy od dobrego rozpromowania tej imprezy, no i od pogody. W czasie drugiego święta twierdzy przez cały dzień padał deszcz, więc na rajdzie rowerowym mieliśmy 7 uczestników, ale przejechali 22 km. No teraz miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze, no i dzięki temu, że impreza już jest rozpropagowana dość dobrze na terenie całej Polski, przyjeżdżają do nas grupy pasjonatów, zorganizowane grupy pasjonatów właśnie tylko i wyłącznie na twierdzę z różnych własnych zespołów fortecznych. Nie dość, że opowiadamy o naszej twierdzy, to jeszcze dzięki temu jesteśmy w stanie przekazywać sobie informacje, a ludzie, którzy przychodzą tak po prostu jako zwiedzający, też dzięki temu o wiele więcej mogą się dowiedzieć, niż aby mieli tylko oprowadzanie z przewodnikiem.
1: Jakie obiekty biorą udział w święcie i czy policzyliśmy, ile tych faktycznie fortyfikacji dostępnych będzie?
0: To spróbujemy wymienić. Fort pierwszy, fort czwarty, fort piąty, szósty, siódmy, ósmy, Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Broni Pancernej, fort dwunasty, fort czternasty, fort piętnasty, fort Jakuba, no i też, co bardzo ważne, podczas rajdu, który będzie dwudniowy, bo jednego dnia objeżdżamy lewą część Wisły, drugiego dnia prawą, będzie dostępnych bardzo wiele obiektów tak zwanych międzypolowych, schronów, baterii pancernych, dróg fortecznych, także naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawostek, więc jakbyśmy chcieli te wszystkie obiekty razem policzyć, no to spokojnie ze 30-40 na pewno by się znalazło.
1: Czy jest szansa na to, żebyśmy podczas tego jednego weekendu zorganizowali sobie tak trasę i tak trasę zwiedzania i nie tylko trasę rowerową, bo na trasie rowerowej możemy troszkę więcej, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca?
0: Nie powiem, że będzie to łatwe, ale też nie będzie to niemożliwe ze względu na to, że większość obiektów będzie dostępna przez 2 dni i na przykład zwiedzania z przewodnikiem będą odbywały się co najmniej 3 razy każdego dnia, więc będzie można sobie tak pokombinować, żeby, no nie powiem, że wszystkie, ale większość obiektów odwiedzić, no chyba, że mamy dużo czasu i możliwość szybkiego przemieszczania się, to może uda się załapać również na wszystkie.
1: To powiedzmy, co tutaj będzie się działo w Muzeum Twierdzy Toruń?
0: Muzeum Twierdzy Toruń zaplanowaliśmy 2 dni zwiedzań. O każdej pełnej godzinie, czy o 10, 12, 14 będzie ruszało zwiedzanie z przewodnikiem. Ono będzie na zapisy. Zapisy są na stronie internetowej Święta Twierdzy Toruń. No i jeżeli się uda, na razie jeszcze nie mamy tak 100% pewności, będziemy organizowali też pewną niespodziankę, o której powiemy już przed samym świętem.
1: Co szczególnie by pan polecał? Co szczególnie jest takiego normalnie nie do zobaczenia albo coś, co może przykuć większą uwagę naszych słuchaczy?
0: To są na pewno te forty niedostępne, czyli 7, 12. Można wybrać się też na fort Jakuba, który przez wiele lat był zamknięty, ale wydaje mi się, że na każdym obiekcie będzie coś ciekawego. To są tak duże obiekty z tak ciekawą historią, że w każdym, nawet takim niewielkim schronie można znaleźć coś, co zainteresuje odbiorcę. Toruń przeważnie kojarzy się z piernikiem, gotykiem, zabytkami gotyckimi. Natomiast tutaj fortyfikacje w Toruniu to jest rzecz nieodkryta, a musimy pamiętać, że zespół toruńskich fortyfikacji to jest jeden z najlepiej zachowanych nie tylko w Polsce, ale w Europie tego typu zespołów obiektów. Mamy fortyfikacje średniowieczne, nowożytne, XIX-wieczne, XX-wieczne. Podczas święta będziemy w większości pokazywali te XIX-wieczne, ale na przykład na rajdzie rowerowym może się okazać, że zaczniemy zwiedzanie chociażby od naszych murów obronnych, które biegną wzdłuż Wisły. Także naprawdę, drodzy Państwo, warto przyjechać, zobaczyć coś, co na co dzień nie jest dostępne i coś, co może Was tak zainteresować, że potem będziecie już przyjeżdżali we własnym zakresie, nie patrząc, czy jest święto, czy nie, czy święta nie ma, żeby ten ogromny zasób forteczny Torunia oglądać we własnym zakresie.
1: Program jest bardzo szeroki i pozwala poznać nie tylko historię murów, ale i często ich mieszkańców. Wśród tegorocznych atrakcji m.in. zwiedzanie Fortu Jakuba, który na początku maja trafił w ręce Fundacji Kosmos. Co nas czeka na miejscu i co szczególnie warto zobaczyć podczas tego weekendu, mówi Anna Lammers.
2: No słuchajcie, takiego święta jeszcze nie było. Po pierwsze, świetny termin, bo akurat Boże Ciało, czyli mamy weekend dłuższy, trzeba przyjeżdżać do Torunia, od czwartku się przygotowywać, zbierać siły i cały weekendzik biegamy po fortyfikacjach. Oczywiście, jak zwykle, otwieramy nowe rzeczy, których jeszcze dotychczas nigdy nie było i największym hitem, uważam, tego święta jest to, że wejdziemy do archiwum wojskowego. Wejdziemy inaczej, na teren archiwum wojskowego, tak, żeby była jasność. To jest obiekt, który nigdy dotychczas nie był otwarty jeszcze na święto. On kiedyś tam raz czy dwa otworzył z okazji zupełnie innego wydarzenia, ale takiego zwiedzania jeszcze nigdy nie było i to jest absolutna nowość. Oprócz tego, jak zwykle, tak, pikniki. Fort czwarty, wiadomo, mistrzowie świata w piknikach, oni mają już takie doświadczenie, że tam u nich to już wszystko się dzieje. Na pewno będzie rewelacja. Fort pierwszy też będzie dużo fajnych atrakcji, bo będą i łucznicy, jakiś pokaz fechtunku, także fajnie, bo będzie tak dużo różnych rzeczy się działo. To są pikniki sobotnie. Pikniki niedzielne też znowu 2 dla różnych części miasta, tak naprawdę jeden piknik będzie na

na forcie Jakuba, a drugi na forcie piątym. I tam też na pewno będzie mnóstwo atrakcji. Nie wiem, czy pamiętacie wydarzenie na przykład z Fortu 14, to były niezapomniane historie. Teraz to będzie na forcie piątym. Oczywiście rajdy rowerowe i oczywiście zwiedzanie rdzenia twierdzy, tak? Czyli dla tych, którzy nie chcą gdzieś daleko na fortyfikację jechać, będzie też bardzo fajna rzecz. Czyli będzie można przespacerować się po samym centrum miasta z przewodnikiem, zobaczyć jakby też te fortyfikacje w tej przestrzeni miejskiej. W tym roku także otwieramy stoisko informacyjne na Starym Mieście, czyli będą i soboty, i w niedzielę stały osoby, które będą zachęcały, informowały, bo chcemy właśnie wykorzystać też fakt, że to jest ten weekend długi, że będzie na pewno dużo ludzi w Toruniu, bo to już zresztą pytałam znajomych, którzy mają bookingi, tam jest mnóstwo już zarezerwowanych miejsc. Więc oczywiście, i teraz tak, wyjątkowa też sytuacja jest jeszcze, przecież bym zapomniała, jeszcze pokaz dynamiczny w schronie Muzeum Historii Polskiej Broni Pancernej na

0: Leżygu 21. Zachęcamy, bo jest specjalnie został utworzony fanpage Święto Twierdzy Toruń, który będzie na kolejne lata. Polubcie, patrzcie, bo będzie się cały czas działo. Tam cały czas są informacje o zapisach, o wejściach, każdy się promuje jak potrafi. Na kilka wydarzeń są zapisy, reszta jest bez zapisów, po prostu przechodzimy na miejsce. Zawsze staramy robić się tak, żeby była gotowość na to, żeby nawet dwóch przewodników o jednej godzinie pociągnęło dwie grupy. Więc tutaj nie będzie problemu z tym, proszę się nie bać. Zapisy będą tylko na takie faktycznie bardzo limitowane wejścia. Na pewno do archiwum będą zapisy na rajd rowerowy, na jakieś specjalne zwiedzania, po takie powiększone. Do Muzeum Twierdzy Toruń też, żeby te grupy były takie bardziej do ogarnięcia, że tak powiem.
1: Pytam ciebie jako miłośniczkę fortyfikacji nie tylko toruńskich, ale też organizatorkę, współorganizatorkę Święta Twierdzy Toruń. Gdybyś ty miała taką trasę sobie wyznaczyć, to co byś szczególnie polecała do zobaczenia podczas tego weekendu?
0: Na pewno archiwum. Na pewno bym poszła też do Muzeum Twierdzy Toruń, dlatego że będzie zwiedzanie z przewodnikiem. Już zostawię rajd rowerowy, okej? Bo jedno wyklucza drugie. Jeżeli ktoś ma możliwość, to rajd rowerowy jedzie przez wszystkie obiekty. Więc to jest wtedy szczególnie fajne, bo wszystko można zobaczyć. Na pewno poszła na piknik na czwóreczkę w sobotę z dzieciakami. I przede wszystkim te wszystkie niedostępne na co dzień forty, tak? Albo dostępne, ale bez przewodnika, czyli 6, 7, 8, 12. To są te forty, których jakby poza wydarzeniem Święto Twierdzy właściwie nie można odwiedzić. Na pewno, ja bym na pewno poleciała jeszcze na jedynkę, bo będą otwierali most, to jest bardzo fajne. No i oczywiście wiadomo, że chciałabym też uczestniczyć w pikniku na forcie 5 i też w pikniku na forcie Jakuba, bo wiem, że na koniec będzie koncert na żywo. To takie podsumowanie będzie właśnie, bo to jest takim jakby centrum miasta, takie coś specjalnego. Nie? Myślę, że to byłoby te wydarzenie, na które bym na pewno chciałabym bardzo w nim wziąć udział. Starówkę, no zobaczycie godzinę, dwie, trzy tak naprawdę i potem może warto zobaczyć coś innego. I dzięki temu, że to święto jest tak, ma wiele jakby możliwości, są zwiedzania zwykłe, ale są na przykład rozszerzone. Jeśli nie interesujesz się fortyfikacjami, w ogóle cię to nie kręci, zawsze możesz iść na przykład na piknik. Fajnie spędzić czas, przy okazji zobaczysz, może ci się spodoba. Idź na początku na proste zwiedzanie, tak? Czy zobacz sobie centrum miasta w inny sposób, bo pewnie osoby, które będą brały udział w tym święcie, zazwyczaj nie będą pierwszy raz w Toruniu. Toruń jest na tyle turystycznym miastem, że w zasadzie trudno znaleźć osobę, która nigdy nie była w Toruniu, tak? Najczęściej była na wycieczce szkolnej, więc już te podstawowe zabytki znasz. Przyjedź i zobacz coś zupełnie innego, ale też od razu, jeśli na przykład, nie wiem, masz 100 lat i masz 10 lat, zawsze są atrakcje dla wszystkich. To nie jest taka gradacja, że to jest dla fascynatów w ogóle, tylko i wyłącznie i bardzo trudne i język taki, że człowiek siedzi po prostu i nie wie, o czym do niego mówią, albo zasypia na stojąco z nudów. Nie, to jest zawsze dostosowane do grupy. I przy okazji wziąć udział w pikniku, zobaczyć rekonstruktorów, nie wiem, Japończyków na przykład, to jest rzadko do zobaczenia, jest coś takiego, prawda? Czy prawdziwe działka jakieś powystawiane, czy nie wiem, wziąć udział w rekrutacji do wojska i przejść przez komisję wojskową lekarską. Także zawsze dużo się dzieje i ja nie spotkałam się chyba nigdy jeszcze z taką opinią szczególnie wśród osób, które nie znały wcześniej fortyfikacji, że to było nudne. Więc raz zrób coś innego.
1: Piknik, a także wiele przeróżnych tras zwiedzania czekają na Torunian także na Forcie IV. O nich opowiedziała nam Róża Wilamowska ze Stowarzyszenia Aktywna Twierdza.
2: Wydarzenie w tym roku jest dwudniowe, więc pierwszego dnia, 6 czerwca, planujemy piknik forteczny. Będą tam atrakcje, będą rekonstruktorzy, będzie strzelnica pneumatyczna, będzie możliwość zobaczenia pojazdów wojskowych. Oprócz tego planujemy animacje forteczne tutaj na scenie, także będą jakieś konkurencje, będą małe nagrody, jakaś pamiątka forteczna, warsztaty wypieku piernika. Na pewno otworzymy naszą strefę gastronomiczną, tak żeby usiąść przy ognisku, przy kiełbasce. Do tego na pewno w ciągu dnia będą zwiedzania. Zaczynamy zwiedzaniem rozszerzonym, na które tutaj obowiązują zapisy ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Mamy zwiedzanie dla dzieci i również zwykłe, standardowe zwiedzania, na którym również tak naprawdę i dzieci, i dorośli będą się fajnie bawić. Kończymy o godzinie 20 wieczornym zwiedzaniem i zaczynamy następnego dnia również o godzinie 10, 7 czerwca zwiedzaniem rozszerzonym. W ciągu dnia mamy również zwiedzania dla dzieci i standardowe. A ta trasa rozszerzona, ona wchodzi do fosy, wchodzi do pomieszczeń zamkniętych, jest przejście małe drabiną, także zalecamy jednak ubiór tutaj taki dostosowany do zwiedzania, pełne buty, długie spodnie, ponieważ nie wszędzie krzaki są wycięte, więc żeby wejść w te miejsca jednak trzeba być odpowiednio ubranym.
1: No to ja dopytam, co na tym Forcie IV takiego wyjątkowego, co powinniśmy zobaczyć na własne oczy w trakcie tego zwiedzania?
2: W trakcie zwiedzania, no na pewno trzeba zobaczyć tutaj

0: Wchodzi do pomieszczeń zamkniętych, jest przejście małe drabiną, także zalecamy jednak ubiór tutaj taki dostosowany do zwiedzania. Pełne buty, długie spodnie, ponieważ nie wszędzie krzaki są wycięte, więc żeby wejść w te miejsca jednak trzeba być odpowiednio ubranym.
1: No to ja dopytam, co na tym forcie czwartym takiego wyjątkowego, co powinniśmy zobaczyć na własne oczy w trakcie tego zwiedzania?
0: W trakcie zwiedzania, no na pewno trzeba zobaczyć tutaj

0: może jakiś duch będzie straszył, także to na pewno warto. Zalecamy również wyjście na wał do góry, nie? Tutaj zobaczenie kopuły obrotowej, która jest tak naprawdę w pełni funkcjonalna. Można spróbować tutaj ją obrócić. Tak samo o 16 mamy otwarcie mostu u nas zwoconego i tutaj zachęcamy do przyjścia na tą 16, ponieważ potrzebujemy jednak silnych ludzi do podciągnięcia lin i do opuszczenia tego mostu.
1: Dlaczego powinniśmy Fort IV na mapie odwiedzin święta w twierdzy Toruń uwzględnić?
0: No i myślę, że mieszkańcy Torunia mają okazję zobaczyć nasz fort tutaj toruński w inny sposób niż na co dzień. Będą mieli okazję dotknąć tych dodatkowych atrakcji. A dla mieszkańców tak naprawdę innych miast, województwa, regionu czy całej Polski będzie możliwość przejścia tej trasy zwiedzania z przewodnikiem również w innych godzinach niż tylko w piątek i sobotę o 20, więc naprawdę warto.
1: Czwarte święto twierdzy Toruń odbędzie się od 6 do 7 czerwca. Całą rozpiskę znajdziecie na facebookowym profilu akcji.
2: Magazyn muzyczny.
3: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać?
4: Jak najbardziej, bardzo chętnie.
3: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom? Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
4: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Mhm. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
3: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
4: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
3: I kto powiedział: Martyna, ej, powinna być muzyką? Czy to była babcia?
4: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
3: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
4: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
3: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
4: Wow.
3: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
4: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
3: Jeszcze były kasety.
4: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.

0: Tak, tak. Urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty, piżamy, porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze. To była dla mnie wielka przyjemność.
1: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
0: Dokładnie tak.
1: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
0: Tak jest.
1: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
0: Mam korzenie...
1: To jest zupełnie inny nurt.
0: Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam

posłuchają znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze Eski 2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? A to różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo, lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też.
0: To jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina, jest cała różowa.
0: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór?
1: Tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.

0: O czym opowiada ta piosenka?
1: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
0: Według ciebie, czym jest miłość?
1: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi, tak ostatecznie. To się bardziej czuje chyba jednak.
0: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
1: Oczywiście.
0: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
1: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
0: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
1: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. No i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste. Od zawsze.
0: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
1: Przyjaciel to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam...
0: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
1: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
0: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
1: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
0: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
1: Aha.
0: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
1: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
0: Właśnie patrzę teraz, masz mnóstwo dziar.
1: Mam mnóstwo dziar i
0: to jest historia z każdej twojej podróży?
1: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
0: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
1: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
0: Okej, poniżej?
1: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
0: Paluszki?
1: No, paluszki to dawno, dawno temu.
0: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
1: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, nazbierało się trochę.
0: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
1: Tak jest.
0: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
1: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
0: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
1: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
0: A kogo obserwujesz?
1: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów.

0: i surferki.
1: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
0: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
1: Nie ma takich fajnych fal
0: na Bałtyku. Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
1: Trafić w pogodę,
0: tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
1: To żywioł, jakim jest woda.
0: No, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie, do tej wody.
1: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
0: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
1: Kundelki.
0: Bywa. No, nie ukrywam.
1: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
0: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
1: Hejtowi mówimy stop.
0: Zdecydowanie.
1: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
0: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
1: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutański, do kogo on jest skierowany?
0: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
1: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu SK2. Chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
0: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba. tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
1: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
0: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
1: No tak.
0: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole

Ale jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole

0: studiu Eski 2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak jest.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się
0: fajnie. Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Mhm. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska, było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SC2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
0: Studio Radia SK2, Tomasz Oskar Gregorczyk. Witam cię serdecznie, cześć.
3: Cześć, cześć, cześć.
0: Znany też jako Tomasz, ale pisze się Tomasch przez S.
3: Tak, tak światowo, wiesz.
0: Dlaczego?
3: Tak, tak wygląda fajnie, powiedzmy, niż takie normalne SZ.

0: Tomasz, ach Tomasz, ty jesteś człowiekiem, który kocha sztukę i życie artystyczne.
1: Tak można o mnie powiedzieć. Myślę, że o sobie tak też bym powiedział. Mhm.
0: Czy możemy poznać ciebie od początku? O, jakim jesteś facetem?
1: Urodziłem się...
0: No właśnie, urodziłeś się i dorastałeś w Warszawie. W tak. Które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej zapytam.
1: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach w większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są. Czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myślałem, myśląc o Warszawie.
0: Lubisz piosenkę Tilaw? Warszawa.
1: Kocham, kocham.
0: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
1: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, próbowałem.
0: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
1: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenie muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
0: Bardzo tam gryźli.
1: Tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od teorii.
0: Dla ciebie liczy się praktyka.
1: Tak myślałem wtedy. Mhm. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich Voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie, więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
0: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
1: Nie. Ale z grania na fortepianie tak, to nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, a to naprawdę nie jest dla mnie.
0: Dużo śpiewać.
1: Tak, i pisać, i w tym się spełniać.
0: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
1: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak.
0: Ach, to było pierwszy raz przed kamerą?
1: Tak.
0: Na takiej scenie, że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo
0: byłeś
1: dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, co prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. Jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle, no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: Ja naprawdę niewiele z tego dnia pamiętam, z tego dnia, z tych przesłuchań. Ja po prostu byłem tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby mnie. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Top of the Top, Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu Piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim, no my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie, ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czym podjąłbym inne decyzje? Nie. To było

by dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość mi bardzo przez całe życie przemawia i dla mnie to jest najważniejsze, żeby to miało sens i to było dobre po prostu.

0: też tak masz. 13 marca 2021 rok, podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
1: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment, z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
0: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim, tą drogą już szedłeś sam.
1: To było na początku dla mnie bardzo trudne, ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego, każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała i ostatecznie...
0: Pomagaliście sobie nawzajem.
1: Tak.
0: Uzupełnialiście swoje jakieś braki.
1: Tak, dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
0: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
1: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem i...
0: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
1: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 2021 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miał swój koniec, a cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz Tomasz. Masz także przygody przed kamerą i to w filmach oraz serialach Na Wspólnej czy Klan i zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem, mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie. I jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Mhm. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak, no ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są, zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy.

0: potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?
1: O showbiznesie. O tym, jak ciężko jest się przebić. Po zapachu perfum zrozumiałem trochę, że...
0: Show biznes śmierdzi?
1: Nie, to już zrozumiałem przy pierwszym singlu For Dreamers, ale po zapachu perfum zrozumiałem, że znowu przechodzę tę samą drogę debiutanta i bardzo mi się ciężko było z tym pogodzić, bo mówię, kurczę, już to już było, nie chcę drugi raz, a jednak jakby to było potrzebne z perspektywy czasu, to widzę, przez co musiałem trochę dać upust emocjom i powiedzieć, że wkurza mnie to, że jest tak, tak i tak w tym pięknym biznesie i że dlaczego nie jest inaczej.

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których przesadzałem z jakimiś sodówkami, no to jakby byłem bardzo szybko kwitowany i mówili mi o tym, tak jak dorosłego człowieka, po prostu, że słuchaj, to jest nie okej, to jest nie okej, a dlaczego tak w ogóle robisz?
0: Więc... Zaufałeś im? Słuchałeś ich?
1: No
0: co wyszło
1: tak.
0: Ci na dobre?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
0: Nie, no, piszę o tobie w Wikipedii.
1: No to rzeczywiście to
0: historia
1: jest...
0: już cię zapamiętała.
1: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja no, nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
0: Skromny jesteś.
1: Skromny, no to...
0: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
1: Ekstrawertyk, zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
1: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
0: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
1: No niegrzecznie, no.
0: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
1: No dokładnie, jeszcze mogę.
0: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2022. Tak. Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
1: Tak, tak, to zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi, o tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w For Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe, ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a no, stany
0: lękowe... Nie miałeś
1: lękowe.
0: Jeszcze 20 lat, nie?
1: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
0: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
1: Tak.
0: A tutaj już tyle na głowie.
1: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
0: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
1: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja, stany lękowe. To takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie,

my po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z 1,5 roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie,

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, parcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców i akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała w prawo i nie po drodze. Zacznijmy od ciała.
1: Od ciała. Tylko tracę

0: No to był powrót trochę, po prawie półtora roku bez wydawania muzy. Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go jak w takim największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory, wiem co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo to jest taka laurka miłosna.
1: No.
0: Opowiada o poznaniu się z jedną bardzo ważną dla mnie w tamtym momencie życia osobą poznaną na portalu randkowym. Wszyscy z nich korzystamy.

0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest się ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga, jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana, jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Nie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Spróbuj tak.
1: Krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2 Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie no, ogromnie ważna. Opowiada historię, o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i

0: Motelą to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji i festiwalu, który się tam nazywał Na Voce per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle dwóch słów. Buonasera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak. Albo jakaś pasta też byłem. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast, jeżeli chodzi o Notelon, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda. Mimo, że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie, to w ogóle występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? Jakby, no jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem, wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany mój, taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. Z pół godziny tam staliśmy przy tej kontroli, żeby to nadać na tym oversized luggage.
1: Może w case'ie nie tylko był statyw.
0: Nie, nic więcej nie było. Przysięgam.
1: Może jakiś kociak zawieruszył się w tym futerale, bo ty bardzo kochasz koty przecież.
0: Bardzo kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś mi się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Okay. Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okay. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić i mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: Te wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski i ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka, musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś, no bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty, bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda, z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, co mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje. Ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz, natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełnienia?

0: marzenia?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz. Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz. Piszemy przez S. Tomasz. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SK. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, cześć.
2: SK2, magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością.

pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością.

0: tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
0: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już

0: rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
1: Kiedy nikt

0: utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
1: Jak

0: okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje, każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak z białych

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku

zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest

To bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno Tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię, ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno Tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i BeReal, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno Tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Rozdział 1. Czerwone gitary. Anno Mario, nie zadzieraj nosa. Trójmiejski tygiel muzyczny. Mówimy czerwone gitary, a myślimy Seweryn Krajewski. Chociaż lidera istniejącej do dziś grupy nie ma w jej składzie od 1997 roku. Wielbiciele zespołu nigdy też nie zapomnieli, jaką rolę w jego dziejach odegrał Krzysztof Klęczon, mimo że odszedł z formacji po 5 latach wspólnej działalności. Jednak grupa zapewne nigdy by nie powstała, gdyby nie śpiewający gitarzysta Jerzy Kosela. Należał do składu zaledwie przez 2 lata, ale wracał w jej szeregi jeszcze 3-krotnie. Zespół był jednak jego projektem, a Kosela bardzo konsekwentnie realizował swoje plany. Grupa powstała w Gdańsku, gdzie na początku lat 60. miała miejsce wręcz eksplozja talentów muzycznych. Nie tylko zresztą w Grodzie Neptuna, gdyż zespoły młodzieżowe powstawały także w Gdyni i Sopocie. Z tego powodu uważano Trójmiasto za kolebkę polskiego Big Beatu. W marcu 1960

1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot odbył się koncert grupy Rhythm and Blues i właśnie ta data uważana jest za początek polskiego rocka. W Gdańsku rozpoczęli działalność czerwono-czarni, a w Gdyni niebiesko-czarni. W Trójmieście debiutował także Czesław Niemen, który początkowo trafił do niebiesko-czarnych. Z grupą tą byli też związani Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon. Nie bez przyczyny największą rolę w powstaniu europejskiego rocka odegrały Liverpool i Hamburg. Duże miasta portowe były odwiedzane przez tysiące marynarzy z całego świata, co miało decydujące znaczenie w kwestii przepływu i wymiany nowych trendów muzycznych. Poza tym członkowie załóg statków podczas pobytu w porcie zawsze lubili się zabawić, a do tego potrzebowali lokali z wyszynkiem i muzyką na żywo. Także w Trójmieście był znacznie łatwiejszy dostęp do płyt zachodnich wykonawców, które mimo horrendalnych cen znajdowały nabywców. Poza tym, od czego słynna pomysłowość Polaków? Skoro do kraju trafiały wydawnictwa z zachodu, zaczęły powstawać niewielkie prywatne firmy kopiujące poszczególne przeboje na pocztówki dźwiękowe. Odtwarzano je na gramofonach. Jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. O stereofonii nikt jeszcze wtedy nie słyszał, ale w zamian nośniki były relatywnie tanie. Początkowo rejestrowano na nich tylko jeden utwór, potem produkowano pocztówki z dwiema piosenkami. Oczywiście takimi drobiazgami jak prawa autorskie nikt się nie przejmował. Było to klasyczne piractwo, podsumował Wojciech Mann, ale usprawiedliwiam je z uwagi na pożytki z niego płynące. Dzięki prywaciarzom pocztówkowym melomani mogli zaopatrywać się w substytut prawdziwych płyt gramofonowych z ulubionym repertuarem. Nieuświadomionym wyjaśniam, że pocztówki były nośnikiem podłej jakości dźwięku, zapisanego na tworzywie pokrywającym widokówkę albo wizerunek pięknego kwiatu. W środku była dziurka i po umieszczeniu na przykład zdjęcia Wawelu na talerzu gramofonu z głośnika chrypiał Elvis Presley. Jeszcze większą rolę odgrywały zachodnie rozgłośnie muzyczne z legendarnym Radiem Luksemburg na czele. Na początku lat 60. stacja kierowała swoją ofertę do młodych słuchaczy, emitując bezpośrednio z płyt muzykę z czołówek list przebojów. Program nadawano na falach długich i średnich, dzięki czemu audycji najlepiej słuchało się w Polsce po zmroku, co było jednocześnie najlepszym czasem antenowym. Z tego też powodu po latach Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfekt, śpiewał w autobiografii "Był Luksemburg, chata, szkło", co doskonale oddawało nastroje panujące wśród ówczesnej polskiej młodzieży. Na początku lat 60. znany z tej piosenki wiatr odnowy przestał wiać, a w dorosłość wkraczało pokolenie niepamiętające wojny. Młodzi ludzie nie chcieli już dźwigać bagażu ideologicznego, który nachalnie oferowano im podczas szkolnych akademii. W zamian pragnęli żyć i się bawić. Wszelkie mody muzyczne, które przyszły z zachodu, miały posmak zakazanego owocu, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wprawdzie władze oficjalnie zwracały się przeciwko imperialistycznej zgniliźnie moralnej, jednak jazz i rock uznawano za swoisty wentyl bezpieczeństwa. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Polska młodzież miała śpiewać polskie piosenki, natomiast sam styl muzyczny nazwano mocnym uderzeniem, czyli big beatem. Nazwa rock'n'roll nie była tolerowana. Jednak nakaz śpiewania wyłącznie polskich piosenek nie do końca był przestrzegany. Wprawdzie niemal każdy początkujący zespół usiłował komponować własne utwory, ale w repertuarze dominowały przeboje z zachodu. Elvisa Presleya, Cliffa Richardsa, The Beatles, Rolling Stones, Animals i innych. Często z polskimi tekstami, gdyż angielska wymowa naszych wokalistów bywała problematyczna, a poza tym starano się nie zaogniać sytuacji. W pierwszej połowie lat 60. przez trójmiejską scenę muzyczną przewinęło się kilkadziesiąt zespołów. Większość z nich funkcjonowała bardzo krótko. Grupy rozpadały się i łączyły. Dochodziło do roszad, muzycy grali w dwóch lub trzech składach naraz, a w cenie byli ci, którzy dysponowali własnym sprzętem. Zapotrzebowanie na zespoły grające do tańca było wówczas znaczne. Jak wiadomo, jeżeli jest popyt, jest też podaż. W szkołach na Wybrzeżu, wspominał Jerzy Kosela, także w podstawówkach zazwyczaj w soboty odbywały się wieczorki taneczne i zabawy szkolne. Trwały 3 do 5 godzin. Współorganizowały je dyrekcje szkół i komitety rodzicielskie, których przedstawiciele ustalali budżet takich imprez. Bilet wstępu kosztował 5 zł. Uczniowie z obcych szkół płacili 2 razy tyle. Trzej panowie K. Jerzy Kosela zaczynał karierę estradową w efemerycznej grupie Elektro.

później wraz z Franciszkiem Walickim założył Niebiesko-Czarnych. Walicki, dziennikarz muzyczny nazywany ojcem polskiego rocka, to on stworzył określenie Big Beat, był opiekunem wielu początkujących grup z Rhythm and Blues na czele, a do tego kompozytorem i autorem tekstów. Nie zawsze jednak udawało mu się znaleźć wspólny język ze swoimi podopiecznymi. Choć stworzył Czerwono-Czarnych, to po nieporozumieniach z dążącymi do większej samodzielności członkami grupy postanowił zorganizować im mocną konkurencję. Właśnie wtedy trafił na utalentowanego gitarzystę i wokalistę Jerzego Kosele. Ten miał jednak własne pomysły i wizje. Pragnął stworzyć zespół złożony z dobrych instrumentalistów i wokalistów, którego repertuar opierałby się na autorskich piosenkach. Podobnie jak to zrobili Beatlesi, którzy powoli odchodzili od grania standardów rockowych czy rock'n'rollowych. W Niebiesko-Czarnych poznał swojego rówieśnika, zdolnego gitarzystę Krzysztofa Klęczona, który dodatkowo dysponował barwą głosu nieco zbliżoną do tembru Johna Lennona. Z Niebiesko-Czarnych wywodzili się także Bernard Dornowski, gitara, i Henryk Zomerski, gitara basowa. Natomiast za bębnami miał zasiąść Jerzy Skrzypczyk. Nowa grupa otrzymała nazwę Pięciolinie, ale jej skład nie był jednak ustabilizowany, gdyż założyciel trafił do zasadniczej służby wojskowej. Wprawdzie realizował zaszczytny obowiązek jako kierownik biblioteki jednostki i muzyk zespołu wojskowego, ale oderwanie od Trójmiasta spowodowało pewne opóźnienie w realizacji projektu. Poza tym w składzie brakowało jego gitary i dlatego do formacji dołączyli bracia Tadeusz i Roman Mrozowie, co niebawem miało doprowadzić do pewnych kłopotów. Na próbach i koncertach pojawiał się także pewien mocno wyciszony młody wokalista, niejaki Seweryn Krajewski. Uczęszczał do klasy skrzypiec w średniej szkole muzycznej. Przyjaźnił się ze starszym o rok Konstantym Andrzejem Kulką. Natomiast Skrzypczyk uczył się tam w klasie perkusji. Stwarzało to pewne zagrożenie dla Pięciolinii, gdyż statut placówki zakazywał uczniom brania udziału w koncertach rockowych. Zatem zdarzało się, że gdy podczas imprezy muzycznej pojawiał się ktoś z kadry pedagogicznej, grupa traciła nagle jednego z wokalistów i perkusistę, gdyż obaj salwowali się ucieczką. Dla Koseli był to jednak tylko etap przejściowy, bowiem gitarzysta traktował zespół jako swoisty poligon doświadczalny. Dążył do powołania właściwej formacji. Zależało mu na wyselekcjonowaniu muzyków, którzy są nie tylko zdolnymi instrumentalistami, lecz także będą śpiewać i komponować. Analogie z The Beatles były oczywiste. Nic dziwnego, czwórka z Liverpoolu imponowała wtedy wszystkim na świecie. Koncepcje Koseli zdecydowanie odbiegały od ówczesnych obyczajów panujących nad Wisłą. Nikt nie wyobrażał sobie koncertu, by na scenie występował tylko jeden wykonawca, bez pomocy grupy solistów, konferencjerów czy nawet bez przerywników w postaci komików, parodystów, a do tego prezentował wyłącznie własny autorski repertuar. Kosela był jednak konsekwentny i ostatecznie Czerwone Gitary powołano do życia na początku stycznia 1965 roku w kawiarni Krystal w Gdańsku Wrzeszczu. Miejsce, w którym zapadła ta decyzja, wybrano dość przypadkowo, a zadecydowała o tym awaria zasilania. Spotkanie miało się odbyć w niedalekim klubie Ster, wspomina Jerzy Skrzypczyk. Był to nasz sponsor, klub Stoczni Gdańskiej, czyli bardzo bogatej firmy, która nas ubierała i kupowała sprzęt. Tylko że w Sterze akurat zgasło światło. Cóż było robić? Szukaliśmy więc miejsca, gdzie można by tę kawę wypić. Okazało się, że 150 metrów dalej jest kawiarnia Krystal i tam poszliśmy, gdyż mieli kawę i światło. Co ciekawsze, na spotkaniu pojawili się także ludzie raczej nie kojarzeni później z zespołem, jak chociażby Czesław Niemen. Był także Franciszek Walicki, który nawet zaproponował nazwę grupy. Jego pomysł okazał się zresztą znacznie lepszy niż propozycja Koseli, który chciał, by formacja przyjęła nazwę Maskotki. Z kolei pomysł Walickiego nawiązywał do mody na kolorowe nazwy zespołów, a poza tym wskazywał najważniejsze instrumentarium. Inna sprawa, że jedynymi dostępnymi wówczas na rynku gitarami były czeskie Jolany, które oferowano wyłącznie w jednym kolorze, oczywiście czerwonym. Pierwszy koncert miał miejsce niewiele później w klubie stoczniowców w Elblągu. Zespół zresztą wystąpił jako Pięciolinie, gdyż doszło do pomyłki przy drukowaniu plakatów. Pewnym zaskoczeniem była natomiast wiadomość, że w gdyńskim klubie Kolejarza zapowiedziano koncert innego zespołu o tej samej nazwie, który stworzyli byli gitarzyści kapeli Tadeusz i Roman Mrozowie. Poszliśmy tam wszyscy, wspomina

Jerzy Kosela i o mało nie doszło do mordobicia. W końcu osiągnęliśmy kompromis. Zespół, w którym grali bracia Mrozowie, zmienił nazwę na 5 linii. Kilka dni później czerwone gitary pojawiły się w sopockim Grand Hotelu. W okresie zimowym przenosił tam działalność klub Non-Stop, na co dzień mający siedzibę przy ulicy Drzymały w pobliżu plaży. Było to w tym czasie jedyne miejsce w Polsce, gdzie do tańca grały zespoły big beatowe z największymi gwiazdami tamtych lat. Kiedy zaczynaliśmy grać, wspominał Bernard Dornowski, mieliśmy bardzo podgórkę. Nie można było nosić długich włosów, nie można było głośno mówić, rock and roll czy big beat. Był to jedyny klub w Polsce, w którym młodzież spotykała się w wakacje i bawiła przy muzyce granej na żywo przez zespoły rock'n'rollowe. To był klub na miarę światową. Współpraca z Walickim nie trwała jednak długo. Ojciec chrzestny polskiego rocka nie wyobrażał sobie zespołu bez kilku solistów czy konferansjerów. Poza tym doszło do ponownych animozji z Koselą, ponieważ także pan Jerzy był typem człowieka, który wszystko chciał kontrolować. Na przykład gdy skrzypczyk musiał uciekać ze sceny, bo na salę wkroczył jeden z jego nauczycieli, Kosela sam zasiadał za perkusją. Inna sprawa, że był typem technokraty. Opracował nawet regulamin dla zespołu, liczący 9 paragrafów i kilkanaście punktów. Uwzględnił także kary finansowe za spóźnienia lub niesubordynację, z alkoholem włącznie. I na swój sposób cel osiągnął, gdyż czerwone gitary uchodziły za najbardziej zdyscyplinowany zespół w Polsce. Wprawdzie Kosela zawsze twierdził, że w grupie panowała demokracja, a decyzje podejmowano większością głosów, ale jego zachowanie coraz bardziej przypominało dyktaturę. Nie chciał się z tym pogodzić Klęczon, który jako kompozytor większości materiału w coraz większym stopniu czuł się liderem. Dwóch liderów to jednak zbyt wiele jak na jedną grupę. Zwłaszcza, że niebawem pojawił się trzeci. Na miejsce Zomerskiego, który miał problemy ze służbą wojskową, do zespołu na stałe dołączył Seweryn Krajewski, który początkowo objął gitarę basową. Dużo komponował, był znakomitym wokalistą, co oprócz wielkich sukcesów wróżyło też poważne kłopoty. Historia nie jednej znajomości. Z klubem Non-Stop związane są też ważne wydarzenia z życia osobistego członków grupy, tam bowiem większość z nich poznała swoje przyszłe żony. Bernard Dornowski podczas jednego z koncertów wypatrzył w tłumie młodzieży interesującą dziewczynę. Chciał ją bliżej poznać, ale okazało się, że adorował ją także bardzo przystojny techniczny zespołu. Jednak urodziwa 17-latka o imieniu Helena wybrała starszego o 5 lat muzyka, a pierwsza randka zakończyła się długim spacerem nad ranem po ulicach Trójmiasta. Następnie gitarzysta został zaproszony na śniadanie do domu swojej wybranki, gdzie gościnnie podjęła go matka dziewczyny. Okazało się to znakomitym rozwiązaniem, gdyż był nie tylko głodny, lecz także bez grosza w kieszeni. Niespełna 2 lata później Bernard poślubił Helenę. Także Jerzy Kosela znalazł swoje szczęście w Non-Stopie. Jana, jego wybranka, założyła się z koleżankami, że poderwie tego najmniej przystępnego członka zespołu. Rychło jednak okazało się, że Kosela też miał rywala, samego Zbyszka Cybulskiego. Aktor ironicznie nazywał gitarzystę bałałajkarzem, ale mimo to przegrał starcie o względy dziewczyny, czego do końca nie potrafił zrozumieć. Ostatecznie uznał jednak swoją porażkę, ale zagroził, że jeżeli Kosela skrzywdzi Janę, nie puści mu tego płazem. Inna sprawa, że muzyk i jego partnerka nie spieszyli się zbytnio z zalegalizowaniem związku. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 6 latach. W ten sposób Kosela stał się szwagrem Dornowskiego, gdyż Jana i Helena Krasówny były siostrami. Również Jerzy Skrzypczyk poznał swoją przyszłą żonę w sopockim klubie. Maria była zafascynowana perkusistą. On również darzył ją uczuciem. Znalazła się jednak życzliwa dusza, która wysyłała anonimy do matki dziewczyny. Informowano w nich, że skrzypczyk jest bigamistą, a do tego dorobił się jeszcze gromadki nieślubnych dzieci. Z zarzutu bigami, wyjaśniał muzyk, wytłumaczyłem się łatwo. Pokazałem dowód osobisty, bez śladu matrymonialnych adnotacji. Ale jak panią matkę przekonać, że nie jestem winny ani jednego ojcostwa? Żaliłem się kolegom, na co Krzysiek Klęczon pospieszył z życzliwą radą: przyprowadź te dzieciaki, niech się jej matka przekona, że nie są podobne do ciebie. Krzysztof Klęczon także poznał swoją przyszłą żonę w Non-Stopie. Alicja Cywińska była zatrudniona w ekipie organizacyjnej klubu, a para zwróciła na siebie uwagę już w dniu pierwszego koncertu nowej grupy w tym miejscu. Gitarzysta wpatrywał się w dziewczynę.

dziewczynę, ale po koncercie nie podszedł do jej stolika. Alicja dostała jednak zaproszenie na kawę od członków zespołu. W hotelowej kawiarni, wspominała, byłam jedyną dziewczyną i kiedy siedziałam z nimi przy stoliku, miałam wrażenie, że chcą mnie poderwać. I to wcale nie Krzysztof, który był wtedy trochę dupowaty. Raczej Benek Dornowski, Skrzypczyk i Kosela. Potem pojawiły się tam dwie dziewczyny. Jedną była Jana Kras, późniejsza i do końca żona Jurka Koseli, oraz jej siostra Helena, która została żoną Benka Dornowskiego. To właśnie dla Alicji Klęczon napisał historię jednej znajomości i kwiaty we włosach. Chociaż tak naprawdę skomponował tylko muzykę, gdyż tekst napisali inni autorzy. Jednak zgodnie z zaleceniami kompozytora. Wiele osób z pewnością dobrze pamięta charakterystyczny fragment pierwszej z tych piosenek: szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Był pies, wabił się Betsy, wspominała Alicja. Krzysztof go wytrenował, żeby nosił gazetę. Jerzy Kosela, który napisał tekst, oparł go na szczegółach naszej znajomości. Właściwie każda z tych piosenek, z którymi się utożsamiam, była napisana dla mnie. Zresztą autorzy znali nas osobiście, także bardzo często nasza znajomość stanowiła kanwę tekstu. Początkowo tekst historii jednej znajomości miał stworzyć Marek Gaszyński, ale Kosela stwierdził, że sam zrobi to lepiej. Muzyka i słowa powstały w odstępie kilku miesięcy, a jedynym fragmentem napisanym przez kompozytora jest słynne siala la la la la, otwierające każdą zwrotkę. Trudno by w tym miejscu nie nasunęły się skojarzenia z piosenką Baby It's You z debiutanckiej płyty The Beatles. Można wręcz mówić o inspiracji, chociaż utwór nie był autorstwa liverpoolskiej czwórki. Jednak John Lennon i jego koledzy odcisnęli na nim zdecydowane piętno. Natomiast humorystycznym akcentem jest tu fakt, że wspomniany pies nosił w pysku gazetę będącą organem prasowym KWPZPR w Gdańsku. Dziwne, że żaden cenzor nie uznał tego za skandal i piosenka bez większych problemów ukazała się w marcu 1966 roku na trzeciej epce, czwórce podwójnym singlu zespołu, a potem na pierwszym longplayu. Obecnie uważana jest przez melomanów za jeden z utworów z tryptyku o nadmorskiej miłości, w skład którego wchodzą jeszcze Wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego i Spacer dziką plażą Stana Borysa. Gdy jeden z autorów niniejszej książki, jeszcze jako licealista, po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę, to jako romantyczny i wrażliwy młody człowiek był święcie przekonany, że fraza o psie niosącym w pysku głos wybrzeża dotyczy szumu fali wiatru, że jest to poetycka przenośnia, a zwierzak zanosi się radosnym szczekaniem z powodu pięknych okoliczności przyrody. Jakież było jego rozczarowanie, gdy okazało się, że autorowi tekstu piosenki chodziło o partyjną gazetę. Alicja i Krzysztof pobrali się w Katedrze Oliwskiej w Boże Narodzenie 1967 roku. Świadkami mieli być Ada Rusowicz i Czesław Niemen, którzy wówczas tworzyli parę. Jednak wokalista nieoczekiwanie wycofał się w ostatniej chwili. Pojawiły się więc pewne komplikacje. Na 3 dni przed ślubem, wspominała pani Alicja, Czesiek zadzwonił do Krzysztofa i mówi: słuchaj, ja mam problem. Czy Ada będzie świadkiem na twoim ślubie? Co za pytanie, przecież wszystko ustalone, jutro przyjeżdża. W takim razie ja nie mogę być świadkiem. I zaczęli się kłócić przez telefon. Musieliśmy na gwałt znaleźć kogoś innego. Na szczęście zgodził się Benek Dornowski. Alicja i Krzysztof uchodzili za zgodne małżeństwo. Rozłączyła ich dopiero przedwczesna śmierć gitarzysty. Natomiast zdecydowanie bardziej dramatyczne okazało się życie osobiste Seweryna Krajewskiego. Przez 2 lata był związany z Urszulą Sipińską. Plotkowano nawet o ich ślubie. Potem spotykał się z Ireną Jarocką, ale i ta znajomość nie przetrwała. Być może zdecydował o tym fakt, że Krajewski doczekał się wówczas córki z 18-letnią fanką. Przez lata nie chciał jej uznać. Ostatecznie jednak sąd w 1976 roku potwierdził jego ojcostwo i zasądził alimenty. Kilka lat temu muzyk podważył te ustalenia, powołując się na testy DNA. Sprawa do dzisiaj nie znalazła rozstrzygnięcia. W 1974 roku Krajewski poślubił młodszą o 8 lat Elżbietę, ale małżeństwo nie przetrwało rodzinnej tragedii. Gdy w 1990 roku w wypadku samochodowym zginął ich młodszy syn Maksymilian. Małżonkowie przez lata pozostawali w separacji i ostatecznie rozwiedli się w 2017 roku. Na szczycie. Kosela mógł być

dyktatorem, ale miał też znakomity zmysł organizacyjny. Doskonale wiedział, jaki przekaz kierować do młodzieży. Slogan reklamowy, że grupa gra i śpiewa najgłośniej w Polsce, był prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Chociaż ze względów cenzuralnych został poprawiony. Początkowo brzmiał bowiem, że czerwone gitary grają i drą się najgłośniej. Grupa szybko uzyskała ogólnopolski rozgłos, do czego przyczyniły się pierwsze nagrania radiowe. Dokonano ich w maju i we wrześniu 1965 roku, a ich emisja zapewniła formacji zainteresowanie fanów w całej Polsce. Utrwaliły je trzy czwórki, które ukazały się w okresie od listopada 1965 do marca następnego roku. Zespół grał także wiele koncertów w kraju, czego przykładem jest 3-miesięczna trasa po miastach i miasteczkach 10 województw. Członkowie kapeli nigdy zresztą nie ignorowali nawet niewielkich miejscowości, co jeszcze bardziej podnosiło ich popularność. Jednak najważniejsza chwila nadeszła w październiku 1966 roku, gdy zespół zarejestrował materiał na swój pierwszy long play. Podobno zadecydował o tym fortel Jerzego Koseli. Ten człowiek miał jednak głowę na karku i wiedział, jak z niej korzystać. Czerwone gitary grały od 2 lat, wspominał Jerzy Skrzypczyk, i w związku z tym obejrzały nas setki tysięcy ludzi. I ci ludzie zaczęli do nas pisać prośby o nasze piosenki, o nagrania. Skąd je wziąć? Przecież nie my decydowaliśmy o nagraniu longplaya. Wtedy cwany lisek Jurek Kosela zebrał te wszystkie listy do worka i wysłał to do dyrektora polskich nagrań. Gdy ten zobaczył, że święty Mikołaj przyniósł mu 13 kg listów, a wszystkie dotyczyły nagrań, łaskawie zezwolono nam nagrać płytę. Mieliśmy na to 2 dni. Obecnie wydaje się, że nagranie płyty w 2 dni jest niemożliwe, ale wówczas technika nie była jeszcze tak skomplikowana. Zamiast wielośladów, tylko wąska taśma w dwuścieżkowym magnetofonie. W efekcie na jedną ścieżkę nagrywano podkłady muzyczne, a na drugą partie wokalne. Całość wyglądała bardzo prymitywnie, ale warto pamiętać, że w podobny sposób 4 lata wcześniej Beatlesi rejestrowali swój debiutancki album. Zajęło im to zresztą jeszcze mniej czasu, gdyż uwinęli się w zaledwie 10 godzin. Czasy wielomiesięcznej pracy w studiu nagraniowym miały dopiero nadejść. Szybkie tempo pracy czerwonych gitar może wzbudzać uznanie, ale jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że album ukazał się już po 2 miesiącach. To było coś wyjątkowego, gdyż dotychczas takiej sprawności wydawniczej gospodarka socjalistyczna jeszcze nie zanotowała. Inna sprawa, że starano się zdążyć przed gwiazdką, bowiem zbliżające się Boże Narodzenie miało wywindować sprzedaż. Nie obyło się jednak bez pewnego humorystycznego akcentu, który można docenić dopiero po latach. Płytę tłoczono bowiem na zlecenie wytwórni Polskie Nagrania w zakładach chemicznych imienia bohaterów Studzianek w Pionkach. Firma była bardziej

akcentu, który można docenić dopiero po latach. Płytę tłoczono bowiem na zlecenie wytwórni Polskie Nagrania w zakładach chemicznych imienia bohaterów Studzianek w Pionkach. Firma była bardziej znana z produkcji prochu, amunicji i materiałów wybuchowych, a płyty, które tam powstawały, nosiły logo Pronitu. Ich dystrybucją zajmowały się Polskie Nagrania, a później także inne przedsiębiorstwa państwowe – Wifon, Ton Press. Jak przystało na płytę powstałą w zakładzie o tak specyficznej specjalizacji, materiał zamieszczony na niej był prawdziwie wybuchowy. Czy zresztą mógł być inny, skoro zarejestrował go zespół grający i śpiewający najgłośniej w Polsce? Longplay otrzymał tytuł To właśnie my i zawierał 14 utworów, które łącznie trwały niespełna 40 minut. 5 piosenek Krajewskiego, 4 Klęczona, po jednym Koseli i Dornowskiego oraz utwór niezwykle wówczas popularnego w kraju włoskiego piosenkarza Marina Mariniego, znany z przeboju Nie płacz, kiedy odjadę. Do tego jeszcze 2, pod którymi wspólnie podpisali się Krajewski i Klęczon, a najwięcej tekstów obok Koseli napisał Marek Gaszyński. Płyta okazała się największym hitem w dotychczasowych dziejach polskiej fonografii. Jej pierwsze wydanie rozeszło się w nakładzie 175 tysięcy egzemplarzy. Pierwsze pęknięcie. Gdy fani szturmowali sklepy muzyczne, by zakupić debiut płytowy zespołu, kwintet czerwonej gitary zamienił się w kwartet. Na odejście zdecydował się bowiem jego założyciel Jerzy Kosela. Uznał, że jego obecność w składzie stała się zbędna i 10 dni po wydaniu pierwszego longplaya ogłosił swoją rezygnację. Zrobił to zresztą jak najbardziej oficjalnie, wręczając Dornowskiemu, będącemu sekretarzem formacji, pisemną dymisję z funkcji kierownika grupy i jej członka z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pan Jerzy zawsze przywiązywał wagę do spraw formalnych. Faktycznie pozostał w składzie do 20 marca następnego roku, kiedy to w Poznaniu po raz pierwszy wystąpił na estradzie z zespołem. Od tamtej pory koncentrował się już na innych projektach. Trudno jednoznacznie wyjaśnić przyczyny decyzji Koseli. Jedną z nich był zapewne konflikt z Klęczonem, któremu zarzucał niepoważne traktowanie spraw organizacyjnych. Czarę goryczy przepełniły 2 koncerty odwołane w grudniu 1966 roku z powodu sprzeciwu gitarzysty. Klęczon nigdy nie ukrywał, że nie podoba mu się, iż Kosela, jako kierownik zespołu, dostaje wyższe stawki niż reszta grupy. Poza tym nie aprobował dyscypliny narzuconej zespołowi przez pana Jerzego. Miał duszę rockmana ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zdecydowanie wolał luz i improwizację, a nie sztywne ramki regulaminów. Natomiast gdy do grupy dołączył Krajewski, stało się jasne, że to właśnie rywalizacja między nimi będzie tam motorem napędowym. Jednocześnie Klęczon nabrał też zwyczaju, by negować wszystkie decyzje kierownika kapeli. Nie analizował ich, nie chciał dyskusji, tylko sprzeciwiał się dla samej zasady. Rozkwitał twórczo i czuł się przez kolegę bardzo skrępowany. Natomiast pan Jerzy tylko grał i powoli zamieniał się w biurokratę. Miałem do wyboru 3 możliwości, tłumaczył po latach Kosela. Usunąć Klęczona z zespołu, znosić to wszystko dalej albo odejść. Gdybym usunął Klęczona, to miałby do mnie żal do końca życia, lecz zespół bez niego dałby sobie radę. Na tyle dobrze komponował już Krajewski. W sytuacji drugiej chyba bym zwariował. Zresztą wtedy wyrosły mi pierwsze siwe włosy. No i wybrałem 3. wyjście. Pozostali członkowie grupy mieli na ten temat własne zdanie, a każdy z nich inaczej tłumaczył przyczynę odejścia Koseli. Krajewski uważał, że szef zrezygnował z powodów muzycznych, gdyż nie sprawdzał się jako gitarzysta i zaniżał poziom. Podobno Klęczon ostro go strofował, twierdząc, że chyba już dosyć tego kiepskiego grania. W efekcie Kosela miał zostać psychicznie zmuszony do tego, by odejść, gdyż Klęczon miał odwagę, by mu powiedzieć, że jest za słaby. Inne zdanie wyrażał Jerzy Skrzypczak. Nie sądzę, żeby Kosela odszedł ze względów muzycznych. Na gitarze dawał sobie radę, nawet z Klęczonem prowadzili udane gitarowe dialogi. Przyczyną był natomiast jego pozamuzyczny konflikt z Klęczonem. Krzysiek mówił, nie będę płacił na te pierdolone fundusze. Klęczon trochę czasami się spóźniał na próby, to też Kosele denerwowało. Zaczął estradowo i kompozytorsko dominować, ale Kosela nie był o to zazdrosny. Krzysiek był wybuchowy, gwałtowny, ale gniewał się tylko przez 15 minut. Potem przepraszał i zapominał, a Kosela był bardziej pamiętliwy.
Chyba jednak nie do końca, gdy bowiem w czerwcu 1994 roku zorganizowano koncert poświęcony muzyce zmarłego 13 lat wcześniej Krzysztofa Klęczona

0: pojawił się na estradzie jako jedyny z członków Czerwonych Gitar. Jerzy Kosela po odejściu od macierzystego zespołu założył własną grupę bez większego powodzenia. Był też promotorem innych artystów. Komponował, otworzył nawet własne studio nagrań. Przez 15 lat pracował jako prezenter dyskotekowy. Niespodziewanie w 1991 roku ponownie pojawił się w składzie Czerwonych Gitar, ale dwa lata później odszedł z powodu konfliktu z Krajewskim. Jednak gdy Seweryn zrezygnował ze współpracy z grupą, Kosela znów znalazł się w jej składzie. Ostatecznie musiał jednak zrezygnować w 2016 roku ze względu na stan zdrowia. Zmarł w styczniu następnego roku.
1: To był fragment książki Przeboje PRL.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu